Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat

0: SK2, Biała Podlaska.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

SK2 Biała Podlaska. Biała Podlaska.

0: Reklama.
1: Angielski dla dzieci?
0: Tak.
1: A dla dorosłych?
0: Też.
1: Dla młodzieży?
0: Oczywiście.
1: Czyli dla każdego?
0: Dokładnie.
1: A co z Leo English?
0: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
1: A dorośli?
0: Dorośli też mają swój angielski.
1: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
0: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
2: I po reklamie.

0: Lama. 18,47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
0: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
3: Cześć, sprzed mikrofonu ukłania się Bartek Ważny. Dzisiaj już trochę więcej słońca zobaczymy nad Białopodlaską, ale dopiero w drugiej połowie dnia. Jeszcze mniej więcej do 11-12 dużo chmur będzie się unosiło nad Białopodlaską. Mniej więcej jeszcze przez kilka godzin możliwe, szczególnie poza Białą, gęste mgły, więc uwaga na trasie. Na termometrach dzisiaj do 20 stopni, w nocy będzie tylko 10, a jeszcze po południu i wieczorem spodziewamy się opadów deszczu.
4: Jest 6, Paulina Horbaczewska, to są News Eski 2. Koniec rosyjskiego ataku na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że zagrożenie minęło. Wcześniej w nocy mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego dostali alerty RCB. W związku z atakiem polskie wojsko prowadziło operacje w naszej przestrzeni powietrznej. Działania zakończono, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Pilne spotkanie władz po działaniach Rosji przy polskiej granicy. Premier Donald Tusk mówi, eskalacja stała się faktem. Szef rządu zwołał najważniejsze osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. To kolejne już takie posiedzenie w ciągu 2 dni. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
4: Dron wyłowiony z Bałtyku w Rusinowie koło Jarosławca to najprawdopodobniej nowy model rosyjskiego drona. Tak poinformował w mediach społecznościowych szef MON. Znany raper zatrzymany przez CBŚP. Funkcjonariusze zatrzymali Michała O., występującego jako OG Olgierd. Mężczyzna ma odpowiadać za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
4: To nie pierwsze jego zatrzymanie. W styczniu 2023 roku również w Szczecinie wpadł w ręce CBŚP. Wtedy chodziło o sprawę obrotu narkotykami.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK2 Sport.
4: Piast Gliwice z trzecią wygraną z rzędu. W meczu kończącym 8. kolejkę Ekstraklasy pokonało Radomiaka Radom 2-0. Zespół Daniela Myśliwca awansował dzięki temu na 5. miejsce w tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, jeden z faworytów turnieju, przegrała z Grecją 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Oj, panie Olgierd, tak się nie robi.
9: Kogo zatrzymali?
8: Olgierda.
9: Kogo?
8: Olgierda, takie imię jest Olgierd.
9: A to znany jakiś raper miał być.
8: No Olgierd, no nie znasz Olgierd, Olgierda, no. Nie znasz.
9: To jak Olgierd jest znany, to znaczy, że i my też mamy szansę być rozpoznawani.
8: No, tu Wajda, tu Jarząbek.
9: Dzień dobry.
8: Ale niczym nie handlujemy.

0: Lala. Lala, najprostsze słowa świata. To każdy potrafi śpiewać. To jest. Ja lubię takie piosenki, jak są lala.
1: To jest nieprawdopodobne, bo to lala powoduje, że możesz być w każdym stanie skupienia albo i nie skupienia, prawda?
0: I nie wiadomo.
1: Idziesz sobie do babci przez las, prawda, z koszyczkiem.
0: La la la la la la la.
1: Tak, tak. Wracasz do domu w sobotę wieczorem. La la la la la la.
0: Ewentualnie jeszcze deszcze niespokojne.
1: Tak, tak, tak.
0: To jest nie tylko lala. Tak. Jeszcze deszcze niespokojne. Dobra, 10 minut po 6 czułe. Dzień dobry!
1: Witamy was serdecznie, ale dzisiaj wysyp świąt mamy.
0: Bardzo duży. Ja wiem o jednym, bo mi wczoraj pani w przedszkolu powiedziała, bo ja chodzę do przedszkola.
1: Tak.
0: Po dziecko. I pani powiedziała, że jutro w kropki proszę się ubrać. Proszę się ubrać w kropki, bo jest dzień kropki. Patrzę dzisiaj w kalendarzu, przychodzę do roboty, patrzę, bo zawsze patrzymy na kalendarz, na i sam pierw i widzę, że jest.
1: Tak, to nie byle jaki dzień kropki, bo to jest międzynarodowy dzień kropki.
0: Tak, czyli jak będziecie dzieciaki zbierać do kół przedszkoli, to w kropki.
1: Tak. I pamiętajcie, że gdzieś w Chinach też będą dzisiaj świętowali dzień kropki.
0: Tak.
1: Bo to, wiesz, międzynarodowy, czyli wiesz, poza granicę Polski wychodzi to święto.
0: Tak, w Japonii mają we fladze kropkę na przykład.
1: Ale to się ładnie łączy na przykład, bo dzisiaj dzień majonezu kieleckiego jest też, prawda?
0: Dlaczego to się z kropką łączy?
1: No bo na przykład winiary nie ma swojego święta i jest gdzie?
0: Koniec i kropka.
1: Jest w kropce. No właśnie, o to chodzi.
0: Ty, koniec i kropka. O, ja chciałbym o czymś porozmawiać ze słuchaczami dzisiaj.
1: Proszę.
0: Czy kiedy się, drogi słuchaczu, i w jakiej sprawie ostatnio postawiłeś komuś, nieważne czy to żonie, czy mężowi, czy szefowi w pracy, że postawiłeś się, powiedzieć koniec i kropka.
1: Tak jest. Kropka, koniec. Już nie ma. Tak, kropka nienawiści to na sam koniec waszego zdania. Kiedy została postawiona? 726-826-826. Albo Messenger. Dajcie znać, czy macie jaja, żeby się postawić w ogóle.
0: Kiedy i w jakiej sytuacji ostatnio się postawiłeś i powiedziałeś i koniec, i kropka. SK2.
1: To ja powtórzę 726-826-826 albo Messenger i tu stawiamy kropkę i za chwilę wracamy ze słuchaczem na antenę.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Ej, ale dawno tego utworu nie słyszałem. Się też przytulało gdzieś tam na dyskotekach. Nie przytulałeś się?
1: Nie.
0: Nie wybrałeś mnie.
2: Ja się przytulałem w innych miejscach, no, nie na dyskotekach.
0: Dobra. Sam siebie czule. Dobrze, 18 minut po 6.
1: Kiedyś się potrafiłem jeszcze objąć.
0: No kiedyś, kiedyś, tak. Teraz
2: co? Nie, teraz jestem sam jak palec, zupełnie.
0: A złap się prawą ręką za lewe ramię. A dobra, jeszcze dasz radę.
1: Ale już potrafić się dalej nie da. Dobra,
0: Magdalena z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich z Toruń.
0: Dzisiaj
1: ale ty byłaś odważna.
0: Dzisiaj o kropce gadamy.
1: Odważna dziewczyno.
3: Dziękuję.
0: Bo czasami zdarza się tak, że komuś się postawimy, mówimy koniec i kropka i nie ma i już.
1: Tak powiedziałam i tak ma być.
0: I czy tak powiedziałaś? Zaraz się
1: I
0: dowiemy.
1: Komu to
0: i czy tak było? Opowiadaj.
3: Właśnie wczoraj miałam z moim synem rozmowę. Pyta się, czy może iść na komputer. Z uwagi na to, że zaczął się rok szkolny, mówię nie i kropka, proszę się uczyć. Po 5 minutach już siedział na komputerze. Oczywiście.
0: Ale nie chodził po nim.
1: Nie, siedział.
3: Nie chodził, bo się szkoda zapytał, mu czy komputera.
0: Może, bo się zapytał, czy może iść na komputer,
1: no,
0: tak?
1: I poszedł na komputer, tak. No i dobra, dobra, ale to takie niezręcznie się zrobiło, co?
3: No niezręcznie się zrobiło, ale pograł dosłownie 30 minut i skończył, poszedł się uczyć. Widocznie potrzebował resetu, jak każdy z nas czasami. Okay.
0: Ale czyli, no nie oszukujmy się, Magda, trochę się ugięłaś, co?
3: No jak to mama.
0: Jak to mama.
1: Moja droga Magdaleno, ta twoja kropka to mi raczej na przecinek wygląda.
3: Ale czasami ten przecinek bywa wykrzyknikiem i to dużym.
0: No dobra. Czyli coś tam w przyszłości jeszcze jakieś konsekwencje tej kropki chyba będą, co? Jak ma syn na imię?
3: Mateusz. Pozdrawiamy Mateusza.
1: Ile lat ma Mateusz?
3: 15, prawie 15.
0: A to nie, no to buntuje się, to nawet jakbyś powiedział koniec i kropka, to nie ma szans.
3: No.
0: To
3: i tak byś, dziękuję. To i tak. Czyli jest to naturalne.
0: Tak, i tak by siedział na tym komputerze i tak by siedział, byleby matrycy nie zniszczył, no.
3: Nie zniszczę. Spokojnie.
1: No dobrze, Magda, to w takim razie do ciebie leci prezencik od Radia SK2.
0: Czule pozdrawiamy ciebie i syna i komputer, który przeżył siedzenie na nim.
1: A czekamy też na kolejne zgłoszenia. Proszę bardzo, niech się odważni zgłaszają. Czy było w waszym życiu coś takiego, że powiedzieliście koniec i kropka i byliście tak odważni,
0: że się postawiliście? Wychodzę i nie wiem, kiedy wrócę.
1: 726-826-826. Tam się można nagrywać na naszą sekretarkę, można się też odzywać na nasz Messenger. SK2.

0: spontan czasami jest okej, ale w niektórych przypadkach też się może jakimś rozwiązaniem zakończonym kropką
1: żeby to jedną kropką
0: sfinalizować.
1: Tak. No, uważajcie na to wasze spontaniczne.
0: Trzy kropek czasami to jest i to już jest bardzo niebezpieczne. Albo są trzy kropki, które tańczą na Messengerze na przykład.
1: Na przykład.
0: I widzisz, że żona już wiązankę pisze.
1: Ale nie pojawia ci się jeszcze ta wiadomość.
0: Widzisz tylko, że kropki tańczą.
1: I one tak tańczą od minuty już, prawda? Dwóch minut. No, widać, że to będzie dłuższy wywód.
0: Tak, i to właśnie się po spontanicznych akcjach mężczyzn dzieje.
1: Tak. No, a później nie napisze nic i się człowieku zastanawia, o co jej chodziło.
0: 25 minut po szóstej, do tej kropki jeszcze wrócimy, do dwukropku, wielokropku, jak chcecie po prostu. Ale teraz Grecja.
1: Tak, czy we fladze Grecji jest kropka? Tego nie wiem, natomiast wiem, że w Grecji wprowadzono kamery wyposażone w sztuczną inteligencję, tak zwane AI, które, uwaga, będą monitorować przestrzeganie przepisów drogowych, takie jak zapinanie pasów, czy zakaz korzystania z telefonu.
0: Ale jest pewien problem, systemy czasami źle interpretują to, co się dzieje w samochodach i ostatnio na przykład była taka sytuacja, że jeden z kierowców dostał 350 euro mandatu za drapanie się po uchu. Mhm. Zostało mu odebrane prawo jazdy na 30 dni za drapanie się po uchu, bo AI błędnie zinterpretowało, że jak ktoś się po uchu podrapał, to znaczy, że telefon do ucha sobie przyłożył.
1: Ty, jak 350 euro facet dostał za drapanie się po uchu, to jaka kara powinna czekać wszystkich tych, którzy teraz dłubią w nosie?
2: SK2 SK2 100% polskich hitów.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 pse.arp.pl.
3: Wiesz, czego mi brakuje?
4: Więcej miejsca?
3: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
4: Ogrodu na poranną kawę?
3: Tak.
4: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
3: Dokładnie tak.
4: To chyba czas na Strumykowa Residence.
5: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
3: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
5: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. Strumykowa-siedlce.pl.
6: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142. I po reklamie.
9: Pierwsza połowa wtorku w Białej Podlaskiej szykuje się niestety dosyć pochmurna, ale jeszcze bez większych opadów deszczu. Te przyjdą dopiero wieczorem. Ale w tak zwanym międzyczasie od południa mniej więcej do 15 powinniśmy cieszyć się sporą dawką promieni słonecznych nad Białą Podlaską. Ale dzisiaj maksymalna temperatura wyniesie tylko 20 stopni, a w nocy będzie to już tylko 10. Wieczorem oraz jeszcze w nocy spodziewamy się lekkich opadów deszczu.
10: Zbliża się 6.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. NATO zestrzeliło drona nad Litwą. Bezzałogowiec wtargnął w przestrzeń powietrzną na wschód od Kowna. Prawdopodobnie przyleciał od strony Białorusi. Myśliwce NATO szybko zareagowały. Dron spadł na terenach wiejskich. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. To pierwszy taki przypadek na Litwie. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. A więcej o tym w newsach już za pół godziny. Budka życia stanęła w Koszalinie. Przerobiona z kultowej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do nauki pierwszej pomocy. To część większego projektu.
11: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
12: Marek Szyperski i jeden z twórców projektu. Defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać.
10: A w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED.

0: Już dzisiaj było La La La, teraz na końcu Taj Taj Taj, te też do śpiewania miłe, sympatyczne. 6.38, pora na przeniesienie się w czasie, mamy nasz kącik odkurzający, odświeżamy newsy sprzed lat, które 22. Pojawiły się dokładnie tego dnia, który mamy dzisiaj, czyli dzisiaj jest 15 września, newsik, ale policz to szybko.
1: 22.
0: A, już powiedziałeś,
1: 22,
0: tak? No to dziękuję.
1: Całkiem fajne. W takim razie 15 dzień września 2004 roku w Super Expressie pojawił się artykuł o dziwacznym tytule, ale bardzo krótkim. Uwaga, bezduszny ZUS!
0: I tu nie ma co się nawet wczytywać. Po prostu są pewne rzeczy, które się nie zmieniają.

0: My to jesteśmy też tacy, że disc jockey można na nas powiedzieć czasami, bo gramy muzyczkę. Tak, nie? Tak. Można tak powiedzieć, nie?
1: Tak. Bo no. Żaden inny jockey, ja podejrzewam, że
0: nie ma takiego,
1: koń by się usiadł, tak. Gdyby zobaczył, że chcemy na niego wejść.
0: Nie ma takiego nie. Konia, dlatego disc jockey będzie lepszy, bo my się muzyką interesujemy, a w zasadzie muzyką powinienem pięknie po polsku pięknie powiedzieć. 10 minut zostało nam do godziny 7 Wet Fingers. Za nami za chwilę Sanach z Krzysztofem Zalewskim, a są i telefony.
2: Ja jak miałem problem z pracy, na węgiel do pracy, który ciągle się psuł, to powiedziałem koniec i kropka i
0: zrobiłem
2: wypowiedzenie.
0: Tak, postawił się.
1: Dzisiaj pytamy się o to, czy kiedyś powiedzieliście koniec, kropka i co to było,
0: i
1: prawda?
0: Czy komuś się postawiliście.
1: Tutaj się okazało, że narzędzie do pracy było zepsute. Podejrzewam, że tym narzędziem do pracy był szef. No bo nie, z jakiego innego powodu można złożyć wypowiedzenie?
0: No właśnie, w sumie
1: prawda?
0: Tak.
1: No, no właśnie.
0: Dobra, Kuba też się postawił.
3: Ja się kiedyś postawiłem żonie i do tej pory, jak o tym pomyślę, bym się ręce trzęsł.
0: Ale pamiętasz to zdanie, sytuację, w której powiedziałeś koniec i kropka?
3: O, już wtedy była taka adrenalina, że zapomniałem.
1: Nie stawiaj się żonie. Nie stawiaj się żonie, bo będziesz w czarnej kropce. SK2

0: Elektryczne gitary w Radiu SK. 2-4 minuty zostały nam do godziny 7, wtedy newsy.
1: Tak, a w tych newsach dużo ciekawych rzeczy. Poczekaj, bo zgubiłem.
0: No będzie nowy ten, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego na przykład.
1: Dobrze, że mi powiedziałeś, co będzie w newsach i będę musiał posłuchać tych newsów, bo bym nie wiedział.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin.

0: Zbliża się siódma, Paulina Chorbatowska w Sound News Eski 2. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie. O czym więcej, Michał Rawa.
1: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawoły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
0: A przypomnijmy, że wczoraj dron prawdopodobnie rosyjski został znaleziony w Bałtyku koło Jarosławca. Zmiana na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmit będzie pełnił obowiązki prezesa do kwietnia przyszłego roku, czyli końca kadencji. Zastąpi Radosława Piesiewicza, który został aresztowany w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
2: Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
3: Zgodziliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
2: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
4: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła.
2: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u.
0: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmitę, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKOL. Uwaga kierowcy, synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Te pojawiają się od Dolnego Śląska przez centrum kraju aż po Podlasie. Mgły także na Pomorzu Zachodnim i Mazurach, a widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK2 Sport.
0: Jakub Piotrowski wróci na boisko najwcześniej pod koniec listopada. Piłkarz reprezentacji Polski przeszedł zabieg ablacji serca. Tydzień temu w meczu z Lazio miał problemy z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Piotrowski opuści też najbliższe mecze reprezentacji w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza za kontakty z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprosił rodzinę, klub oraz arbitrów. Przyznał, że popełnił błąd i zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Dzień dobry. No,
8: dzień dobry. Ile? 2 minuty 40 sekund po siódmej już.
7: A po co te sekundy?
8: Nie wiem.
7: Tak? A to dla tych, jak chcą na autobus. A, no
8: może tak być.
7: Posłuchajcie, jeżeli myślicie, że żyjecie w naprawdę dziwnych czasach, albo że robicie głupie rzeczy w XXI wieku, to chcę przypomnieć, że były takie czasy, że przyklejaliśmy kropki na telewizor. Pamiętasz?
8: Nie.
7: Nie pamiętasz przygarni kropka?
8: Nie.
6: Wajda i Jarząbek. Wajda i Jarząbek.
7: Nie.
8: Że jaką kropkę na telewizor? Co ty przyklejałeś?
7: No, kropki się na telewizor przyklejało. Jak ta kropka się namagnesowała tą Dorotą Wellman, to można było wygrać samochód osobowy.
8: Naprawdę?
7: No nie. Nie pamiętasz tego?
8: Nie.
7: Nie, dajcie znać, kto pamięta.
9: Teraz!
8: Na Messengera albo na telefon.
7: Tak. Bo... No przygarnij kropka, no nie przygarniałeś kropka? Nie, nie. Głaskałeś go? Nie trzymałeś pod pierzynką? Nie dawałeś mu jeść?
8: Nie.

0: 9 minut po 7.
1: Szkoda, że dzisiaj nie obchodzimy dnia kakao.
0: Dlaczego?
1: Bo było zatkało kakao.
0: No za, mnie zatkało. Ale ja wiem dlaczego. Ja wiem dlaczego. Ja po prostu miałem słabą antenę, jak byłem dzieckiem, w telewizorze i mi odbierała jedynka, dwójka i Polsat. I nic więcej.
1: A to kampania
0: reklamowa przecież TVN-u, się okazuje.
1: Okazuje się, że tylko nie ja miałem fioła na punkcie kropki.
0: Pamiętacie te akcje? Diana na przykład?
2: Ja przygarniałam kropkę i zawsze prosiłam rodziców, żeby go kupili. Oni nigdy nie chcieli.
0: Ale poczekaj, ten kropek był w Super Ekspresie, tak?
1: Tak. Był dodawany do Super Ekspresu, to nieprawdopodobne.
0: I trzeba było go co namagnesować, tak?
1: Tak, jak się zaczynał blok reklamowy, dziwnym trafem pojawiał się wtedy kropek na telewizorze i trzeba było swojego kropka do tego kropka na telewizorze przyczepić.
0: Ale czekaj, Asia jeszcze wysłała głosóweczkę, też chyba w sprawie kropka?
3: Hej, oczywiście, że pamiętam przygarnij kropka. Co prawda byłam taka mała, bo miałam może 5-6 lat. Ale do dzisiaj do syna mówię, no weź, przygarnij kropkę, jak chce, żeby mnie przytulił. A on oczywiście w wieku 13 lat nie wie, co to jest, kto to jest i z czym się to je, więc muszę mu tłumaczyć. Pozdrawiam całe radio i słuchaczy.
1: Spoko, Wajda w wieku prawie 40 lat nie wie, co to jest kropek.
0: Nie dlatego, że mi śnieżył TVN, mi nie odbierało to wszystko.
1: Jeszcze wyjdzie na to, że ty jesteś moim synem.
4: SK2.
0: No nie wiem,
1: muszę wytłumaczyć
0: życie. Nie wiem, kto jest synem kogo. 11 po 7, Patrycja Markowska, już teraz za chwilę PZ Jawer.

0: Obiecany PZ i Auer, dom nad wodą. 17 po 7 w Radiu SK 2, teraz niesamowite odkrycie koło Wrocławia.
1: Wy jeszcze śpicie, archeolodzy już drążą i się dokopali.
0: Żurawina jest taka miejscowość.
1: Żurawiny, tak, koło Wrocławia.
0: To, wiesz, to jest Kurhan?
1: To jest taki grobowiec.
0: No, prehistoryczny grób, dobrze, tak. W kształcie kopca. I właśnie tam archeolodzy koło Wrocławia odkryli taki kurhan. Ale słuchajcie, co w grobie znaleziono? Kompletny szkielet mężczyzny, naszyjnik z zębów, paciorki i kości... Z kości i bursztynu paciorki, krzemienne ostrze oraz kamienny topór bojowy.
1: Zobacz, kiedyś to były czasy. 5000 lat temu to były czasy, prawda? No, no. Kiedyś na polskiej ziemi ludziom się powodziło.
0: No, a nie to co teraz. Kiedyś nie było tej hipoteki, nie było.
1: Nie było leasingu.
0: Chwilówek i 30 lat 0% nie było.
1: Tak, wtedy to można było odłożyć kawałek krzemienia albo bursztyna na czarną godzinę.
0: Albo kamienny topór bojowy na czarną godzinę.
2: Tak jest. SK2.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, to muszą być dwie osoby, żeby ciągnęło ich do siebie. Życzymy szczęścia pani Julii Wieniawie, o której teraz czytamy i patrzymy na jej zdjęcia w kolorowej gazecie. Napisane tak: Julia Wieniawa, w nawiasie lat 27, ale za kilka miesięcy Julka będzie miała 28 lat.
2: A jest to jest ważna informacja?
1: Ważna, bo jest taki wielki nagłówek: chce mieć dziecko do 30.
2: U, to niewiele czasu zostało.
1: Nie, to...
2: Jakby odliczyć, znaczy doliczyć to, co trzeba zrobić, żeby to dziecko
1: zrobić,
2: to...
1: to wychodzi pierwiastek z 4, nie zdąży.
2: Z półtora roku, nie?
1: Nie zdąży. No. Nie. To ile to się trzeba prosić, w ogóle, a to głowa boli, a to... Tak. Nie.
2: Ale z jednej strony widzisz, jako my rodzice wiemy, prawda, że się najpierw chce się mieć dziecko do 30,
1: a nie? Potem się nie chce.
2: A później się chce mieć dziecko już 30.
1: I żeby
2: żeby zarobiło, tak, zarobiło. Tak, zarób na siebie, mój drogi. No.
1: Dobrze. Powodzenia, pani Julio.

0: tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future. Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. I po reklamie.
6: Kierowcy z Białej Podlaskiej, pamiętajcie o trwających remontach w mieście. To teraz głównie ulica Janowska, przez co większość samochodów wybiera Terebelską i tam są spore sznurki aut. A poza tym trwa też remont ulicy Malczewskiego na fragmencie między Żeromskiego a Francuską. Zaglądam jeszcze do prognoz pogody. Dzisiaj dużo chmur w pierwszej połowie dnia, potem nieco więcej słońca, ale już około 17 spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach do 20 stopni.
7: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Broń USA krąży nad naszymi głowami. Pentagon potwierdził, że Stany Zjednoczone mają system uzbrojenia na orbicie okołoziemskiej. Szczegółów nie ujawniono, wiadomo jedynie, że ma służyć do obrony przed zagrożeniami w kosmosie. Apele i wierszyki na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził Alex, robot humanoidalny, który na co dzień pracuje w zespole szkół technicznych.
8: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
9: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że moglibyśmy coś takiego przeżyć.
7: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania. Polskie kluby zarobiły już ponad 12,5 miliona euro w europejskich pucharach. W tym sezonie w eliminacjach zagrało aż 5 naszych drużyn. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok grają dalej. Oba kluby mogą jeszcze znacząco powiększyć swoje zarobki, maksymalnie nawet do ponad 28 milionów euro.

0: I co?
1: No i mamy 22 minuty się zrobiły do godziny 8, moi drodzy. Jeżeli jeszcze jesteście nie po porannych porządkach, chociaż nie wiem, czy ktoś wam w nocy brudzi, bo ja nie wiem, jak to się dzieje. U mnie wstaje rano, jest po prostu taki bałagan, że...
0: A, myślałem,
1: tak
0: że wstajesz rano i czysto, magicznym
1: nie,
0: ruchem
1: nie,
0: ręce.
1: Nie, nie, nie,
0: ale poczekaj, bo
1: nie.
0: Trzeba cofnąć się
1: jeżeli
0: do ktoś
1: wam, tak, jeżeli jesteście przed porannymi porządkami, to zapraszam na nasz kącik odkurzający. Cofamy się. Do roku 2004
0: znowu
1: dzisiaj.
0: Znowu 22 lata, bo już godzinę temu też 22 lata się cofaliśmy, nie?
1: Tak. Posłuchajcie teraz, co tam wtedy pisali. Prezydent Aleksander Kwaśniewski i jego żona Jolanta kochają ciszę. By im nikt nie przeszkadzał odpoczywać w pałacyku w Wiśle i nie zakłócał spokoju w rezydencji, buduje się nową asfaltową drogę w rezerwacie Wisła, pisał Super Express 15 września 2004 roku.
0: Do tego był taki nagłówek, zobacz tutaj. Rąbią rezerwat dla prezydenta.
1: No jak dla Kwaśniewskiego, to trzeba się było nieźle narąbać.

0: No, lato się powoli będzie kończyło. Jeszcze ile? Z 10, niecałe 10 dni, ty.
1: To kiedy się kończy lato?
0: 23, 21, 2, jakoś tak?
1: No, to wszystko przed nami w takim razie.
0: No, i już będzie jesień. A tu proszę bardzo, zbliża się gwałtowny wzrost, znaczy on już jest odnotowany, wzrost podróbek w Polsce.
1: Tak, rzeczywiście Ministerstwo Finansów podało ostatnio dane jakieś takie.
0: Tak, jest dużo naruszeń dotyczących handlu podróbkami. Wartość towarów podrobionych 663 miliony złotych. Mhm. A dane z pierwszego półrocza tego roku wskazują na jeszcze szybszą dynamikę tego zjawiska. 13,5 miliona sztuk podrobionych różnych towarów.
1: Bo Polacy lubią tylko oryginalne marki. Ta. Kupują tylko oryginalne marki, prawda?
0: Tak.
1: Dolce i Gibbona na przykład.
0: Adidas.
1: Tak, Mike. No, widzisz, jakie oryginalne nazwy? SK2.
0: Albo takie buty, na przykład Pumba. Nie?
1: Tak.
0: Giorgio Ulani, to do ciebie bardziej Ulani by pasowało. Kup sobie koszulkę Giorgio Ulani.
1: Jak mi kupisz, to założę.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: Dobrze. Wiem u kogo.

0: Za niedługo 10 lat ten utwór będzie miał, proszę bardzo. A tak niektórzy o nim zapomnieli, a my przypominamy, Daria Zawiałow, jeszcze w zielone gramy. Pięknie. 5 minut zostało nam do 8. Zagramy w Państwa Miasta. A prezent ma... Tak. Żeń, prezent na Żeń. O wartości 500 można wygrać. No i teraz powiedz, ładnie numer.
1: Teraz to już nie chcę nic mówić. Dobra,
0: no to ja powiem.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj zgłaszamy się pięknym słowem.
0: Pięknym, najpiękniejszym słowem, jakie znacie.
1: Schabowy.
0: Na przykład. O, pięknym słowem proszę się zgłosić i wejść do gry. Na Messengerze, jak się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu.
2: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Festiwal na biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas poznać Omoda i Jay.

0: spadnie do 10 kresek. Jutro będzie trochę cieplej, bo 24 stopnie i dużo słońca przez cały dzień nad Białopodlaską.
1: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Rosjanie prawdopodobnie stracili nowy model drona. Tak wynika z najnowszych informacji przekazanych przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dron znaleziono na plaży w Rosinowie koło Jarosławca, o czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
2: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
3: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
2: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
1: Mają ostrzegać przed zagrożeniem, ale mieszkańcy coraz częściej je ignorują. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden alert informuje o ataku powietrznym, drugi o jego zakończeniu. Wiadomości przychodzą o różnych porach, także w nocy.
4: Niepotrzebne moim zdaniem.
5: I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
6: Idiotyczne. Wprowadzą niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
7: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
1: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. The Pitt po raz kolejny najlepszym serialem dramatycznym. Produkcja zdobyła statuetkę podczas tegorocznej gali Emmy. Najlepszym serialem komediowym została Wdowia Zatoka. Twórcy produkcji zgarnęli łącznie aż 14 nagród. Tym samym ustanowili rekord liczby nagród dla serialu komediowego w jednym sezonie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
1: To będzie najtrudniejszy mecz Polaków w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. To dwie niepokonane drużyny w grupie B. Polacy do tej pory nie stracili nawet seta. Początek meczu o 18:00. Ekstraklasa odrabia dziś zaległości. W planie są dwa mecze. O 18:00 Raków Częstochowa zagra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem o 20:30 Korona Kielce podejmie lidera Górnika Zabrze.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Czytałeś w szkole pieśń o Rolandzie? Było coś takiego?
11: Nie.
10: Tak czy nie?
11: Nie.
10: Nie?
11: Znaczy pewnie czytałem, prawda?
10: Bo dzisiaj Roland ma imieniny, tak sobie spojrzałem. Jeszcze Nikodem, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart.
11: Ty wiesz, jak wzmóc mój apetyt.
9: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
10: Masz chrapkę na Rolanda?
11: Mam chrapkę na Roladę.

0: 10 po 8 tu SK2, głośno ostatnio o dronach, też było na Litwie grubo, tak. Fałszywy alarm był dronowy na Litwie, międzynarodowe lotnisko w Wilnie wstrzymało pracę, bo radary wykryły niezidentyfikowany obiekt i poderwano myśliwce NATO.
1: A później się okazało, że to ten niezidentyfikowany obiekt to nie był żaden dron, tylko stado ptaków.
0: NATO poderwało więc myśliwiec za stadem ptaków. Tak. Taka operacja pewnie nie mało kosztuje.
1: Tak, ale zanim się zorientowali, było już po ptakach.

0: jak na przykład hydraulikowi plecy pękną, to da się skleić kropelką.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Także uważajcie na remonty.
3: Można na ślinę spróbować.
0: Tak, ale... nie idźmy w tę stronę. 19 minut po 8 gramy w Państwa miasta. Piotrek i Damian z nami, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Panowie, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak jest.
0: Dobra, ktoś słucha głośno radia, proszę ściszyć.
3: Albo ktoś jest na lotnisku międzynarodowym.
0: Nie wiadomo.
3: Nie wiadomo.
0: Radyjko, ściszamy, słuchamy się przez telefon, panowie,
3: tak,
0: dobra?
3: Głośno i wyraźnie odpowiadamy. Dobra.
0: Piotr zaczyna.
3: W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
3: W prawo.
0: Ale zakręciłeś.
3: Przeobsknął mi się
0: paluszek. Litera T. Zatrzymało się szybciutko na literze T. T jak tata. 20 sekund, Piotrze, uwaga.
3: Państwo.
4: Tajwan.
3: Miasto.
4: Toruń.
3: Znana postać.
4: Tomasz Karolak.
3: Roślina.
4: Tulipan.
3: Kolor.
4: Turkusowy.
0: Tak, rzutem na taśmę. Ja zaliczam.
3: Tak, było 20 sekund jeszcze?
0: Było.
3: Zmieścił się?
0: Zaliczam. Piotrze, będzie dla ciebie. Damian, to ty tak głośno radia słuchasz, czy jesteś na jakimś lotnisku?
5: Może ściszę chwileczkę.
0: No oczywiście, no już mówiliśmy. Miałeś trochę czasu na to, żeby ściszyć.
5: Ja myślałem, że tam u poprzednika.
3: Myślał Indyk o niedzieli, a tu się okazało, że u Indyka głośno.
0: Dobra, Damian, w prawo, w lewo.
5: W prawo tak kręcimy, pewnie.
3: Patrz, jak się kręci. Wiem, że ty umiesz kręcić.
0: Poczekamy. Masz, Piotrek, 5 punktów do przebicia. Zaraz zobaczymy, jaka będzie literka. Jak odpowiesz na 6 i wszystkie będą poprawne odpowiedzi, no to zgarniesz nagrodę główną. Litera D. Czwarta, powtarzam, litera alfabetu.
3: D.
0: Czyli litera D.
5: D, tak, Damian.
0: Tak, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Dania.
0: Miasto.
5: Dąbrowa Górnicza.
0: Tytuł filmu.
5: Dom.
0: Roślina.
5: Dynia.
0: Potrawa.
5: Dżem.
0: Zawód.
5: Drwal.
0: Samochód.
5: Dacia.
0: Już po czasie samochód, niestety.
5: Dacia.
0: Co robisz tak?
3: Bo to, co się stało teraz, to jest coś nieprawdopodobnego.
0: Dlaczego nieprawdopodobnego?
3: Ja już myślałem, że będzie remis.
0: A jest 1, 2, 3, 4, 5 i rzutem na taśmę 6. Damian, zgarniasz prezent marzeń o wartości 500.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję.
0: A proszę...
5: Mogę kogoś pozdrowić?
0: Możesz.
5: A to pozdrawiam mojego syna Marcina ukochanego, moją żonę Izabelę i wszystkich znajomych tutaj w koło.
3: Ale w koło jest wesoło, można powiedzieć u ciebie.
0: Piotruś, do ciebie nagrody pocieszenia. Chcesz kogoś pozdrowić?
4: Oczywiście, chciałem swojego konkurenta Damiana pozdrowić, was prowadzących i całą Polskę. I życzyć, żeby mieli polską złotą jesień.
0: Pięknie, piękna złota jesień, żeby nigdy kasztan ci na głowę nie spadł. Jutro też zagramy w Państwa Miasta, też po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
3: I żebyście nigdy żadnego prezentu pod liściem nie znaleźli.
0: Tak, i żeby nie wdepnąć w kasztana.
3: Po prezentu to tylko do nas.

0: Można powiedzieć w przypadku Michała Wiśniewskiego, że to obiecanki i cacanki. Że tak kocha, że dla ciebie zabije się. 25 minut po 8 mamy taką informację o Michale Wiśniewskim.
1: Słuchajcie, internet pisze o Wiśniewskim tak. Nikt o tym nie wie, ale jakiś czas temu Michał Wiśniewski zmienił wyznanie.
0: I to jest dobry trop. Są takie wyznania, że mógłby mieć je wszystkie. SK2.

0: reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: I po reklamie.
11: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Jeszcze pierwsza połowa dnia powinna być dosyć pochmurna, ale w dalszej części wtorku możemy już liczyć na więcej słońca, ale też do czasu, bo już około godziny 16 widać w prognozach pogody dla Białej Podlaskiej spore szanse na opady deszczu. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 20 stopni, najbliższej nocy będzie tylko 10. W tym tygodniu będzie jeszcze trochę cieplej, bo jutro 24 kreski.
12: Minęła 8.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rosyjską energetykę. Wołodymyr Zełenski stawia jednak warunek. Rosja musi zrobić to samo. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa, który twierdzi, że oba kraje uzgodniły wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył, że rozmowy powinny objąć także inne ważne sektory. Pies Drops pomógł wykryć ponad 80 kg marihuany na Okęciu. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo. Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na około 4 miliony złotych. W Opolu pojawił się nowy mural. Tym razem znalazła się na nim królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz. Artystka była na odsłonięciu, śpiewała z publicznością i chętnie pozowała do zdjęć. To już 7. muzyczny mural w Opolu.

0: Sylwia Grzeszczak pięknie nam przygrywa. 38 minut po 8. Kolejny raz cofamy się w czasie. 14 lat temu to był rok 2012.
1: Naprawdę?
0: I wtedy też tego dnia, który dziś mamy, o czymś pisano. My to odświeżamy, dotarliśmy lat. Do takich informacji. Proszę
1: Euro
0: bardzo.
1: Wtedy było 2012.
0: Ale nie tylko. Prezes PSL Waldemar Pawlak został wybrany na prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w skrócie ZGOSP. Obradujący w Warszawie 13 Zjazd Krajowego Związku OSP wybrał go na tę funkcję po raz piąty, pisał Dziennik.pl 15 września 2012 roku.
1: I z perspektywy czasu przyznajcie, to jest bardzo dobra decyzja.
0: Zawsze byłaby to bardzo dobra decyzja.
1: Pan Pawlak to jest przecież były premier, poseł. No nikt tak jak polityk nie potrafi lać wody.

0: Piękny utwór, wracamy do niego bardzo często. Grup Sony na szczycie. Weste 2, 10 minut zostało nam do 9.
1: To posłuchajcie.
0: Co, świat cię nigdy nie przestanie zadziwiać.
1: Absolutnie.
0: Tak?
1: Warszawa, tam jest taka dzielnica Ochota. Posłuchajcie, złodziej pod łóżkiem. Funkcjonariusze, którzy poszukiwali 27-latka podejrzanego o kradzież dziecięcych klocków o wartości 2000 zł. No. Dotarli do mieszkania na warszawskiej Ochocie. Drzwi otworzyła kobieta, która początkowo twierdziła, że nic nie wie o miejscu przebywania partnera. Po wejściu do mieszkania policjanci znaleźli mężczyznę pod łóżkiem.
0: Pod łóżkiem go znaleźli, czyli pewnie się schował, bo się bał i tam w spokoju bawił się klockami.

0: 6 minut zostało do 9. Kasia Grodzka już się szykuje do tego, żeby wam ładnie wszystko zagrać. 10 utworów jeden po drugim i to bez reklam. A ja teraz ci powiem tak. Tradycyjny, lekki, może być light, może być wegański, roślinny, może być smakowy, może być regionalny.
1: A właśnie, bo dzisiaj najpiękniejszy dzień w roku, powiem wam szczerze.
0: Dlaczego... Jesteśmy w kropce, nie wiemy, który wybrać.
1: A dlaczego najpiękniejszy dzień w roku? Bo tak, pytanie pierwsze.
0: No?
1: Kto jest najpiękniejszą pszczółką na świecie?
0: Maja.
1: No właśnie. Jaki jest najpiękniejszy miesiąc w roku?
0: Też maj?
1: No pewnie.
0: No.
1: No, czyli dzisiaj dzień majonezu, najpyszniejszego dania na świecie.
0: Pyszne danie, no i teraz Polska podzielona jak zawsze, bo tutaj w kalendarzu mamy, że jest dzień majonezu kieleckiego. A czy winiary ma swoje
1: nie
0: święta?
1: Nie ma swojego święta. Nie ma swojego święta,
0: to,
1: więc...
0: To jest lekka dyskryminacja, nie?
1: Więc przynajmniej pod tym względem Kielecki lepszy od winiarego.
0: Jest też dzień opakowań. To już winiary też może świętować na przykład, tak?
1: Bo... Były pan już ze swoimi opakowaniami? Przy butelkomacie dzisiaj?
0: Nie, ale dzisiaj też dzień olewania systemu, wiesz co z tym zrobię.
1: Właśnie.
0: I tego sobie i wam życzymy. Słyszymy się jutro. Dobranoc.
1: Jak zobaczycie czarny dym nad Warszawą, to znaczy, że Wajda olewa system. No.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2. SK2. 100% polskich hitów.

prowadzisz firmę produkcyjną, planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów, możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99. PSSE.arp.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wiesz, czego mi brakuje?
6: Więcej miejsca?
5: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
6: Ogrodu na poranną kawę?
5: Tak.
6: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
5: Dokładnie tak.
6: To chyba czas na Strumykowa Residence.
7: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
5: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
7: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
8: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Na bielskich termometrach dzisiaj bez szaleństwa do 20 stopni. Na szczęście w tym tygodniu zrobi się jeszcze trochę cieplej. Jutro konkretnie i doczekamy się właśnie w środę 24 stopni. Ale potem już trochę mniej, bo 16 stopni w czwartek. Piątek przyniesie 18 kresek, a w weekend maksymalnie 21 stopni. A tymczasem dzisiaj jeszcze przez kilka najbliższych godzin dosyć dużo chmur. Potem nieco więcej słońca, ale około 17 spodziewamy się już opadów deszczu.
14: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Przejazd przez tory na czerwonym świetle może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów zajmie się dziś rząd. To reakcja na serię wypadków na przejazdach kolejowych, w tym tragicznego zdarzenia w Sokolnikach Starych w ubiegłą środę. Więcej o tym Michał Rawa.

0: Litwą. Myśliwce NATO zareagowały na bezzałogowca, który przez około pół godziny był w litewskiej przestrzeni powietrznej. Dron przyleciał prawdopodobnie z Białorusi i mógł zawierać ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku i trasy lotu. W wyjaśnieniu sprawy pomoże m.in. Polska. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
1: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
2: Bo mają trenera Lozano, co on nas zna bardzo dobrze i wie jak.
3: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
4: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
5: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
0: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Rożycki, a mecz rozpocznie się o godzinie 18.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
7: I Bartek Ważny, w okolicach Białej Podlaskiej można już natrafić na rozrzucone w miniony weekend szczepionki przeciw wściekliźnie u lisów. Uwaga zatem w trakcie spacerów z psami na łąkach i w lasach.
8: Apelujemy o to, aby tej szczepionki nie dotykać, ponieważ lis nie zainteresuje się przynętą, na której jest zapach człowieka.
7: Mówiła wojewódzka lekarz weterynarii w Lublinie Monika Michałowska. W drugiej połowie października na terenie gminy Biała Podlaska odbędzie się zbiórka tekstyliów i odzieży. Gmina apeluje o odpowiednie przygotowanie rzeczy przeznaczonych do odbioru. Szczegóły na stronie samorządu.
9: Dwie minuty po dziewiątej. Dziś w kalendarzu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki, ale ja wiem, że wszyscy i tak czekają, żeby postawić kropkę na koniec tego tygodnia, czyli na piątek. Więc nie tracę czasu i gram wam 100% polskich hitów Margaret, Monika Brodka i nowość od Mroza i Kacperczyków. Ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Dobra pamięć. W tych czasach to naprawdę prawdziwa cnota. Monika Brodka, znam cię na pamięć w Radiu SK2. Rzecz warta zapamiętania to to, że choćbyśmy się wzbraniali przed sztuczną inteligencją, to jednak warto coś tam o niej wiedzieć i jakoś się w jej ramach poruszać. Bo według badań przeprowadzonych przez Antal, najszybsze podwyżki w firmach zgarniają właśnie eksperci od AI. Wszystko to oczywiście przez rosnący popyt na takie technologie, no, czyli w sumie nic się nie zmieniło. Na rynku pracy nadal wygrywa ten, kto zna kod. Albo ten do prompta, albo ten na kajzerkę.

0: No urlop wykorzystać trzeba, bo do nieba to nie zabierzemy ze sobą. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, to prawie do nieba w Radiu SK. Dwa, no, przypominają eksperci różni, że zaległy urlop trzeba wykorzystać najpóźniej do 30 czerwca, a jak my sobie tego nie ułożymy, to nasz szef zrobi to za nas, nawet jak tego nie chcemy, bo takie jest prawo. To trochę, nie wiem czy pamiętacie, jak dawno temu rodzice kazali nam robić coś, czego nie za bardzo chcieliśmy robić, czy nie mieliśmy na to ochoty. I jak bardzo marudziliśmy, to wtedy padał tekst. Lepiej to zrób, bo inaczej ja zrobię to za ciebie, a tego byś nie chciała.
1: SK2. Reklama.

0: Co po tym Kowacz?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie.

0: Niby cuda. Nie zdarzają się zbyt często, ale jutro będziemy mieli taki mały, maleńki cud pogodowy, albo jak kto woli, można by to określić jako ostatnie podryk lata. W kraju zrobi się nieco cieplej, około 24 stopni w centrum, a na południu nawet 26 stopni. A za nami cud muzyczny od pana Igo w Radiu SK2. Zbliża się 10, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: I po reklamie.
14: 21 stopni mamy mieć dzisiaj maksymalnie na bielskich termometrach. Jeszcze do południa sporo chmur, potem powinno być już bardzo słonecznie, ale za to nieco wzrośnie siła wiatru w dalszej części dnia. Na termometrach w nocy będzie 10 stopni. Jutro jeszcze trochę cieplej w białej, bo nawet 24 kreski. No i cała środa zapowiada się dosyć słoneczna, ale już w czwartek deszczowo i tego dnia co najwyżej na termometrach 16 stopni.
0: Jest 10. Paulina Horbatowska w Sonius Eski 2. Służby mają pierwsze wyniki badań drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie? Z wojskowymi rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
15: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
16: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
15: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
0: Interwencja policjantów w Kętrzynie. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała problemy z oddychaniem. Jej mama zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci udzielili dziecku pomocy.
17: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała

0: dochodzi do łamania przepisów.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
2: I Bartek Ważny, mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Białej Podlaski, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się o różnych godzinach, czasami w nocy.
3: To mnie denerwuje.
4: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają.
5: No według mnie to są niepotrzebne informacje.
2: Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
6: Dziesiąta na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie wyskoczymy też w muzyczną podróż wehikułem czasu, a na początek tej godziny energetyczni panowie Grzegorz Chyży i zespół TAP, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

odkładajmy diety na później, bo zostanie nas w taki zimny maj. Zespół Manon w Radiu SK2, u nas 100% polskich hitów. Za to reżyser Patryk Wega nie czeka do maja i już jest na, no dobra, nazwę to dietą, choć bardzo, bardzo proszę was, żebyście nie brali z niego przykładu. W jednym z wywiadów opowiedział, że codziennie walczy z głodem, właśnie to jest ta dieta, a jego menu składa się z napojów bezalkoholowych, typu zero, ciastek bez cukru, kurczaka z ryżem i jajek. I w ogóle tuż przed snem to jeszcze dorzuca kolejną porcję bezalkoholowego napitku. No nie brzmi to dobrze, słuchajcie, no przynajmniej dla mnie, bo skoro mamy i napoje zero, i słodycze zero, to w sumie to jest taka dieta zero, czyli dieta bez diety, no. SK

Gdy w sierpniu 1980 roku Izabela Trojanowska wyszła na scenę festiwalu w Sopocie z utworem, który zaraz usłyszymy, wywołała mały szok obyczajowy. Zamiast tradycyjnej cykinowej kreacji zaprezentowała się w kolorowym, krzykliwym wręcz niebieskim garniturze. Ostatecznie zajęła wtedy drugie miejsce, ale piosenka Tyle samo praw, tyle kłamstw zyskała status kultowego hymnu pokolenia lat 80. Posłuchajmy.

0: Tak brzmi nowy etap w karierze Sanach. To nowość, Cichosza w Radiu SK2. Warto zerknąć też na teledysk do tejże piosenki. Nie dlatego, że zagrał w nim Maciej Musiał, tylko dlatego, że Zuzia jest jego współreżyserką. Proszę bardzo, twórcza studnia bez dna, można absolutnie czerpać. A i na ten kawałek też możecie głosować w ramach Gorącej Polskiej Dwudziestki. Uczynicie to na sk2.pl.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Retrogradacja Wenus? Chyba jakoś tak to się nazywało. To taki uniwersalny argument, jak coś nam nie wychodzi, albo mamy po prostu gorszy czas, gorszy dzień. Za to zespół Sixteen dba o to, żeby ten czas przed godziną 11 upłynął nam jak najbardziej miło. Tutaj Radio SK2, u nas 100% polskich hitów, przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ale jesteś zadowolony?
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Temperatura w Białej Podlaskiej powoli idzie w górę, no i powoli to jest słowo klucz, bo dzisiaj dojdzie tylko do 21 stopni maksymalnie. Na szczęście w tym tygodniu będzie jeszcze trochę cieplej, bo nawet 24 kreski mamy zobaczyć jutro na bielskich termometrach, ale już niestety w czwartek będzie to co najwyżej 16 stopni i do końca tego tygodnia niewiele więcej. Dalsza część dzisiejszego dnia w Białej Podlaskiej powinna być już bardziej słoneczna i podobnie będzie jutro, w czwartek deszcz.
14: Jest 11. Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładnego miejsca ataku nie podano. Ukraińskie media informują, że doszło do niego w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem alarm dronowy ogłoszono też na Wołyniu. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
15: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
14: A Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
15: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
14: Cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku niedaleko Jarosławca. Wstępnie wiadomo, że nie zawierał materiałów wybuchowych, nadal jednak trwa analiza chemiczna. Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Potrzebni są ludzie, którzy chcą pomagać rodzinom w trudnej sytuacji.
16: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
17: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
18: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
14: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Rożycki. Rekrutacja do Szlachetnej Paczki

2 minuty po 11:00. Tu Radio SK2, u nas 100% polskich hitów. To się nie zmienia. Zespół Warius Manx, Krzysiek Zalewski, ich usłyszycie już za chwilę. A na początek oddychamy prawdziwym powietrzem z zespołem Loka. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No to

Oby mieli rację Mrozu oraz Soundem Grace. Nic do stracenia w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskich hitów, no bo szkoda by było stracić taką przewagę, jaką mamy na siatkarskim Euro. Dziś nasi siatkarze zagrają z Ukrainą. Tutaj walczymy o pierwsze miejsce w naszej grupie. No a przeciwnicy też, tak jak my, wygrali wszystkie mecze. Start tego spotkania o godzinie 18. Emocji sporo, więc jeśli jeszcze nie przestawiliście się z kibicowania piłkarzom na kibicowanie siatkarzom, to nie jest na to za późno. Zespół Kombi za to teraz o tym, o czym można się spóźnić. Z tym można się spóźnić, choć nie polecam. Kochać cię za późno, już teraz w Radiu SK2.

0: do wszystkich świętych w listopadzie już wcale nie tak daleko. Przypomina nam o tym budka suflera. To bal wszystkich świętych w Radiu SK2. A skoro już tak sobie planujemy tę jesień, to szefowie kuchni przypominają o daniu, które idealnie sprawdzi się właśnie na ten czas. No przypominają nam o batatach. Słodkie ziemniaki mają w sobie więcej potasu niż banany na przykład, więc dobrze działają na serce też. A co jeszcze dobrze działa na serce? A polskie hity o miłości. Sorry Boys, Sylwia Grzeszczak. Te miłosne hity usłyszycie jeszcze przed południem w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
4: Wiesz, czego mi brakuje?
5: Więcej miejsca?
4: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
5: Ogrodu na poranną kawę?
4: Tak.
5: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
4: Dokładnie tak.
5: To chyba czas na Strumykowa Residence.
6: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
4: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
6: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
7: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
12: I po reklamie.

0: Tamta dziewczyna. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK 2. No to też polski hit, który może przyspieszyć bicie naszego serca. Po Mango czekamy na kolejne nowości od Sylwii, tak żeby uzbierały się z nich nowy, zgrabny album. Czekamy bardzo. Zbliża się 12. Przed nami newsy Radia SK 2.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Canal Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
14: Wracamy z prognozami pogody dla Białej Podlaskiej. Dzisiaj do 21 stopni na termometrach. Dalsza część dnia powinna być już zdecydowanie bardziej słoneczna niż ten pochmurny poranek, ale dzisiaj w drugiej połowie dnia nieco mocniej zawieje wiatr. W tym tygodniu zrobi się jeszcze trochę cieplej, mianowicie jutro 24 stopnie nawet na bialskich termometrach i środa zapowiada się bardzo słoneczna, ale długo to nie potrwa, bo już w czwartek tylko 16 stopni i deszcz.
15: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską, a na Wołyniu na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
16: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
15: Nad ranem alerty RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska poderwała myśliwce. Przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej nie odnotowano. A po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
17: Jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
15: A przypomnijmy, że tej nocy myśliwce NATO zestrzeliły rosyjski dron nad terytorium Litwy. Wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby z Bałtyku. Tankowali na lewo i przez rok wyłudzili paliwo paliwo za ponad 620 tysięcy złotych. Były 41-letni dyrektor jednej z firm transportowych pod Kępnem i jego 30-letni wspólnik właśnie usłyszeli zarzuty. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
1: Sprawca dokonał 3956 tankowań, w tym do wielkogabarytowych zbiorników typu Mauser, co najmniej 102 905 litrów.
15: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Podejrzanym grozi 10 lat więzienia.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Bartek Ważny, policja złapała podejrzanych o kradzież butelek kaucyjnych, które zbierają strażacy ochotnicy z Międzyrzeca Podlaskiego. Do aresztu trafiła 35-latka i jej 32-letni znajomy. Przypomnijmy, druhowie z Międzyrzeca zbierają pieniądze na kupno nowego wozu strażackiego. W Białej odbędą się bezpłatne zajęcia ze slow joggingu. Zaprasza instruktor Grzegorz Różycki.
18: Jest to ruch dla każdego. Nie potrzebujecie do tego ani żadnych gadżetów, ani jakichś szczególnych akcesoriów.
14: Początek w niedzielę o 12 w Parku Radziwiłłowskim.
15: Dzień dobry.

0: Wysłowic, beste 2 scenariusz dla moich sąsiadów. No, chcielibyście mieć sąsiada Kamila Masela? Cały czas by was wkręcał, tak jak teraz beste 2.
1: Nosel wkręca. Tak?
2: Dzień dobry, z pałacu telefonuję. Wyciągnęła Wioleta, czy ja do pani Julii się dodzwoniłam, która miała rezerwację sobota i niedziela u nas w pałacu weselnym?
1: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, bo ja nie chcę robić tej awantury, bo dyrektorowa mi kazała to załatwić. Co tam się działo w pokoju numer 13?
1: To jest nasz weselny pokój.
2: Tylko pytam się, co tam się działo, proszę pani, bo może pani sama mi to powie, bo ja nie chcę tutaj, proszę pani, dochodzić.
1: No to nic się działo.
2: Z wanny nie korzystam. Było?
1: Nie, tylko na sesję wchodziliśmy, ale nikt nie korzystał.
2: Co robiliście?
1: Nogami się wchodziło na sesję, ale nikt nie korzystał.
2: A, no i widzi pani, to od razu niech mi się pani przyznaje, to ja, proszę pani, ja nie będę dochodzenia robiła. Proszę pani, tam mi nóżki zerwaliście, jeśli chodzi o te wanny. Ja teraz jak napełniam wodę, żeby ją umyć, proszę pani, to mi się kolebocze.
1: Nie wiedziałam, że coś się takiego wydarzyło, bo mi nam fotograf kazał wejść do wanny, żeby zrobić zdjęcia.
2: No proszę pani, no jak dziesięciolatki, no normalnie, ten każe te wchodzi. Chodzą, no. Proszę pani, ja mam nóżki zerwane, teraz mi ta wanna nie trzyma poziomu.
1: No, wie pani co, nie wiem.
2: Dobrze, proszę pani, jak się umawiamy? Pani weźmie, proszę pani, kogoś od siebie, żeby naprawić tę wannę, czy ja mam, proszę pani, wziąć naszego robotnika, żeby wannę przygotował do wyniesienia dla państwa?
1: No, muszę jej pani dać chwilę, musimy kogoś tu poszukać.
2: No tak, tylko że ja na ten weekend mam rezerwację, no i co ja powiem tym
1: dobrze,
2: osobom?
1: Ale no ja teraz przez 2 minuty pani tego nie zrobię, no muszę kogoś poszukać.
2: Dobrze, tylko mi pani powiedz, co pani zrobić, bo jeżeli pani będzie tą wannę nam zabierała, żeby dać nową.
1: Nie będziemy tego zabierać, najwyżej kogoś tam damy.
2: A jak pani teraz tą nóżkę naprawi, tej wanny?
1: Nie wiem, może ktoś tam przyjedzie i mi to naprawi.
2: Bo tam nie można na cegłę, proszę pani, bo już mi będzie tym bardziej, proszę pani, paskudnie to wyglądało.
3: Może pani mam dać 5 minut?
2: A kto to mówi do mnie teraz?
1: Mój mąż.
2: A, proszę pani, to może Ola będzie miała jakieś rozwiązanie?
4: Julcia, to też kręcona w Radio SK.
1: Jezu, Maria.
4: Julcia, nic się nie stresuj, wanna jest cała.
1: Ja naprawdę jestem w radiu. Nosel wkręca.

0: Kawałek w klimacie wolności. Do takich czasów teraz wracamy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Bo mamy rok 1968, a w kieszeni pierwsze kalkulatory takie małe do liczenia. Po polskich drogach też swój pierwszy debiut zaliczają słynne maluszki, czyli Fiaciki 125P. Pamiętam, miałem takiego, był czerwony. No i w radiu też leciały czerwone gitary wtedy i taki hymny pokoleniowy, hipisowski klimat. No bo to 68 rok, czyli dzieci kwiatów rządziły. No i choć nasze czerwone gitary grały taki rodzimy big beat, to jednak ten kawałek idealnie wpisał się w ówczesną modę i taki młodzieżowy bunt został się symbolem tamtej ery w Polsce. Dzieci kwiatów, no to...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Kwiaty muszą być we włosach. Koledzy i koleżanki z radia tutaj mówią, że to jest moja ulubiona piosenka z tego względu, że jestem ogolony na zero.

0: szczęście. Nowość w ST2 od Marisy, normalnie odlotowy numer.
1: Trzeba przyznać, to jeszcze taki niezwykły gest stewardesy. Znalazłem tutaj nagłówek w internecie o kobiecie, która została okrzyknięta bohaterką. Stewardesa dokładnie. Jest zdjęcie, jak podczas lotu w USA&A stewardesa zauważyła, że jedna z mam zaczyna przysypiać, po prostu ucinać komara i miała na rękach niemowlę. I to niemowlę, jak mama zaczęła zasypiać, zaczęło się wsuwać z kolan. Dlatego, by mama mogła odpocząć, to stewardesa szybko podbiegła, wzięła to dziecko na swoje ręce i je też ululała. Wiecie co, powiem wam, że stewardesy w tych sprawach związanych z maluchami, one są najbardziej doświadczone, bo w końcu pasażerom wszystko muszą tłumaczyć i to za każdym razem, jak dzieciom.
2: SK2. Reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie,
2: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: Od 30 lat!
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: ST2 kochamy hity, ale tylko polskie. To ma nam. Kocham cię, kochanie moje, już za chwilę godzina 13 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi troszeczkę sobie poćwiczymy. Będzie WF i jak to mój syn powiedział, WF jest fajny, bo można wyjść na dwór. Na podwórko, prawda? No.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
11: I po reklamie.
12: Z prognoz pogody wynika, że dalsza część dnia w Białej Podlaskiej powinna być bardzo słoneczna, na termometrach do 21 stopni i na razie nie musimy obawiać się opadów deszczu, te przyjdą dopiero w czwartek. Ale przed nami jeszcze bardzo ciepła środa z 24 stopniami i jutro bardzo dużo słońca również przez cały dzień. No tylko te najbliższe noce będą cały czas chłodne z temperaturami około 10 stopni. W czwartek szykuje się deszcz i do tego 16 stopni.
13: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Te opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1,6 mld złotych.
14: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy.
13: Komentuje premier Donald Tusk. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Daniela Obajtka. Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, szefowa Związku Polaków. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady. Ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy z Joanną Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
15: Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym, potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
16: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
17: Tak, no jasne.
16: Co najbardziej liczycie?
17: Wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać.
16: A dlaczego warto uprawiać sport?
17: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
18: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przesiejnie się nie skompromituje.
13: A na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
1: ST2.
7: Polska 2 News, Biała Podlaska.
12: I Bartek Ważny, policjanci z Radzynia Podlaskiego szukają właściciela zgubionych pieniędzy. Gotówkę znaleziono w jednym z radzyńskich marketów w minioną sobotę. Pieniądze na komendę przyniosła kobieta, która je znalazła. Właściciel może się zgłosić po zgubę na radzyńską komendę policji. Bielczanie mogą się dzisiaj dowiedzieć, jak wyglądała edukacja w mieście w okresie II wojny światowej. Poznają też sylwetki nauczycieli, którzy nauczali w konspiracji. Jeszcze do 15 w BCK trwa konferencja Edukacja w warunkach okupacyjnego terroru.
0: września, można sobie odchrząknąć, bo już prawie połowa miesiąca za nami. I mamy tutaj Międzynarodowy Dzień Kropki. Tutaj w newsroomie akurat Kuba bardzo dużo kropek stawia. Prawda?
13: Zgadza się, potwierdzam.
0: No, można teraz też łączyć kropki, tak, postawić kropkę nad i.
13: A łączenie kropek bardzo ważne.
0: Można też coś wykropkować, albo też znaleźć się w kropce, a na szczęście wytrafiliście w punkt. SC2 tylko polskie hity i kropka.
11: No to gramy. 10 hitów najlepszych polskich.

0: Lady Punk Wesce 2:20 minut po 13:00 i stacja Warszawa, już nie Albania. Polacy mają nowego faworyta na zagraniczne wypady, czytam, i to jest Czarnogóra. Ale jakby się i to miejsce znudziło, zawsze są inne góry. Jelenia Góra, Zielona Góra, Góra Kalwaria, o, Jastrzębia Góra.
1: SK2.
0: I to są najlepsze góry polskie, a w nich, nie wszędzie, ale jesienią przeważnie...

0: I to jest Hitior. Elektryczne gitary Killer w SC2. Ja tutaj jeszcze patrzę, jakie są pomysły i na przykład urlop menstruacyjny w Polsce. Kobiety mówią tak. Dodatkowy dzień wolnego dla naszych kochanych pań funkcjonuje już między innymi z tego powodu, czy to w Japonii, czy to w Hiszpanii, tutaj czytam w sieci, i to jest bardzo dobry pomysł. Kobietom w te trudniejsze dni również należy się odpoczynek, ten wyjątkowy odpoczynek od pracy, a panowie, my również na tym skorzystamy. Taki jeden dzień wolnego może uratować nie jeden związek.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
15: I po reklamie.

0: tym kawałku Dawida Podsiadły różne są interpretacje tego pogłosu, tego echa w tle, które teraz słyszymy. Moje ulubione to policja, a policja coraz częściej będzie zaglądać do lasów, ale czego tam mają szukać funkcjonariusze czy grzybów? O tym w newsach Eski 2 o 14 Jakub Konieczkowicz.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podpudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Wiesz, czego mi brakuje?
7: Więcej miejsca?
6: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
7: Ogrodu na poranną kawę?
6: Tak.
7: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
6: Dokładnie tak.
7: To chyba czas na Strumykowa Residence.
8: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
6: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
8: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
9: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit, Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
14: Hot doga poproszę.
13: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: I po reklamie.
17: Do końca dnia w Białej Podlaskiej powinno być już całkiem słonecznie. Na termometrach może bez szaleństwa, ale 21 stopni to też nadal spoko. Tym bardziej, że dzisiaj do końca dnia już nie będzie nam towarzyszył wiatr. Jutro będzie jeszcze trochę więcej słońca i jeszcze cieplej. 24 kreski maksymalnie w środę. No i to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, bo już w czwartek tylko 16 kresek, do tego opady deszczu i do końca tygodnia nie będzie więcej niż 21 stopni.
18: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem.
19: Obserwował ten ruch pociągu kierujący ciężarówką, nadjechał od strony drogi krajowej i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy.
18: Informuje Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcę ciężarówki.
19: Jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności.
18: A przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zderzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści organizowali protest, a dziś rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. To także efekt katastrofy pod Radomiem. Wjazd na tory na czerwonym świetle ma skutkować utratą prawa jazdy na 3 miesiące. Parlament Europejski uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Chodzi o negowanie przez europosła Holokaustu. Decyzja zapadła po dzisiejszym głosowaniu Europarlamentu w Strasburgu. Pozwala krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Przede wszystkim biorą pod lupę nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Więcej Dawid Olszewski.
0: Jesienią do lasów rusza wielu spacerowiczów, grzybiarzy i rowerzystów. Wspólne działania służb mają przede wszystkim zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przyrody.
2: Straż leśna jest czujna, będzie korzystać z różnych sposobów monitorowania lasu. To patrole zmotoryzowane. Mówimy o szkodnictwie leśnym, więc fotopułapki też mogą być wykorzystywane.
0: Mówi Łukasz Specjał z Nadleśnictwa Solec Kujawski. Spacerowicze w podbydgoskich lasach przyznają, że hałas i pędzące motocykle to duży problem.
14: Widać w ogóle ślady, że te maszyny jeżdżą. To hałas i płoszą zwierzęta.
0: Akcja w lasach potrwa do 18 października.
18: Za łamanie przepisów w lesie grożą mandaty. W poważniejszych przypadkach sprawa może trafić do sądu.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Bartek Ważny, 10 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom powiatu bialskiego. 29 oraz 30-latek odpowiedzą za posiadanie prawie 1,5 kg narkotyków. Były to marihuana i mefedron. Zakazane substancje znaleziono w ich domach i samochodach. Lubelski Urząd Wojewódzki przyjął do końca wakacji prawie 60 tysięcy wniosków o wydanie paszportów. Taki wysoki wynik urzędnicy tłumaczą faktem, że w całym województwie, między innymi w Białej Podlaskiej, działa łącznie 12 punktów paszportowych. Dzięki temu mieszkańcy nie muszą pokonywać wielu kilometrów, by złożyć wniosek o paszport.
21: Dzisiaj mamy wtorek, a w kalendarzu już taki dzień jak dzień olewania systemu jest. A jeszcze przed nami cztery, no dobrze, niech będzie 3,5
18: dnia. A to jutro ma badać dopiero podobno, tak mocniej.
21: No ale systemy są różne i nie myślę tutaj o olewaniu. Przecież jest system alarmowy, prawda?
18: No jest.
21: System kolejkowy tak samo. System na przykład ogrzewania albo ten cały system, który tutaj mam przed sobą w Radiu SK2, tą konsola na czele i tylko po to jest ten system, żeby dla was grać.
22: No to gramy.
20: 10 hitów.
22: Najlepszych polskich hitów.
21: I mam takie hity, przy których możecie sobie odpuścić, możecie żyć po swojemu. Rotary, Mrozu, Sylwia Grzeszczak, Dede Negra na dzień dobry. Plan na dziś, nie mamy planu. I to niech będzie nasz plan. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To ja wam mówię, że gramy tylko 100% polskiej muzyki w SC2. Przeglądam jeszcze, patrzę na tą dzisiejszą gazetę i widzę, że paparazzi złapali pana premiera Mateusza Morawieckiego, jak bawił się na weselu ostatnio. I to przypadkiem się bawił, bo pan Mateusz Morawiecki spotkał się z wyborcami, a przy okazji dostał zaproszenie na wesele i poszedł. Poszedł tak spontanicznie, bez żadnego przygotowania, ze spotkania z wyborcami prosto poszedł na salę weselną. Ja wiem, że politykowi to może nie wypada, ale tutaj można było wziąć kopertę.
1: SK2.
0: A polityk na weselu to jest oszczędny, on bardzo mało je, w końcu cały czas jest na diecie poselskiej. Rusza.

0: chcesz.
1: Janek Borysewicz, Paweł Kukiz, Wesce 2, tylko polskie hity. Jeżeli chcecie, no to zapraszam do Wehikułu Czasu.
2: SK2, Wehikuł Czasu.
1: Taki wyjątkowy dzisiaj, bo w Wehikule Czasu jest z nami moja maleńka, mała wersja. Czyli jak masz na imię, przedstaw się, rycerzu?
3: Kacper.
1: Dobrze, ile masz lat?
3: 8.
1: A to dużo czy mało?
3: Dajmy na średnio.
1: Średnio, dobrze. Czyli po prostu to jest ten wiek, że ty znasz hasło do telefonu, ale nie pamiętasz, gdzie skarpetkę zostawiłeś. Ja o tym doskonale wiem. 8 lat to średnio, ale w takim średnim wieku to pewnie wiesz, kto to jest Maryla Rodowicz?
3: Tak.
1: Kto to jest?
3: Piosenkarka.
1: Bardzo dobrze. A wiesz, jaką piosenkę śpiewała? Taka piosenka, która ma imię w tytule.
3: Małgośka, mówią mi.
1: Dobrze, o nie wart.
3: Jednej łzy.
1: Dobrze, bardzo dobrze, od niewart jednej łzy. Normalnie, chłopie, ale masz talent do tego. To teraz tak, uwaga, Maryli Rodowicz o wiek się nie pytamy, ale ty masz, maleńki przyjacielu, mówisz 8 lat, a ta piosenka, czyli Małgośka, ma 54 lata. No to teraz uwaga, teścik z matematyki, 54 minus twoje 8. To jest ile?
3: 46.
1: Bardzo dobrze, i to jest ta różnica wieku, mój kochany, między tobą a panią Marylą teraz w Wehikule Czasu.

0: A w tle skatowaj najlepsze polskie hity nowość od Artura Rojka, Mirafiori. Ach, jesienna plaga zaraz się zacznie, kochani, tutaj czytam w internecie. Wchodzą do mieszkań całymi rojami i gryzą, a chodzi o biedronki azjatyckie, bo skubane, no naprawdę potrafią nieźle i to chapsnąć. A czym się różnią od tej naszej kochanej biedronki, tej polskiej, ta azjatycka biedronka? Uwaga, polskie mają maksymalnie 7 kropek, azjatyckie nawet 23. Polskie są czerwoniutkie, a azjatyckie żółtki.
1: SK2.
0: Takie mają też skośne oczka takie tam.
1: Reklama.
2: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
3: Angielski dla dzieci?
4: Tak.
3: A dla dorosłych?
4: Też.
3: Dla młodzieży?
4: Oczywiście.
3: Czyli dla każdego?
4: Dokładnie.
3: A co z Leo English?
4: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
3: A dorośli?
4: Dorośli też mają swój angielski.
3: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
4: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
5: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
16: To ja też chcę.
15: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: W SC2 najlepsze polskie sztosy Manami po prostu bądź. Jest tutaj Antonina van Dessel. Cześć, moja droga.
1: No dzień dobry.
0: Dzisiaj w kalendarzu 15 września imieniny Nikodema, Rolanda i Albina, ale też są bardzo ciekawe święta. Jest między innymi dzień prostaty. To jest taki...
1: No, rozwiń.
0: Rozwinę to. To jest dzień, w którym o wszystko prosi się tatę. Na przykład, wiesz, jak jesteśmy w sklepie, prawda? Z dzieckiem. No to...
1: Już mi się to podoba.
0: O co można, Kacper, poprosić mamę w sklepie?
2: Mamo, poproszę chipsy.
1: A idź, proś tatę.
3: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Brykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
9: A to zobacz, ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
17: Lidl. To się opłaca.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
24: I po reklamie.
25: Wyjazd z bielskiego centrum, chociażby ulicą Nową, Artyleryjską czy Zamkową, ale też Narutowicza. No to teraz wyzwanie, a nawet jak dalej pojedziecie, no to na Terwelskiej oraz na Janowskiej będziecie musieli jeszcze zwolnić oraz na Jana Pawła II. Zaglądamy na prognoz pogody. Tutaj na szczęście bardzo pozytywne informacje. Dużo słońca do samego końca dnia. Na termometrach dzisiaj 21 stopni maksymalnie, w nocy będzie 10. Jutro 24 i dużo słońca w Białej.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny paliw niżej.
1: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę, natychmiast o tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN.
0: A to druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych. Sejm zajmie się projektem jutro. Głosowanie zaplanowano na piątek. Śmiertelny wypadek 19-letniego turysty w Tatrach. Mężczyzna podróżował sam. Spadł 150 metrów w dół w czasie wędrówki w rejonie Zawratowej Turni. Upadek okazał się śmiertelny, mówi Mieczysław Ziach, ratownik TOPR.
2: Dostaliśmy informację od turysty, który podchodził od zmarzłego stawu w kierunku Zawratu, że widział upadek z rejonu grani Zawratowej Turni. To jest taka grań prowadząca od Mylnej Przełęczy właśnie na Zawratową Turnię.
0: Ciało zmarłego turysty zostało śmigłowcem przetransportowane do Zakopanego. Skończyła drążenie tunelu podwodnego w Stanach Zjednoczonych. Teraz pracować będzie w Łodzi przy tunelu kolei dużych prędkości. Tarcza TBM dotarła już do Łodzi, trwa jej składanie.
4: Jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia. Zapewnia stałe podparcie gruntu.
0: Wyjaśnia Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę. Drążenie tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią ma ruszyć wiosną i potrwać półtora roku. Jednak na czas prac pod ścisłą miejską zabudową mieszkańcy muszą liczyć się z czasową przeprowadzką.
19: SK2 News, Biała Podlaska.
25: I Bartek Ważny, uwaga, bialscy kierowcy, będą wzmożone kontrole. Mundurowi chcą promować bezpieczne zachowania na drogach i zmniejszyć liczbę śmiertelnych wypadków. Pomóc w tym mają policyjne działania w ramach kampanii Road Poll Safety Days. Od jutra do 22 września prowadzone będą na drogach całego regionu. Pamiętajcie też, że w rejonie bialskich lasów i łąk można natknąć się na szczepionki przeciwko wściekliźnie u lisów. Były zrzucane z samolotów i roznoszone ręcznie w trakcie ostatniego weekendu. W okolicach Białej Podlaskiej w sierpniu potwierdzono wściekliznę u jednego lisa.
24: No i ty o korkach bardzo dużo mówisz, a jest dopiero 15. To co to będzie po 16? Powiedz mi, co to będzie? Jak żyć?
0: Armagedon drogowy.
24: I piękne podsumowanie. Ale słuchajcie, Armagedon czy nie, my jesteśmy z wami, Radio SK2, które gra wam 100% najlepszych polskich hitów. Jesteśmy jedyną stacją w Polsce, która gra w 100% po polsku, wiedziałeś?
0: No oczywiście.
24: No i bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, dzień dobry. To popołudnie spędzamy razem.
19: 100% polskich hitów.
24: I na początek Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka.

Margaret i prima ballerina. I żeby mieć taką figurę jak ta prima ballerina, no to bardzo dobra chyba byłaby dieta grzybowa, dlatego że grzyby mają bardzo mało kalorii, a sezon na grzyby ruszył. Więc Polacy ruszają do lasów z koszykami i z nadzieją, że wrócą z czymś więcej niż z kleszczem. Tylko uwaga, eksperci przypominają, żeby bardzo uważać, dlatego że niektóre grzyby są do siebie tak podobne, że różnica między pysznym obiadem a wizytą na SOR-ze może być naprawdę, ale to naprawdę niewielka. I tutaj moja rada, że jeżeli patrzycie na grzyba i myślicie, no chyba jest jadalny, to nie jest moment na kulinarną odwagę. Nie musicie tutaj być odważni. No bo grzybobranie to jest jedyny sport, w którym naprawdę warto wrócić do domu czasem z pustym koszykiem, ale za to pełnym żołądkiem. SK2. A teraz o księżniczce Sylwia Grzeszczak, ale chyba nie na ziarnku grochu.

0: I już za moment skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Dożywocie zamiast 25 lat więzienia za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. 37-letni Błażej K. usłyszał dziś w poznańskim sądzie prawomocny wyrok. Chodzi o sprawę z grudnia 2022 roku, gdzie podłożył ładunek pod domem byłej partnerki. Ucierpiała kobieta i dwoje jej dzieci. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Lotnisko w Katanii zamknięte do 22. To już drugi dzień z utrudnieniami na sycylijskim porcie lotniczym. Wszystko przez aktywność wulkanu Etna i trwającej emisji pyłu wulkanicznego. A przypomnę, na Sycylii to już drugi tego lata paraliż, który dotyka tysięcy pasażerów. Aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego wstrzymania lotów jeszcze w pierwszej połowie sierpnia. Więcej patroli w lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Prowadzą ją wspólnie strażnicy leśni i policjanci. Biorą pod lupę przede wszystkim nielegalny ruch quadów, motocykli i samochodów. Będą też reagować na kradzieże drewna i niszczenie leśnej infrastruktury.

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygieł, Adrenalina na kilka chwil przed godziną 16, więc zaraz koniec pracy, więc spokojnie. No a prawdziwa adrenalina, słuchajcie, Ola Nowak, czyli znana polska influencerka, podliczyła, ile kosztowało ją 7 dni na festiwalu Burning Man. I słuchajcie, z mężem wydali prawie 100 koła. 100 tysięcy za tydzień zabawy na pustyni. Ja za takie pieniądze oczekiwałabym przynajmniej, że pustynia będzie miała room service, klimatyzację, no i osobistego wielbłąda na przykład. No a tam trzeba jeszcze samemu ogarniać jedzenie, wodę, namiot i całą resztę, no i te stylówki, no bo przecież one są tam też bardzo ważne. Czyli płacisz 100 tysięcy, jedziesz na pustynię, żeby przez tydzień żyć bez wygód. No ale za to jakie zdjęcia są na Instagramie, co? Ciekawa jestem, czy poszlibyście w to. Ja jak sobie pomyślę, to co ja bym zrobiła, jakbym miała 100 tysięcy? Zrobiłabym Burning Man na balkonie u siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy, a na zegarach za moment godzina 16 i po 16 na start Golec u orkiestra, BDOS i Grumi Górą Ty. I słyszałam, że to jest taki numer, przy którym korki jakoś tak szybciej mijają. I koleżanka mówiła mi też, że w SC2 lecą takie przeboje, że korki nikomu nie będą straszne. Także no co, no słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.
13: Bielscy kierowcy o tej porze będą musieli jeszcze zwolnić chociażby na Brzeskiej, na Jana Pawła II, ale też wyjeżdżając jeszcze z centrum przed skrzyżowaniem u zbiegu Artyleryjskiej oraz Janowskiej. Za to w prognozach pogody do końca dnia widać dużo słońca. Na termometrach do 21 stopni dzisiaj. W nocy będzie jednak znowu chłodno, bo tylko 10 kresek. Za to jutro w Białej dużo słońca, no i termometry pokażą nawet 24 kreski, ale w czwartek już 16.
14: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
15: Sąd apelacyjny podziela poglądy, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
14: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Ukraiński prokurator generalny odwołany, w tle afera korupcyjna. Za odejściem Rusłana Krawczenki z funkcji zagłosowała Rada Najwyższa. O jego odwołanie do parlamentarzystów apelował m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej Krawczenko sam złożył rezygnację w związku z aferą łapówkarską wśród prokuratorów. Odbudowa trwa, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Mijają właśnie 2 lata od powodzi, która przeszła przez Stronie Śląskie. 15 września 2024 olbrzymia fala wlała się do miasta. Odbudowano już drogi, mosty, przedszkole czy stadion sportowy. Wyremontowano Nadbrzeżną, najbardziej zniszczoną ulicę w mieście. Na odbudowę czeka jeszcze zbiornik.
16: Jeżeli przyszłaby duża woda, no to on niestety nie złapie tej wody tak dużo, jakby był w całości.
14: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Jak dodaje, trwają prace projektowe nad nową zaporą. Mają się zakończyć w przyszłym roku. Sama budowa potem potrwa kilka lat.
12: SK
7: Polska 2 News, Biała Podlaska.
13: I Bartek Ważny, policja złapała podejrzanych o kradzież butelek kaucyjnych, które zbierają strażacy ochotnicy z Międzyrzeca Podlaskiego. Do aresztu trafiła 35-latka i jej 32-letni znajomy. Przypomnijmy, druhowie z Międzyrzeca zbierają pieniądze na kupno nowego wozu strażackiego. Bialscy uczniowie mogą wziąć udział w lekcjach z ZUS. Zakład zapewnia scenariusze, zeszyty ćwiczeń i prezentacje do lekcji.
0: Uczniowie mogą dowiedzieć się, jak wygląda otwarcie firmy.
13: Mówił Krzysztof Piskorz z lubelskiego ZUS-u. Zgłoszenia szkół trwają do 23 października.
2: Pytań trudnych ciąg dalszy. Jesteś team
14: tylko,
2: pieski.
14: Tylko takie.
2: No ze mną zawsze.
14: A to jest łatwe pytanie, już wiem co będzie.
2: Lubisz pieski czy kotki?
14: Kotki, oczywiście.
2: A, no bo w tej godzinie będzie o jamniczkach. To dla
14: a
2: wszystkich...
14: jamniki też bardzo.
2: No i bardzo dobrze, więc o słodkich małych jamniczkach w tej godzinie bądźcie koniecznie ze mną, a oprócz tego oczywiście dawka najlepszych polskich hitów. Antonina Van Dessel, no to co, w korkach będzie lekko z tymi jamniczkami.
7: 100% polskich hitów.
12: Polskich hitów.
7: SK2.
2: Ale zanim te jamniczki, to w klubowych rytmach już teraz. Górą ty.

0: się.
1: A już teraz Jarząbek, który powie nam prawdę i coś dla grzybiarzy, więc nadstawiajcie uszu.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Jesień niebawem się zacznie, a w lasach zacznie się polowanie na najlepsze okazy. Grzybiarze z koszami ruszają po leśne przysmaki, ale uwaga, inspektorzy sanitarni ostrzegają, że nie wszystkie grzyby sprzedawane na targach czy przy drogach są bezpieczne. Grzyby kupione w przypadkowych miejscach na poboczach dróg czy przy parkingach często nie przechodzą żadnej kontroli. Zdarza się, że sprzedawcy pozbywają się przestarzałych, robaczywych grzybów, które w najlepszym przypadku wywołują zatrucie pokarmowe. Dlatego najlepiej wybierać sprawdzone miejsca, takie, gdzie grzyby mają atest klasyfikatora i pewne pochodzenie. Pamiętajcie, grzyby, które nie wyglądają świeżo, pachną dziwnie albo mają przebarwienia, albo to grzyby, których lepiej nie kupować, nawet jeśli cena kusi. Zawsze warto sprawdzać, czy sprzedawca ma odpowiednie dokumenty i nie wpadnie nam w ręce coś, co z grzybem ma tyle wspólnego, co nic. A na koniec, jeżeli znajdziecie robaczywe grzyby, to lepiej nie wyrzucajcie ich od razu i jeszcze mają szansę na drugą młodość, na przykład w kompostowniku.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieszkowicz. PSC2 już teraz.
1: Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Są nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona, znalezionego wczoraj w Zachodniopomorskiem, a przekazał je szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sprawę dalej czynności prowadzą w tej sprawie drona śledczy. Trwają także badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Więcej o ustaleniach już w kolejnych newsach o 17. Parlament Europejski uchylił dziś immunitet Grzegorza Brauna. Decyzja zapadła po głosowaniu w Strasburgu. Chodzi o sprawę negowania Holokaustu przez europosła. Decyzja Europarlamentu nie oznacza uznania go za winnego, pozwala natomiast krajowym organom sądowym na podjęcie działań. Choć za parę dni kalendarzowa jesień, w przyrodzie wiosna. W Łodzi kwiatami pokryła się magnolia, a w ogrodzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Łódzkiego zakwitły pierwiosnki. To rzadkie zjawisko, które powstaje, gdy pogoda przypomina aurę wiosenną, a jak wskazują badacze, bieżący rok takie warunki spełnia znakomicie.

0: Ale to jest dobre, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK2. Miało być o pieskach, konkretnie o jamniczkach, no więc będzie, bo ja mam wrażenie, że mamy teraz prawdziwą modę na jamniczki. I wcale mnie to nie dziwi, bo sama jako dziecko miałam jamnika, zanim to jeszcze było modne, słuchajcie, Florka. To było cudowne zwierzę. Chociaż powiedzmy, że miał bardzo szeroko rozwinięte, no, zainteresowania kulinarne, bo Florek jadł właściwie wszystko. Kredki, puzzle, no generalnie jeżeli coś znalazło się w zasięgu jego pyszczka, no to uznawał najwyraźniej, że to jest degustacja i naprawdę, wierzcie mi, zjadał wszystko. No i do tego wszystkiego jeździł w wózku i wyglądał w nim tak dostojnie. Także no, kiedy słyszę, że jamniki są uparte, odważne i mają charakter, no to powiem tak, 100% potwierdzam, Florek taki dokładnie był. I wzięło mnie tak na wspominki, więc jestem ciekawa, czy macie jakieś wspomnienia ciekawe ze swoimi zwierzaczkami, niekoniecznie jamniczkami. Czekam na wiadomości i głosówki na radiowym messengerze. No dawajcie, pośmiejmy się razem z tych naszych kochanych pupilków.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wiesz, czego mi brakuje?
9: Więcej miejsca?
8: Też, ale przede wszystkim własnego miejsca.
9: Ogrodu na poranną kawę?
8: Tak.
9: Garażu, przestrzeni i domu, do którego naprawdę chce się wracać?
8: Dokładnie tak.
9: To chyba czas na Strumykowa Residence.
10: Nowoczesne segmenty w Siedlcach. Własny ogród, garaż i komfortowe rozwiązania stworzone z myślą o codziennym życiu.
8: Może właśnie tutaj zaczyna się nasz kolejny rozdział.
10: Strumykowa Residence. Miejsce, które staje się domem. Umów się na prezentację. strumykowasiedlce.pl.
11: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
12: A w Brikomanie sprawdzałeś?
11: No nie, ale...
12: Ale co?
11: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
12: A to zobacz ten.
11: No rzeczywiście.
13: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rodzicu, zadbaj o spokojniejszy rok szkolny swojego dziecka. W Centrum Edukacji Profit prowadzimy korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z języka polskiego, angielskiego, matematyki, fizyki i chemii. Przygotowujemy także do egzaminu ósmoklasisty i matury. Dla młodszych dzieci mamy zajęcia ogólnorozwojowe, wsparcie logopedy i terapię integracji sensorycznej. Profit Aleja Tysiąclecia 4, Biała Podlaska. Zadzwoń 530 092 142.
16: I po reklamie.

0: absolutny klasyk na kilka chwil przed godziną 17. Lady Punk, na co komu dziś. Po 17 i klasyki, i nowości. Na początek Kamil Bednarek i Staw, Demono, Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A oprócz tego, no oczywiście, troszeczkę świeżych ploteczek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regatta, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
14: I po reklamie.
15: Słoneczna pogoda w Białej Podlaskiej nie powinna nas opuścić do samego końca dnia. Na termometrach co prawda dzisiaj tylko 21 stopni, ale przynajmniej nie wieje silny wiatr. Za to jutro delikatnie więcej chmur, ale z drugiej strony będzie jeszcze wyższa temperatura, maksymalnie jutro 24 stopnie. No i tak właśnie zapowiada się najcieplejszy dzień w Białej w tym tygodniu, bo już czwartek będzie deszczowy i tygodnia tylko 16 stopni. Do końca tego tygodnia nie więcej niż 22 kreski.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego wczoraj w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Sprawę badają Żandarmeria Wojskowa i Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Do współpracy zaproszono również litewskie służby. Bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
17: Badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
16: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenia chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Trwają badania pod kątem obecności materiałów wybuchowych. A dziś, dodajmy, nad terytorium Litwy nadleciał kolejny rosyjski dron. Został zestrzelony przez myśliwce NATO. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzać nałożenia kar po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Rząd przyjął dziś projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych.
1: To wszystko zależy od tego, jak one szybko zostaną przeprowadzone przez parlament. Zakładam, że szybko i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
16: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem, jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali. Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. To był dobry sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
14: Gości był staj, taki gości, to popić po 10 roku zjeżdżą do mnie. Pogra te dwa dobro.
18: Będzie to tradycyjny redek, przejście owiec z bacówki do domu bacy.
16: Dodaje Maciej Szostak z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Baca z Polany Szymoszkowej redek organizuje 4 października.
19: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Bartek Ważny. Policjanci z Radzynia Podlaskiego szukają właściciela zgubionych pieniędzy. Gotówkę znaleziono w jednym z radzyńskich marketów w minioną sobotę. Pieniądze na komendę przyniosła kobieta, która je znalazła. Właściciel może zgłosić się po zgubę do radzyńskiej komendy policji. W drugiej połowie października na terenie gminy Biała Podlaska odbędzie się zbiórka tekstyliów i odzieży. Gmina apeluje o odpowiednie przygotowanie rzeczy przeznaczonych do odbioru. Dzięki temu można zmniejszyć koszt odbioru takich przedmiotów. Szczegóły na stronie gminy Biała Podlaska.
0: Dzisiaj trudne pytania, jest koniec dnia, więc cię pomęczę jeszcze troszkę. Gdybyś miał wybrać jedną rzecz, albo do końca tygodnia bez telefonu całkowicie się posługiwać, albo bez słodyczy, co byś wybrał?
20: No oczywiście, że bez słodyczy, bo i tak nie jem.
0: Oj Kuba, co to za odpowiedź, a ja powiem ci,
20: bardzo
0: że...
20: Bardzo łatwe dzisiaj
0: a
20: te
0: ja
20: pytania.
0: Powiem ci, to dobra, jutro będzie trudniejszy zestaw, ale właściwie w piątek, bo dopiero w piątek się widzimy. Ja zastanawiałam się bardzo grubo i powiem wam szczerze, że chyba jednak przy takiej pogodzie słodycze wskazane. Antonina Van Dessel, jedziemy.

0: i ta końcóweczka Enej, symetryczno-liryczna. A miały być plotki, to będą, teraz będzie o Dodzie, bo Doda zaśpiewała Rotę podczas Army Days w Kielcach i jest o niej głośno w internecie. Była ubrana przepięknie, cała na biało, na wojskowej imprezie. No i trzeba przyznać, że wyglądało to wszystko całościowo bardzo efektownie. I powiem wam, że lubię takie połączenia, kiedy ktoś kojarzony głównie z popem i jakimiś skandalami nagle bierze na warsztat coś zupełnie innego. I Doda oczywiście nie byłaby Dodą, gdyby nie zrobiła tego po swojemu. No bo umówmy się, Rota w wykonaniu Dody to już nie tylko pieśń patriotyczna, to jest Rota, ale w wersji premium.
1: SK2.
0: A teraz Edyta Bartosiewicz i Jenny, a Dodę i jej Rotę warto obejrzeć w necie, super jest.

0: Ryszard Rynkowski, Szczęśliwej Drogi Już Czas, i to jest piosenka, którą możemy zaśpiewać owcom, dlatego że owce zaczynają schodzić z gór i wracają na niziny. Rydyki jesienne rozpoczynają się, no i wiecie co, ja kocham owce, ale to są takie zwierzątka o bardzo małym rozumku, jak ten miś. No i one najwyraźniej dostały informację, że sezon na chodzenie po górach bez celu został zakończony. No i patrząc na miny niektórych owieczek, mam wrażenie, że jedna mówi: dobra dziewczyny, wracamy. Druga mówi: nie, no ja jeszcze zostanę, mam tutaj 3 kępki trawy do ogarnięcia. No i tak sobie stoją, myślą, no i tak oto rusza jesienna migracja. Setki owiec, żadna nie zna trasy, żadna nie ma GPS-u. No ale wszystkie idą za tą jedną, która od 5 kilometrów idzie i udaje, że wie, gdzie jest, no ale tak naprawdę ona też nie wie.
1: SK2. Reklama.
2: Angielski dla dzieci?
1: Tak.
2: A dla dorosłych?
1: Też.
2: Dla młodzieży?
1: Oczywiście.
2: Czyli dla każdego?
1: Dokładnie.
2: A co z Leo English?
1: Multisensoryczna nauka angielskiego dla dzieci przez ruch, słuch, wzrok, dotyk, smak i zabawę.
2: A dorośli?
1: Dorośli też mają swój angielski.
2: I wszystko w Leader School w Białej Podlaskiej?
1: Tak, na Reformackiej 10 oraz Pileckiego 32.
3: Nie wybieraj tylko studiów. Wybierz swoją przyszłość. Akademia Bialska imienia Jana Pawła II to praktyczne kształcenie, nowoczesna baza, doświadczenie zdobywane już podczas studiów i realne możliwości rozwoju. Tutaj zdobywasz wiedzę, doświadczenie i kompetencje, które przygotują cię na kolejne wyzwania. Rekrutacja trwa. Sprawdź ofertę na www.akademiabialska.pl.
4: Prowadzisz firmę produkcyjną? Planujesz rozbudowę zakładu, zakup maszyn lub wprowadzanie do oferty nowych produktów? Możesz zyskać zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 70% kosztów inwestycji. Wsparcie oferuje Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna Europark Wisłosan. Ulga przysługuje tam, gdzie już działasz. Strefy nie mają granic. Wejdź na naszą stronę, użyj kalkulatora i sprawdź zysk. Skontaktuj się z nami przed rozpoczęciem inwestycji. Kontakt 15 822 99 99 psse.arp.pl.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: I po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 18 i pamiętajcie, że w SC2 gramy Wam cały czas 100% polskiej muzyki. To była Natalia Zastępa, wracam do siebie. No i to jest dobra piosenka na podsumowanie naszego spotkania, bo ja też już powiem, że wracam do siebie, ale spokojnie, bo antenę przejmuje Łukasz Zduńczyk, super chłopak, który ma tutaj, widzę, dawkę porządną, oj porządną polskich hitów. Między innymi na początek Dawid Kwiatkowski z Margaret, później Ci opowiem, koniecznie z nim zostańcie. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam wtorkowe, wieczorne już buziaki, pa!
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nauka nie musi być trudna. Best Brain to kurs pamięci i koncentracji dla dzieci, który pokazuje, jak uczyć się łatwiej i wykorzystywać skuteczne techniki zapamiętywania. W tym tygodniu zapraszamy na bezpłatne zajęcia pokazowe w bialskich szkołach podstawowych oraz w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro. To niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która od wielu lat wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Sprawdź, jak wygląda Best Brain. Centrum Lustro, ulica Moniuszki 28 w Białej Podlaskiej. Telefon 578 604 204.
14: I po reklamie.
15: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce w czasie, gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa jednak nigdy nie dotarła.
16: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
15: Komentuje premier Donald Tusk. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym. O krok od tragedii w Piekarach Śląskich. Dramat rozegrał się podczas próby obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcę. Jadący na podwójnym gazie najpierw uderzył swoim samochodem w dwa inne pojazdy, a potem ciągnął mężczyznę, który chciał zabrać mu kluczyki. Kierowcę zatrzymano później w Katowicach. O jego dalszych losach zdecyduje sąd. Przed nimi mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
14: Polscy siatkarze właśnie zaczynają grać na Euro z Ukrainą, a ja wam zaczynam grać najlepsze polskie hity na wtorkowy wieczór. To jest Radio SK2, tu się gra 100% polskich hitów. No i bardzo dużo nowości wieczorami dla was mam prosto z gorącej polskiej dwudziestki, bo my się codziennie wieczorami już powoli zaczynamy nastawiać na piątkowy wieczór, na nowe notowanie waszej listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

W Radiu SK2 starsze numery spotykają się z nowościami. Jest różnorodnie. Za nami Wilki i Bohema, a przed nami nowość od Julii Wieniawy. Ta artystka i aktorka rozpoczyna właśnie nowy rozdział w swojej karierze. Wydała numer 27 do gwiazd, w którym śpiewa, że ma 27 lat i to jest tylko 27, bo ona się dopiero rozkręca. I się strasznie namęczyła przy nagrywaniu teledysku do tego numeru, słuchajcie. Jak mówi, to był najdłuższy plan zdjęciowy w jej życiu. Spędziła na planie 18 godzin. Czyli słuchajcie, okazuje się, że nagrywanie teledysku jest trudniejsze niż nagrywki do rodzinki.pl. Posłuchajmy tego numeru. Jeśli wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Julię Wieniawę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów i teraz świeża krew przejmuje naszą antenę, bo mam nowy numer Wiktora Waligury, który, słuchajcie, ostatnio połączył siły z Oskarem Cymsem. Panowie wrzucili bardzo ciekawe nagranie na Instagrama, w którym Wiktor Waligura robi chórki do nowego numeru Oskara Cymsa Bez końca. Bardzo dobrze to brzmi, polecam sprawdzić na Instagramie. A teraz nowy numer Wiktora Waligury, Nie umiem kochać, z nadchodzącej płyty.

0: Wieczorami gramy dużo polskich nowości, ale o takich klasykach nie zapominamy. Hej w Radiu SK2, a za chwilę gram kawałek, który być może już niedługo będzie na szczycie gorącej polskiej dwudziestki, bo bardzo szybko idzie w górę, przeskoczył z propozycji aż na miejsce 15. Cicho Sza, czyli nowy numer Sanach, która teraz odpoczywa po trasie koncertowej i podróżuje. Ostatnio pojechała na Grand Prix Formuły 1 do Madrytu i tam się spotykała z kierowcami. Z bliska obserwowała, jak wygląda praca zespołu w F1. No i się okazało, słuchajcie, że Sanach jest wielką fanką szybkich samochodów. Czyli być może u Sanach jest tak, że to ona mężowi tłumaczy, gdzie wlać płyn do spryskiwaczy, a gdzie olej.
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.

0: Dmuchawce, latawce, wiatr i 100% polskich hitów w Radiu SK2. To jest dobry plan na wieczór. Urszula za nami, a po godzinie 19 gram wam srebrnego medalistę ostatniego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer 2 bez końca. Oskar Cyms u nas się za chwilę pojawi.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Czas poznać Omoda i Jayku z bliska. Nowoczesny design, technologia super hybrid i modele stworzone do codziennej jazdy. Umów jazdę testową i przekonaj się za kierownicą. Omoda Jayku, Carset, Biała Podlaska, Janowska 71.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Bartek Ważny, zapraszam. W Bialskiej Galerii Fotografii można już oglądać galerię zdjęć pod tytułem Spójrz, zanim zniknie. Jak tłumaczą organizatorzy, to wystawa fotografii ulicznej opartej na decydującym momencie, który pojawia się na ułamek sekundy i bezpowrotnie znika. To połączenie umiejętności opowiadania historii i anegdot przy pomocy tylko jednego zdjęcia. Fotografię można oglądać do 4 października w Bialskiej Galerii Fotografii przy ulicy Krótkiej 1.
0: Jeśli ten wtorek dał wam w kość i jesteście wkurzeni na maksa, to za chwilę bryska poczęstuje was ciastkami. Ale jest też zdrowsza opcja. Możecie na poprawę humoru po prostu posłuchać polskich hitów w Radiu SK2. Odpocznijmy razem po tym wtorku. Obiecuję, będzie dużo nowości w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

trochę wiosennej, majowej atmosfery od Various Monks. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, ale wieczorami naszą anteną rządzą nowości. Podrzucamy najlepsze, świeże, polskie numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. W propozycjach cały czas czeka ekipa, która ostatnio walczyła o bursztynowego słowika. To Emo i Sarsa z hitem Zostań. Jeśli ten numer wam się podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i klikajcie im plusa, no i pomóżcie im się wydostać z propozycji i trafić do notowania. A co jeśli...

Virgin w Radiu SK2, a teraz czas na nowość od duetu wschodzących gwiazd polskiej muzyki. To Hania Kuzimowicz i Keira. Obie swoje kariery zaczynały w programach Talent Show. Hania Kuzimowicz w The Voice of Poland z hitem Trzy razy bardziej, a Keira w amerykańskim Mam Talent, ale teraz przestawiła się na polski i wspólnie z Hanią Kuzimowicz nagrały numer o tym, żeby się przesadnie czymś nie przejmować. Jeśli dzisiaj coś was wkurzyło, coś wam nie wyszło, to pomyślcie sobie, tam nie ma sensu się wkurzać, szkoda na to łez. O tym jest ten numer. Hania Kuzimowicz i Keira już teraz w Radiu SK2.

0: od lat. Przepiękna ballada. Ten numer mógłby się nie kończyć. Perfekt w Radiu SK2. A za chwilę gramy nowość, która klimatem idealnie pasuje do września, do kończącego się lata, bo to świeży numer od Kuby i Kuby. Ten duet ostatnio wygrał bursztynowego słowika w Sopocie za hit Stygnie Lato. A teraz mają nową propozycję Chłopaki. Ostatnio powiedzieli w naszym studiu, że ten numer pachnie jak, uwaga, jak taki wrześniowy poranek, kiedy opadają mgły i czuć taką charakterystyczną wilgoć w powietrzu. To możecie sobie wyobrażać, słuchając tego numeru. Kuba i Kuba, Chłopaki. To już za chwilę.
1: Reklama.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio. Gram 100% polskich hitów. Budka Suflera w Radiu SK2. I w tym radiu wieczorami mamy też dla was najlepsze polskie nowości. Po 20 bliżej poznamy młodą gwiazdę.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
6: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Bartek Ważny, zapraszam. Trwają przygotowania do Jarmarku Michałowego, który w Białej Podlaskiej odbędzie się już w następny weekend. Jak co roku można będzie zobaczyć na miejscu rękodzieło, popróbować regionalnych przysmaków, a także znaleźć wyjątkowe wyroby, których nie znajdzie się w zwykłych sklepach. Jarmark Michałowy to jedno z największych wydarzeń plenerowych w mieście. Odbędzie się 26 i 27 września na Placu Wolności w Białej Podlaskiej.
0: Punktualnie godzina 20, mam bardzo ważnego newsa. Już dzisiaj będzie można poczuć świąteczną atmosferę. O 20.35 w telewizji na darmowym kanale poleci Kevin Sam w Nowym Jorku. Także propozycja idealna do rodzinnego ubierania choinki. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: to życie mam.
1: Messaja w Radiu SK2, a ta artystka będzie gwiazdą polskiej muzyki. My to czujemy, warto ją zapamiętać, bo ma talent. To Iga Jaworska, którą już możecie kojarzyć z SK2, z hitu Czemu pozwoliłeś kochać. Teraz Iga śpiewa o tej jednej osobie, przy której czujemy się wyjątkowo, przy której wiemy, że możemy zapuścić korzenie, tytułowe korzenie. Już teraz Iga Jaworska na antenie Radia SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. A tak poza tym, to Iga Jaworska wam za chwilę zaśpiewa, że jesień też jest spoko.
2: Zawsze lubiłam jesień, gdy wszystko przemija.

Beata i Rzeka Marzeń w Radiu SK 2, a oni marzyli o tym, żeby wypłynąć na szerokie muzyczne wody i to się chyba teraz dzieje. Zapoznajcie się z zespołem Motyle, który ostatnio zadebiutował w gorącej polskiej dwudziestce. Strasznie się z tego ucieszyli, wstawili na Instagrama, że słuchają SK 2 i zachęcają fanów do głosowania. No właśnie, jeśli jakiś numer polski wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i dawajcie plusika w gorącej polskiej dwudziestce. A teraz posłuchajmy, zespół Motyle i Bliżej podejść tak, czyli kawałek o tym, że czasami boimy się zrobić pierwszy krok w relacji.

0: Mysłowic w Radiu SK2. A teraz ważna informacja dla tych, którzy właśnie podjeżdżają pod dom. Zanim wysiądziecie z samochodu, jeszcze ważny news. W telewizji teraz leci Kevin Sam w Nowym Jorku. A w Radiu SK2 grają polskie hity. I za chwilę numer idealny na poprawę humoru na koniec dnia. Nowość od Marisy, czyli od artystki, którą znacie z hitu Odkochaj. Będzie pięknie, prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powie.

0: Lady Punk w Radiu SK2. Mamy dla was klasyki polskiej muzyki, ale ja jestem tym gościem, który w Radiu SK2 często gra wam najlepsze nowości. W każdy piątek po 18 odliczamy razem 20 waszych ulubionych nowych polskich kawałków w gorącej polskiej 20. Cała lista czeka na was na sk2.pl.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
2: 24, 35.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
4: Co? Gdzie? Kiedy?
5: Bartek Ważny, zapraszam. Stand-uperka Sylwia Wiszowata przyjedzie do Białej Podlaskiej. Pokaże u nas swój nowy program i tak też się on nazywa. Jak sama tłumaczy, ten materiał to mroczna komedia, krwawa i katastroficzna, przeplatana z perypetiami życia codziennego autorki. Występ Sylwii Wiszowatej 25 września w siedzibie Fundacji Fika przy Stacyjnej 9. Szczegóły znajdziecie na stronie kupbilecik.pl.
4: Magazyn lokalny.
5: Bartek Ważny, zapraszam. Marzenie i bujanie w obłokach nie są stratą czasu, ani bezużyteczną ucieczką od rzeczywistości, lecz fundamentem wszelkiego ludzkiego postępu i dobrostanu psychicznego. Na ten temat Arek Michlewicz rozmawiał z ekspertką z Białej Podlaskiej, Anną Matuszewską.
6: Specjalistka od marzeń. Ja lubię o tych marzeniach rozmawiać, bo marzenia uważam, to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast dzisiaj to chciałbym tak wyjść od pytania... Jaka jest różnica między zwykłym bujaniem w obłokach, a marzeniami?
7: Dzień dobry, Ania Matuszewska. Ojejku, jakie ciekawe pytanie.
6: O, może takie bujanie w obłokach, a realne planowanie celów.
7: No to teraz to już w ogóle jest zupełnie inna zależność, bo jak zadałeś pytanie o bujanie w obłokach, a o marzenia, to trochę marzenia są bujaniem w obłokach, ale z założenia nam jest potrzebne takie oderwanie się od ziemi trochę. Więc to bujanie w obłokach nie jest wcale niczym złym, bo my w końcu pozwalamy sobie trochę tak oderwać się od codzienności i faktycznie dać ponieść się trochę i wyobraźni, i temu, gdzie nas prowadzi nasze serce. Więc to takie pobujanie się trochę w obłokach jest całkiem fajnym kierunkiem do tego, żeby poodkrywać, co chcielibyśmy w naszym życiu zmienić czy mieć, niekoniecznie w oparciu o to, gdzie jesteśmy tu i teraz. Więc to nam daje takie oderwanie się od codzienności i przenosi nas trochę w inny wymiar.
6: To w takim razie, jak przekuć te marzenia w takie powolne realizowanie tych marzeń, czyli przekuć to w takie powolne, małe kroki.
7: No i właśnie tutaj dochodzimy do znowu kolejnej różnicy, bo bym powiedziała o tym, że troszeczkę innym jest teraz postrzeganie naszych marzeń, a celów na przykład. I to już jest inna różnica. I tutaj też można by było znaleźć zupełnie inną drogę do tego rozpoznania, co dają nam marzenia, a co dają nam realne cele. Bo marzenia zazwyczaj są tym takim naszym kierunkiem, który nas właśnie uwalnia trochę z takich ograniczeń i pozwala nam tak pofruwać trochę, tak popatrzeć szerzej i złapać naprawdę taką fajną, szeroką perspektywę na nasze życie, bo bardzo często jest tak, że nie traktujemy marzeń do końca poważnie, dlatego sobie pozwalamy trochę szerzej popatrzeć, trochę bez ograniczeń gdzieś tam spojrzeć na to, czego pragniemy, jakbyśmy chcieli i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o cele, no to tutaj już cele są bardziej takie przyziemne. Cel sprowadza nas do zasobów, sprowadza nas do kierunku, sprowadza nas do działania.
6: Co wtedy, kiedy po drodze do tego spełnienia marzenia trafimy na jakąś przeszkodę? Będzie to porażka, brak motywacji? Jak sobie z takimi rzeczami radzić?
7: Generalnie myślę sobie, że to jest bardzo dobrze, że trafiamy na pewnego rodzaju ograniczenia na drodze do naszych celów czy marzeń, dlatego że to nam pozwala wyrabiać własne zasoby. Bez tego nie do końca bylibyśmy nawet świadomi tego, co posiadamy i tego, kim jesteśmy i co mamy. Dlatego czasem dobrze trafić na barierę i o ile tylko nie będzie to taka bariera, która sprawi, że nas to zatrzyma, tylko szukanie rozwiązań sprawia, że wyrabiamy w sobie takie wewnętrzne zasoby na dalej. I to jest bardzo dobre, bo kiedy trafiamy na przeszkody, gdzieś tam pojawia się w nas takie myślenie o rozwiązaniach, co sprawia, że my możemy skorzystać z tego, co mamy, ale wyrobić sobie właśnie takie zasoby na dalszą drogę. Bardzo często odkrywamy wtedy swoje mocne mocne strony, bardzo często odkrywamy potencjały, bardzo często wtedy jesteśmy zaskoczeni tym, co potrafimy, a o czym nigdy wcześniej byśmy się nie dowiedzieli, gdyby właśnie nie przeszkody, które są na naszej drodze.
6: No właśnie, wciąż brylujemy wokół tych przeszkód, natomiast bardzo często w realizacji marzeń napotykamy na tych tak zwanych, mówiąc w cudzysłowie, złodziei marzeń, czyli tych, którzy kradną nam energię.
7: No właśnie i tutaj generalnie jestem zdania, że o marzeniach trzeba mówić na głos. Tylko, zrobię taką malutką gwiazdeczkę, mówić na głos wśród ludzi, którzy wspierają, a nie którzy podcinają nam skrzydła. Bardzo często osoby, które nigdy nie były tam, gdzie my chcemy być, będą nam odradzały drogę. A osoby, które są tam, gdzie my byśmy chcieli być, które są dla nas poniekąd inspiracją, zawsze będą nas zachęcały do tego, żeby iść dalej, żeby próbować, żeby się nie zniechęcać. Więc myślę sobie, że to też jest kwestia naszej świadomości, jak dobieramy sobie ludzi wokół siebie i komu o naszych marzeniach mówimy. Bo o ile o marzeniach naprawdę warto mówić na głos, bo naprawdę wielokrotnie przekonałam się o tym, że ludzie chcą nas wspierać i sprawia im to ogromną frajdę, żeby wspierać nasze marzenia i pomagać nam urzeczywistniać marzenia, tak jednak wymaga to od nas też pełnej świadomości tego, z kim dzielimy się naszymi marzeniami. Dzielić się marzeniami to dzielić się tak naprawdę sobą. Więc teraz pytanie, z kim chcesz się podzielić kawałkiem siebie i to często bardzo takim intymnym.
6: Nie od dziś wiadomo, że bardzo często prowadzisz takie warsztaty ze spełniania marzeń. Nie wiem, to są warsztaty takie motywacyjne. Mogę jeszcze inaczej zadać pytanie. Czy poprzez swoje takie warsztaty, które przeprowadziłaś, zdarzyło ci się, że któraś z uczestniczek powiedziała, odmieniłaś moje życie?
7: I tutaj moja skromność nakazywałaby powiedzieć, że zmieńmy temat, natomiast zdarza się to dosyć często. Faktycznie słyszę bardzo, bardzo, bardzo często, że ta droga pójścia za swoimi marzeniami, ale też wiara w to, że można zmienić swoje życie i że wcale nie trzeba dokonywać czasem ogromnych rewolucji, ale samo bycie w tym potencjale marzeń i właśnie te małe kroki stają się naszą taką osobistą ewolucją. Nawet nie rewolucją, a ewolucją. Bo wcale nie chodzi o to, żeby wywrócić życie do góry nogami bardzo często, ale żeby zobaczyć swój potencjał i pozwolić mu się przejawiać dalej. A ograniczenia, które niestety natrafiamy w naszych osobistych bardzo często życiach, czy zawodowych, sprawiają, że gdzieś tam zamykamy się w tym swoim potencjale, godzimy się na mniej niż możemy. A bardzo często chodzi o to, żeby po prostu przyzwolić sobie zwyczajnie na to, że my możemy być kimś zupełnie innym, możemy więcej, możemy przejawiać te nasze potencjały w różnych dziedzinach swojego życia, a to właśnie marzenia bardzo często stają się tym bodźcem, za którym, kiedy pójdziemy, naprawdę on nas pięknie kierunkuje i prowadzi.
6: To ile jest takich kobiet w Białej Podlaskiej, które dzięki tobie spełniły swoje marzenia?
7: Nie wiem, ile jest. Natomiast nigdy nie przeliczam tego na to, ile tych marzeń się spełniło, a bardziej cieszy mnie ogrom tego takiego szczęścia, które gdzieś tam w tych kobietach kiełkuje. To jest dla mnie ogromna wartość. Gdzieś czuję taką wewnętrzną misję do tego, żeby rozpalać marzenia w ludziach, żeby dawać im inspirację i odrobinę takiej wiary, z którą bardzo często te kobiety idą dalej do swojego życia i gdzieś tam to zapalone małe światełko później staje się wielkim ogniem, od którego zapalają kolejne. I ja tak właśnie tak się czuję. Czuję się takim właśnie łącznikiem między potencjałem, a takim zwyczajnym życiem. I bardzo często pokazuję tym kobietom, że tutaj, gdzie są, mają dostęp do czegoś znacznie większego, że mogą więcej, że mogą inaczej i bardzo często one naprawdę są w takich momentach, w których są w stanie sięgnąć po to, co naprawdę jest ich.
6: Czy są jakieś takie mity na temat spełniania marzeń?
7: Wiesz co, jedyne, co mi tak przychodzi do głowy, to bardzo często mówi się na przykład o tym, że zobacz, na przykład kiedy dmuchamy świeczki na torcie, to każdy mówi, tylko nie mów tak. I to jest właśnie jedno z takich, myślę, też przekonań, które pokutuje, że my o tych marzeniach na przykład nie mówimy głośno, tylko gdzieś chowamy je w sercu i tak często całe życie gdzieś tam nosimy je tylko w sobie, zamiast naprawdę pozwolić życiu usłyszeć to, czego chcemy. I nawet wczoraj przeczytałam taki bardzo trafny tekst, że dopóki ty nie powiesz, czego chcesz, no to życie nie wie, co ci dać. Więc skąd my sami tak naprawdę mamy wiedzieć, czego chcemy?

0: że za chwilę, a bardzo często tak sobie zabieramy przyjemność z danego momentu, żeby za mocno się nie ucieszyć, bo przed nami jeszcze jakieś trudności, jakieś turbulencje, jakieś rzeczy mogą się wydarzyć, ale przecież nie da się wrócić do tego momentu później, jak już wszystko się ułoży, żeby się tym ucieszyć. Więc myślę sobie, że to jest właśnie takie, żeby sobie pozwolić na to, pozwolić sobie na przeżywanie każdej chwili, pozwolić sobie na to, że jak rzeczy zdarzają się, które nas cieszą, to żeby nie patrzeć z perspektywy takiej, że za chwilę wszystko gdzieś tam się skiepści i będzie źle, tylko po prostu jak się cieszyć, to się cieszyć na maksa i naprawdę być wdzięcznym za takie chwile, które się przydarzają, nawet jak sąsiad zazdrości.
1: Czy wobec tego realizacja marzeń idzie w parze ze zmianą również życia?
0: Tak, zdecydowanie tak. I wrócę jeszcze raz do tego, o czym mówiłam, że bardzo często nie będzie to rewolucja, a ewolucja, bo realizacja i urzeczywistnianie swoich własnych marzeń, czyli w domyśle tak naprawdę rozwijanie swojego osobistego potencjału, bo o tym są marzenia. Bardzo często też mówię o tym, że marzenia są takimi trochę wspomnieniami z przyszłości, czyli tym, na co nas tak naprawdę stać w życiu. One nie przychodzą bez powodu, one przychodzą, zobacz, że do każdej osoby przychodzą różnego rodzaju marzenia i są one bardzo różne. Przychodzą w zgodzie z potencjałem, który mamy do odkrycia. Więc nie sądzę, żeby marzenia... Może tak czasem jest, że faktycznie stanowią jakiś rodzaj rewolucji w naszym życiu, ale generalnie i tak są tą taką drogą ewolucji do tego, żebyśmy naprawdę rozwinęli i przejawili swój taki wewnętrzny potencjał, bo o to właśnie chodzi. Każde marzenie zaprasza nas do pokazania swoich mocnych stron, do używania swoich zasobów. I tak naprawdę nie ma w tym żadnego... Nie ma w tym żadnej magii. Tak naprawdę popatrzeć na te marzenia, to tak naprawdę zobaczyć, że są po prostu zwyczajnie informacją. Marzenie jest informacją. Jest informacją o twoich potencjałach, jest informacją o twoich mocnych stronach, jest informacją o kierunku, w którym chcesz iść. I teraz zobaczenie tego jako informację naprawdę trochę tak nam pozwala popatrzeć na to bardziej może realnie. Bo jeżeli znasz informacje o sobie, to przynajmniej wiesz już, w którym kierunku możesz iść i co masz do odkrycia.
1: Jeszcze jedno pytanie mam. Jeśli już zdarzy się, że prowadzisz warsztaty, to często jest tak, że przychodzą tam osoby do ciebie, które nie wiedzą, jak zrealizować swoje marzenia?
0: Bardzo często jest tak, że przychodzą osoby, które mówią, że nie mają marzeń. Ja już o tym mówiłam, ja im nie wierzę, bo to jest niemożliwe.
1: Ja też spotkałem taką osobę, miałem jedną rozmówczynię, która powiedziała, że w zasadzie nie ma marzeń.
0: Bo bardzo często, wiesz co, wydaje mi się, że bardzo często trochę jest tak, że te osoby, jakby są dwie wersje. Albo osoba jest bardzo szczęśliwa i nie potrzebuje więcej, albo są takie osoby, które właśnie gdzieś sobie nie pozwalają na więcej i one wtedy też mówią, że nie mają marzeń. Natomiast jakby chciałabym trochę zejść z tego takiego postrzegania marzeń jako czegoś takiego, co wydaje nam się takie nierzeczywiste, takie odklejone od tej rzeczywistości, bo to nazewnictwo tak naprawdę może faktycznie przynosić nas trochę do takiego świata wyobraźni i nierealności. Natomiast ciągle zachęcam do tego, żeby popatrzeć na marzenia jak na informacje. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś mówi, że nie ma marzeń, to dlatego też często, że nie zna siebie, nie odkrywa siebie, nie pracuje ze sobą, bo człowiek, który zagłębia się w swój wewnętrzny świat, który jest ciekawy swojego wewnętrznego świata, zawsze gdzieś poczuje taką potrzebę kierunku, pójścia w jakąś stronę, rozwoju czegoś, a to też mogą być marzenia. I chciałabym, żebyśmy też pamiętali o tym, że bardzo często mówiąc o tym, że my nie mamy marzeń, odnosimy to wszystko też do siebie. Tymczasem, jeżeli my mamy marzenia, spełniamy te marzenia, rozwijamy te nasze marzenia, to naprawdę robimy dużo dobrej roboty dla innych.
1: Ważne, żeby marzenia były osiągalne, żeby sięgać po te najbardziej osiągalne, bo tu już znowu chyba wracam do tego bujania w obłokach.
0: Nie, właśnie nie, właśnie nie. Nie kategoryzowałabym marzeń na wielkie i małe. Absolutnie. Jakby wszystkie mierzyłabym jedną miarą. Czasem mamy ochotę spełnić mały cel, zrealizować mały cel, zrealizować jakieś marzenie, które wydaje nam się, że jest dla nas dostępne. Natomiast nie odmawiajmy sobie marzeń, które na dany moment wydają nam się nierealne. Naprawdę, życie zna tyle możliwości, żeby pomóc nam zrealizować te w naszym umyśle postrzegane jako nierealne. Naprawdę, zazwyczaj jest tak, że jak mamy jakiś cel przed przed sobą, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić około 3 do 5 pewnie jakichś tam rozwiązań, które doprowadziłyby nas do realizacji tego celu czy marzenia. Natomiast życie zna ich miliony i nigdy nie wiesz, naprawdę nigdy nie wiesz, jak za rok może wyglądać Twoje

0: Twoje życie, kogo życie na Twojej drodze postawi, jak bardzo mogą Ci się zmienić Twoje priorytety, wartości, jak bardzo poczujesz jakiś kierunek, w którym chcesz iść, jak bardzo się rozwiniesz w tym kierunku, jak bardzo być może trafisz na okoliczności, które rozwiną Twoje potencjały, więc naprawdę nie rezygnowałabym z tych dużych tylko dlatego, że są duże, a pozwoliłabym sobie na tyle otworzyć się na to, żeby moja własna rzeczywistość, ja sama i ludzie wokół mogli wesprzeć każde moje marzenie, że naprawdę trochę wiary, trochę więcej wiary w to, że wszystko jest tak naprawdę możliwe.
1: Bo czymże jest życie bez marzeń i bez pragnień?
0: Właśnie, dobrze je mieć. Dobrze je mieć, dobrze sobie pozwolić na marzenia, ale przede wszystkim tak sobie myślę, że też, żeby pamiętać o tym, że te marzenia nie są czymś, co przychodzi do nas z zewnątrz, ale zawsze wynikają z nas. Więc marzenia są tak naprawdę połączeniem nas z nami samymi. Są kontaktem, są mostem do tego, co sami czujemy, czego potrzebujemy, jakie mamy pragnienia, więc są doskonałym pretekstem do tego, żeby poznawać siebie.
1: I jeszcze miałem powiedzieć, że w tym życiu i w tym spełnianiu marzeń czasami też ta odrobina soli przyda się.
0: Jak najbardziej. Trochę smaku.
1: Przepięknie o marzeniach opowiadała Anna Matuszewska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Marzenia pozwalają umysłowi wejść poza sztywne ramy codzienności, co bezpośrednio przekłada się na kreatywność, zdrowie i motywację. A przede wszystkim redukuje stres, bo świadome odpłynięcie myślami działa jak mentalny reset, pozwalając na chwilowe odcięcie się od presji otoczenia i natłoku obowiązków. Budowanie odporności kryzysowej przedsiębiorstw oraz edukacja jako fundament nowoczesnego zarządzania kryzysowego to główne cele międzysektorowej platformy odporności kryzysowej, którą utworzono w Białej Podlaskiej.
1: Kiedy pojawił się taki pomysł na zorganizowanie konferencji?
3: Tadeusz Konaszuk, zawodowo prezes przedsiębiorstwa wielobranżowego Wiking. Społecznie mam zaszczyt pełnić reprezentację Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego. Dużo podróżuję. Moja działalność mojej firmy jest w znaczącej większości eksportowa. W związku z tym, uczestnicząc w rozmowach gospodarczych, też pytamy naszych partnerów o sytuacje polityczne, o sytuacje społeczne i też korzystamy z tamtych doświadczeń, co narodził się w naszej głowie w wąskim gronie. Narodziła się idea, żeby powołać przedsięwzięcie pod tytułem właśnie z długofalowej akcji, która będą zarysowane i będą uczestniczyły z podmioty reprezentujące z biznes, przedsiębiorców, firmy, ale też w konsystencji współpracy ścisłej z jednostkami samorządu terytorialnego, z służbami mundurowymi, przedstawicielami państwa.
1: To dlatego, że niekoniecznie było wiadomo, jakie działania ze strony samorządu albo ze strony służb mundurowych są podejmowane podczas tych sytuacji kryzysowych z przedsiębiorcami?
3: Mam nieodparte wrażenie, że straciliśmy coś w rodzaju kapitału społecznego, lokalnego, coś to, o czym można powiedzieć lokal kontekst. Przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność i są solą w mojej ocenie tej ziemi. Przedsiębiorcy mają swoją główną rolę w prowadzeniu działalności gospodarczej i stworzeniu zysków. To jest jakby naturalne. Natomiast uważamy, że większe bezpieczeństwo będziemy mieli, jeżeli rzeczywiście będzie większa komunikacja i bardziej sprawniejsza komunikacja pomiędzy interesariuszami z otoczenia społecznego i mamy to na myśli przede wszystkim wyjście z takiego działania silosowego do współdziałania, do przepływu poprawy komunikacji, do przepływu informacji, do stworzenia procedur, które pozwalają nam, przedsiębiorcom, naszym pracownikom, menadżerom, ale również społeczeństwu funkcjonować w sytuacjach zagrożeń kryzysowych. Zagrożenia kryzysowe w mojej ocenie to nie tylko zagrożenia kinetyczne, wojny cybernetyczne czy zjawisk globalnych, ale też trywialne zagrożenia płynące z zaniku sieci energetycznej, przerwań z łączności cyfrowej, etc. Tutaj powinniśmy bardzo szeroko spojrzeć na potencjalne zagrożenia i nauczyć się żyć, pracować i funkcjonować w obliczu sytuacji kryzysowych.
1: To bardzo satysfakcjonujące, że aż taki odzew na tę konferencję pojawił się.
3: Przedsiębiorcy mają to do siebie, że pracują i działają i muszą podejmować decyzje na styku sytuacji kryzysowych, jakby ich nie nazywać. Są to sytuacje kryzysowe wewnętrzne, zależne od danych zjawisk, ale też od sytuacji politycznych, klimatycznych. W związku z tym mamy to w genach. Jesteśmy przedsiębiorczy. W związku z tym chcielibyśmy się z naszą aktywnością podzielić i działać w kierunku z korzyści lokalnej społeczności.
1: I to nie jest konferencja po raz pierwszy i ostatni.
3: To jest w naszej ocenie konferencja która powinna być konferencją inauguracyjną. Niemniej jednak bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby to nie było przedsięwzięcie jednorazowe, żeby to nie była akcyjność, tylko żeby była z dobrą okazją ku temu, żeby przerodziła się w działania synergiczne, powtarzalne i takie, które będą w przyszłości wypracowały już określone metody działania. Dzisiaj mówimy o pomysłach, o zagrożeniach. Mam nadzieję, że będziemy pracowali nad wypracowaniem pewnych metod. Bardzo jesteśmy zbudowani, bardzo stuprocentową frekwencją wszystkich przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli Skarbu Państwa, ale też i samorządu terytorialnego. To świadczy o tym, że jest to dobra idea, która powinna być kontynuowana z pożytkiem, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców regionu.
4: Czyli taka wiedza, co w razie kryzysu robić.
3: Jest bardzo wiele dobrych przykładów. Sam osobiście przyglądałem się pewnym rozwiązaniom europejskim w krajach, które mają dosyć ustabilizowaną sytuację polityczną. Mam to na myśli rozwiązania szwajcarskie, rozwiązania chińskie, gdzie są dobrze sprawdzone metody funkcjonowania na wypadek W i uważam, że powinniśmy korzystać z dobrych rozwiązań, bo też i mamy własne pomysły. Synergia dobrych pomysłów, dobrych idei wdrożona i dobrze wypracowana i skomunikowana pozwoli nam zachować zimną krew i działanie w przypadkach zagrożeń.
4: Czy oprócz tych osób, które na tę konferencję inaugurującą zaprosiliście, będziecie jeszcze rozbudowywać konferencję o kolejne osoby?
3: Zaproszenia będziemy starali się kierować również do innych podmiotów działających. Mam to na myśli służbę zdrowia, firmy działające w sektorach strategicznych. Im większe będzie grono interesariuszy, tym większa będzie skuteczność. To jest pierwsza inicjatywa oparta na najbardziej wrażliwych, istotnych podmiotach. Uważamy, że jest to przedsięwzięcie, które powinno skupić jak najszerszą formułę, zwłaszcza, że nie poczuwamy się tutaj do działań obowiązkowych. Jest to inicjatywa społeczna, w związku z tym widzimy miejsce dla szerokich grup firm, podmiotów czy organizacji, które powinny się do tego włączyć. Zapraszamy serdecznie do tego.
4: Takie działania uświadamiające.
3: Dokładnie tak. Powinniśmy się komunikować, podnosić kompetencje, ćwiczyć, zapobiegać i uczyć się współpracować w sytuacjach, które są niestandardowe.
5: Marcin Potapczuk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników z Białej Podlaskiej.
4: Jeden z współorganizatorów inaugurującej konferencji Międzysektorowej Platformy Odporności Kryzysowej. Jak to wygląda w transporcie? Czy wy wiecie, w jaki sposób działać w sytuacjach kryzysowych? Brak paliwa, brak prądu, bo to są różne sytuacje.
5: My takie rzeczy przerabialiśmy, sytuacje kryzysowe. Nawet niedaleki przykład COVID-19, powódź, która nawiedziła nasz kraj. My w tych sytuacjach działaliśmy i daliśmy radę, zachowując oczywiście wszystkie środki ostrożności, nie roznosząc epidemii i też i dowożąc potrzebne rzeczy ludziom tam, gdzie potrzebowali naszej pomocy. Więc my w sytuacjach kryzysowych potrafimy działać i wiemy, jak to robić. Oczywiście wtedy, tak jak za czasów COVID-u, podejście pragmatyczne państwa pozwoliło nam na te działanie, na liberalizację przepisów odnośnie czasu pracy kierowców, wydłużenia okresu ważności dokumentów. To pozwoliło nam działać elastycznie i sprawnie.
4: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników, rozumiem, że działacie zawsze w sytuacjach kryzysowych, wspierając siebie wzajemnie.
5: Tak, wspieramy się wzajemnie, działamy tak symbiotycznie i synergicznie razem wszyscy. W członków w tej chwili ponad 500 skupiamy w naszej organizacji, co się przekłada na około 7 tysięcy jednostek pojazdów, więc możemy działać, możemy wspierać samorząd, możemy wspierać państwo, możemy wspierać działania służb i chętnie to robimy, bo reprezentujemy w większości średnie, małe przedsiębiorstwa polskie i zależy nam na tym, tak na dobrostanie nas wszystkich i na bezpieczeństwie naszego regionu, naszego państwa. Po to ta inicjatywa, którą żeśmy zainicjowali wraz z Bialską Izbą Gospodarczą i Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Zależy nam na tym, aby ta odporność była budowana tu i teraz i zawczasu, przed tym, niż cokolwiek się wydarzy.
4: I udało się zaprosić do dyskusji w zasadzie przedstawicieli najważniejszych instytucji tutaj w powiecie bialskim.
5: Tak i jestem z tego bardzo zadowolony. Jestem dumny z tego, że reprezentanci, przedstawiciele służb, reprezentanci samorządu odpowiedzieli i stawili się wszyscy na te spotkanie. Jestem pełen optymizmu na przyszłość.
4: I też pokazać
1: pokazali, na jakie wsparcie wy jako stowarzyszenie, czy nawet przedsiębiorcy możecie liczyć w sytuacjach kryzysowych.
5: Tak, i my też chcemy zaprezentować nasze możliwości i nasze wsparcie. Działajmy razem, działajmy wspólnie, budujmy wspólnie odporność narodu.
6: Paulina Janda-Sarnecka, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ekspert makroregionu Wschód.
1: Jedna z prelekcji podczas konferencji Międzysektorowa Platforma Odporności Kryzysowej i Pomoc Strukturalna dla Biznesu. Rozumiem, że ta pomoc w trakcie kryzysu.
6: Tak, zgadza się, ponieważ firmy, które zgłaszają się do nas, są to firmy tak naprawdę z różnego sektora i drodzy Państwo, dual use, to tak jak miałam okazję przedstawić dzisiaj w prelekcji, to nie tylko drony, to nie tylko pojazdy, dla wojska, ale to również zaopatrzenie, to również logistyka, to również odzież, bo wszystko to, co możemy wykorzystać w trakcie kryzysu, w trakcie zmieniającej się sytuacji, jest towarem podwójnego zastosowania.
1: Tutaj też coś bardzo ciekawego dowiedziałem się, że lokalizacje niektórych biznesów zwracają uwagę na lokalizację geopolityczną.
6: Tak, zgadza się. Drodzy Państwo, w związku z tym, że mamy ogromne zmiany pod względem właśnie geopolitycznym, zaczęło się od pandemii, ponieważ już w tym momencie pandemii mieliśmy rozerwanie łańcucha dostaw i tutaj dlatego ta lokalizacja, która w tym momencie interesuje inwestora czy z kraju, czy z zagranicy, powoduje to, że ta inwestycja, ten inwestor musi być pewien, że łańcuch dostaw nie jest zachwiany. Dlatego też, jak miałam okazję przybliżyć, zjawisko nearshoringu pojawia się bardzo często wśród przedsiębiorców i to, iż przenoszone są oddziały, przenoszone są fabryki z Europy do, czy z, w ogóle ze Stanów Zjednoczonych do Europy, tak aby ten łańcuch dostaw nie został zachwiany.
1: Tutaj ja muszę zapytać o ten rynek wschodni, bo tutaj jeżeli chodzi o te łańcuchy dostaw, a my jesteśmy tak naprawdę takim trochę zagłębiem transportowym, to tutaj te firmy zwracają się do Was o jakieś wsparcie, pomoc, nie wiem, doradztwo.
6: Tak, bardzo często proszeni jesteśmy o to, aby przedstawić te możliwości, które oferuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jeżeli chodzi o naszą działalność, działamy we wszystkich sektorach, działamy dla polskich firm, działamy tak, aby ten polski produkt, ta polska usługa pojawiła się na rynkach zagranicznych dzięki temu, że posiadamy około 50 biur na całym świecie. Jeżeli chodzi o położenie akurat Białej Podlaskiej, jest to strategiczne położenie, jeżeli chodzi o kontakt z Białorusią i drodzy Państwo, nie tylko z Białorusią, bardzo często dostajemy zapytania z Ukrainy, które powodują to, że my możemy przekierować właśnie przedsiębiorcę do klienta tutaj z terenu województwa lubelskiego.
1: Trochę mamy wciąż trudną sytuację z Białorusią, bo jednak ten handel jest mocno ograniczony. Wierzy Pani, że coś się zmieni w najbliższych latach?
6: Mam taką nadzieję, ale nie chciałabym się wypowiadać dodatkowo, bo jakby tutaj sankcje to jest inna sprawa. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijać, ale no jakby naturalne granice państwa powodują to, że handel z sąsiadem jest łatwiejszy niż handel z państwem, które jest położone na drugim końcu świata.
1: No bo jednak te biznesy tutaj kwitły w momencie, kiedy granica była w pełni otwarta i ten handel przepływał. No jesteśmy trochę w takiej, a nie innej lokalizacji. Wielu przedsiębiorców stara radzić sobie z tymi trudnymi, no jakby nie patrzeć, czasami, ale podobno nie ma czasów łatwych.
6: Chyba nie ma, ale to, co powoduje kryzys, to, co powoduje zmianę naszego toku myślenia, powoduje, że staramy się szukać nowych ścieżek. I my, jako też Polska Agencja Inwestycji i Handlu, staramy się wskazywać te ścieżki. Ta sytuacja właśnie geopolityczna tocząca się wokół wojny powoduje to, że przedsiębiorcy przekierowali swoje biznesy, które rozwijały się w Rosji, przekierowali na naprawdę bardzo egzotyczne może dla niektórych kierunki azjatyckie, ale również kierunki typu byłych republik ZSRR, bo tak naprawdę te kraje skorzystały najwięcej, jeżeli mogę tak powiedzieć, skorzystało z tej sytuacji i obserwujemy wzmożony handel z krajami typu Kazachstan, Azerbejdżan, Kirgistan, drodzy Państwo, Mongolia, co jest dla nas dużym sukcesem. W tych krajach również posiadamy swoje zagraniczne biura handlowe, także wspieramy i zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się czy do przedstawicieli makroregionów, których w tym momencie mamy 6, ale również właśnie dzięki nam i z naszym wsparciem do zagranicznych biur handlowych.
4: Czy wy dysponujecie takimi danymi jak przebranżawianie się co niektórych firm, bo czasy są takie, a nie inne, że no, niektórzy sobie tworzą tak zwaną poduszkę finansową, żeby w razie czego być zabezpieczonym na trudny czas?
6: Zauważamy otwieranie się nowych gałęzi w przedsiębiorcy, może nie stricte przebranżawianie się, ale na przykład, tak jak mówię, tutaj konferencja też poświęcona odporności kryzysowej, więc tutaj tematyka dual use i jak wskazałam w wcześniejszej wypowiedzi, tutaj możemy znaleźć właśnie taką nową gałąź dla przedsiębiorcy, który do tej pory nie myślał, że jego produkt, jego usługa będzie wpisywała się w taki sektor i tutaj widzimy bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi właśnie o rozwój przedsiębiorstw.
4: Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję.
2: Międzysektorowa Platforma Odporności Kryzysowej to inicjatywa 3 organizacji z Białej Podlaskiej: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Województwa Lubelskiego, Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników. Deklarację powołania do życia platformy podpisali jej inicjatorzy, przedstawiciele gminy oraz miasta Biała Podlaska, a także służby mundurowe.
7: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna, łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo...

0: Magazyn lokalny.
1: Bartek Ważny, zapraszam. Już od kilku lat w niewielkiej miejscowości Husinka, niedaleko Białej Podlaskiej, działa Nadburzański Uniwersytet Ludowy, zajmujący się przede wszystkim podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego Polski.
2: Miejscowość Husinka, przedwojenny budynek starej szkoły, w którym znajduje się Nadburzański Uniwersytet Ludowy. Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego uniwersytetu w tym miejscu dokładnie?
3: Dobrze, Bożenna Pawlina Maksymiuk, prezes Nadburzańskiego Uniwersytetu, jeden z założycieli, oczywiście ze swoim mężem Januszem Maksymikiem, bo to był nasz pomysł. A idea się wzięła stąd, że jestem absolwentką Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie. Były to moje najpiękniejsze lata życia w tej szkole, Uniwersytet Ludowy, gdzie edukacja trwała 2 lata. Edukacja polegająca na tym, że przebywaliśmy wszyscy razem. Razem uczyliśmy się, bo oczywiście w tych obiektach Uniwersytetu Ludowego zawsze były internaty, gdzie zapoznawaliśmy się z wiedzą, która była bardzo szeroko rozumiana, jeżeli chodzi o sprawy związane z teatrem. Bo ten uniwersytet, który ja kończyłam, zajmował się właśnie sprawami związanymi z teatrem. I po ukończeniu takiego uniwersytetu otrzymywało się dyplom ukończenia teatru amatorskiego. Było to dawno, 50 lat temu, a może jeszcze i dalej.
2: Sporo.
3: Ale idea Grundwikowskich Uniwersytetów w Polsce już ma 100 lat, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy 100-lecie Uniwersytetów Ludowych w Polsce. Było ich niewiele, ale one miały niesamowitą rolę w społecznościach lokalnych, bo edukacja polegała w nich na tym, że mistrz przekazywał wiedzę swoim uczniom. A polegało to na tym, że to była wymiana. Ja też miałam swoją wiedzę na przykład, prawda? I tą wiedzą się dzielę też z mistrzem. Ale idea ta polegała na tym, żeby jak najwięcej praktycznych informacji, dobrych informacji dotarło do społeczności lokalnej, żeby one mogły się rozwijać zgodnie z potrzebami duszy każdego z nas. Bo to chodzi o to, że każdy jest w jakiś sposób indywidualnością, a bardzo często mamy problemy, bo nie wiemy, co w życiu robić, jak sobie poradzić. I chodziło tu o to, że w takim miejscu mieliśmy swobodę, bo to nie było oceniane. Nie było oceny, nie wystawiany jest stopień na zakończenie, który w pewnym momencie bardzo peszył starsze społeczności lokalne, które chciały też posiąść jakąś wiedzę. I była to piękna idea, ponieważ ona integrowała ludzi i pomagała, tak pospolicie u nas to się mówiło, od zarania kagalnego oświaty na wieś. Ale to jeszcze właśnie tak głębsza idea, bo to bardzo duży nacisk na rozwój własnej osobowości, na przykład w krajach skandynawskich, to na pewnym etapie działalności miało to takie znaczenie, że na przykład kończę szkołę, mam melanż w głowie i nie wiem, jaki kierunek chcę wybrać, więc idę do Uniwersytetu Ludowego, bo tam są pewne filozofie, pewne życia, zajmuję się twórczością artystyczną i nie tylko. Zgodnie z potrzebą każdego ucznia, który się w danym uniwersytecie znajdował. I wtedy nasze wspólne rozmowy, dyskusje, bo idea to była też taka, że wieczorami się siadało przy świecach, się rozmawiało, dyskutowało na temat życia, na temat tego swojego celu i łatwiej było później podjąć decyzję, gdzie ja naprawdę chcę iść i co ja naprawdę chcę robić w życiu. Ale to się tyczyło różnych grup wiekowych, bo osoby, które później robiły czy doktoraty i tak dalej, to byli ludzie różni w tych społecznościach uniwersyteckich, którzy tam trafiali, gdzie, żeby zastanowić się chwilę, przeanalizować to, co robiłem i to chcę robić, żeby podjąć decyzję, to, co dalej. Dzisiaj wiadomo, że się czasy trochę zmieniły i te idee są nadal aktualne, ale one mają także jak gdyby inne kierunki działania, trochę się wyspecjalizowały uniwersytety w poszczególnych krajach. Nasz Uniwersytet Nadburzański, który powołaliśmy w 2013 roku, zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski. Na tej płaszczyźnie, naszego obszaru i na tej płaszczyźnie zbudowaliśmy właśnie program edukacyjny, 2-letni, roczny, tygodniowy, miesięczny, w zależności od zasobu wiedzy tych, którzy chcą do nas trafić. Mieści się on właśnie w tejże starej szkole.
2: No właśnie tu nie tylko uniwersytet się mieści, ale to jest też wasz dom.
3: To jest właśnie nasz dom, gdzie marzeniem naszego życia z Jasiem było stworzenie takiego domu pracy twórczej. I tu Jasiek ma swoją działkę związaną z malarstwem i nie tylko. I ja ze swoim niematerialnym dziedzictwem. Ale obok też mamy chatę, w której jak gdyby odtwarzamy starą szkołę, gdzie pokazujemy, bo dużo pięknych przedmiotów znaleźliśmy tutaj, stare ławki, zeszyty uczniów z 57 roku. Mam białe kruki, na przykład elementarz Palskiego dla dzieci w wiejskich, podkreślam, który był inny, bo był czarno-biały, był mniejszy i niekolorowy. Nie miał wielu tematów, które miał mój elementarz, jak się uczyłam w szkole, prawda, że były pokazane autobusy, wysokie bloki, a tutaj już jak gdyby tej tematyki nie było, dyskryminacja była. Ale wracając do tematu, znaleźliśmy też stare tornistry, stare materiały dydaktyczne, które były w szkołach i bardzo często zapraszamy tutaj dzieci z różnych pobliskich szkół, które przyjeżdżają do nas, gdzie siadamy sobie na łące i rozmawiamy o niematerialnym dziedzictwie, pokazuję im, jak to dzieci się kiedyś uczyły. W tej chwili przygotowujemy specjalne ławki, gdzie dzieci będą siedziały i będą mogły spróbować, jak się pisało piórem i atramentem. To jest ciekawe, kiedy wszyscy palcami po klawiaturze albo długopisem. Teraz już praktycznie rzecz biorąc to bardziej przy klawiaturze niż długopisem. Ale to jest bardzo ciekawe reakcje tych dzieciaków. Ale wracając do...
2: Zapewne z otwartymi buziami was słuchają i oglądają te eksponaty, w których jesteście posiadaniu.
3: To się stało naszą taką pasją razem z Jasiem, no i oczywiście osobami, które są z nami w zarządzie i w Radzie Uniwersytetu, ponieważ jest z nami Romuald Domański z Fundacji Wspomagania Wsi, jest z nami Jarek Żwikowski, jest Ala Lipka, są nasze tkaczki, które przyjeżdżają i są naszymi mistrzami.
2: No właśnie, a propos tkaczek, tutaj w Uniwersytecie macie pracownię pereborów.
3: Tak, właśnie, to niematerialne dziedzictwo Polski. Dlaczego podkreślam Polski? Ponieważ razem z naszymi tkaczkami nadbużańskimi, to znaczy Stanisławą Kowalewską, Magdaleną Pakpakul, Zofią Jówko i obecnymi tkaczkami i z Fruda, tak jak Jola Zając. Z naszymi tkaczkami, depozytariuszkami z regionu, pisaliśmy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO umiejętność tkania nadbużańskich pereborów. W 2016 roku był to pierwszy wpis Lubelszczyzny, bo dopiero następny w 2016 roku i jeden z pierwszych w Polsce, bo wpisani byliśmy razem z Szopkami Kraskokowskimi, Lajkownikiem, Ludwisarzami Polskimi, tańcami narodowymi. Także tutaj trudna to była droga, bo musieliśmy sporo dokumentacji przygotować do wpisu, ale jednak osiągalna. I to było piękne, że udało się zintegrować, zebrać, a takie spotkania organizowaliśmy pierwsze w pracowni tkackiej imieniem Stanisławy Baj, którą miałam przyjemność stworzyć w Chrudzie. I tam spotykaliśmy się na konkursach nadbużańskich i tam zapadła ta decyzja, że warto jest wpisać to na Krajową Listę i nam się udało. Mieliśmy już pierwszą kontrolę, bardzo dobrze wypadliśmy i zaproponowano nam, jako Nadbużańskiemu Uniwersytetowi Ludowemu, żeby wpisać na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Polski w konwencji UNESCO pracę Nadbużańskiego Uniwersytetu Ludowego do tak zwanego działu dobrych praktyk. I w tej chwili, zaraz wrócę jeszcze do tkactwa, ale w tej chwili właśnie przygotowujemy też dokumentację. Zorganizowaliśmy taką konferencję. Oczywiście przyjaciele nam w tym pomogli. Pan rektor Akademii Bialskiej, Jerzy Nitychoruk, zaprosił nas do współpracy, gdzie podpisaliśmy taką umowę o współpracy i dostaliśmy autonomię, dostaliśmy jedno pomieszczenie, gdzie stworzyliśmy taką pracownię, gdzie pokazujemy tkactwo XIX-wieczne, to co robimy tutaj u nas, ale pokazujemy także fragment historii tkactwa naszej Biaweny, ponieważ Biawena była potentatem, jak wiemy, przemysłu włókienniczego w latach 60., 70. Produkcja była taka ilości tkanin, że można było kulę ziemską owinąć. Dostaliśmy sporo ciekawych materiałów od pana Jaworskiego. Trochę żeśmy odkupili i będziemy w ramach współpracy, chcemy tam stworzyć taką kreatywną przestrzeń właśnie, która będzie pokazywała, jak się pracuje na tych naszych drewnianych krosnach, jak działają, bo te krosna mamy, które działają i pan Franciszek Dmowski bardzo nam tutaj pomaga przy tym, bo od niego właśnie te krosna mamy, żeby je uruchomić i żeby to wszystko zadziało się na terenie uczelni, także w sercu Biaweny.

0: z uczelnią, ale wracając jeszcze do tematu takiej konferencji, którą zorganizowaliśmy na początku tego roku, dzięki przyjaciołom pani profesor Katarzyna Smyk nam dużo tutaj pomogła, pan doktor Godlewski oczywiście, także i tutaj mogliśmy zaprosić społeczności lokalne w kontekście, bo to wiele wątków mi się łączy w te wszystkie nasze sprawy, to było też między innymi dla kół gospodyń wiejskich i społeczności lokalnych, żebyśmy swoją tożsamość zachowali, żeby nasze stroje nie były strojami góralskimi, krzczonowskimi, jak to koła noszą, z całym szacunkiem, ale dostają teraz dużo pieniążków, więc trzeba sięgnąć do korzeni, jakie te naprawdę nasze tutaj stroje były, żeby je odtwarzać i między innymi taka jest misja uniwersytetu z tym niematerialnym dziedzictwem, żeby pokazywać te płaszczyzny.
1: Ale... No właśnie to tkactwo, wykonanie pereborów wcale nie jest takie łatwe.
0: I wracając teraz do naszych mistrzyń, my przekazujemy wiedzę i robimy badania etnograficzne, a to z kolei wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, gdzie mamy też podpisaną umowę o współpracy i studenci nam tutaj też pomagają, pani profesor Mariola Tymachowicz, ale żeby pokazać te wszystkie umiejętności i żeby zebrać materiały, te stare umiejętności, ale jak najstarsze materiały. Stąd też wydaliśmy skrypt, jeżdżąc ze Stanisławą Kowalewską, jeździłam po okolicy, po różnych domach, bo ja sama nawet nie mogłam wejść do niektórych domów, żeby nam pokazano, żeśmy mogli sfotografować, wypożyczyć i spisać te wzory. I w tej chwili mamy najstarsze wzory, które jeszcze były gdzieś tam w różnych miejscach, w różnych chatach. Nieczęsto z szacunkiem traktowane tkaninki, które żeśmy sfotografowali i otworzyli i one dzisiaj są u nas w skrypcie i uczniowie, którzy przyjeżdżają, właśnie te najstarsze wzory odtwarzają, tak zwane perebory nadburzańskie i perebory włodawskie, ponieważ one tutaj bardzo się różnią i kolorystycznie i samym układem kompozycji grafiki, która się znajduje w tym rysunku. Tego, który powstaje podczas wybierania na osnowie wątku kolorową nitką w określonych li tylko kolorach.
1: Tutaj taka ciekawostka, że perebory zainspirowały jednego z lokalnych producentów odzieży. Tutaj nie podam nazwy, ale te elementy pereborów znalazły się w jednej z kolekcji tego producenta.
0: Jest nam bardzo miło, ale ja już mogę tu powiedzieć, że bardzo dobrze nam się układa współpraca z panią Barbarą Chwesiuk. I pani Barbary udało nam się zainteresować, chociaż rodzinne zainteresowania pani Barbary też były związane z dziedzictwem niematerialnym, umiejętnością tkania. I pojawiło się już kilka kolekcji i w tej chwili, jeżeli to znowu następne wątki, które nam się łączą, jeżeli uda nam się uruchomić te dwie maszyny z Biaweny, które mamy, będziemy też puszczać raz w roku produkcję tkaniny, która będzie miała tylko jeden wzór perboru, żeby nie zasycić rynku. To też nam o to chodzi i żeby był wiernie odtworzony stary wzór i pani Barbara powiedziała, że zawsze pierwsze wypusty produkcji będzie brała na potrzeby swoich kolekcji, ale te produkcje nie będą całoroczne, ponieważ to się będzie wiązało też z pracą. Chcielibyśmy, żeby to wiązało się z pracą na naszej Akademii Bialskiej, ponieważ te maszyny mogliby nam pomagać uruchamiać studenci Wydziału Mechaniki, jakby dobrze nam to poszło. Pan rektor nam tu obiecuje pomoc, a Wydział Turystyki z panem Żbikowskim opracowywaliby do biur podróży, na przykład, tak chcieliśmy, to są nasze marzenia, projekty różnych, jakby to nazwać, nie wiem, ofert turystycznych, które by pozwalały większej ilości osób, jak gdyby przyjazdu, co by większa ilość osób mogła tu przyjeżdżać, mając tą ofertę gdzieś tam dobrze rozesłaną w biurach podróży polskich i międzynarodowych, że raz w roku, w wakacje, w takim miesiącu, na taki i taki tydzień jest uruchomiona taka maszyna. I wtedy ta maszyna robi ten wypust tkanin, który będzie dla pani Barbary i ewentualnie dla naszych twórców ludowych w kontekście pamiątkarstwa, bo nie mamy w obszarze, a to by była bardzo fajna sprawa, myślę. Bardzo dobra promocja samego miasta. Chcemy też pana prezydenta tym zainteresować i obiecał nam też pomoc pan Jaworski, ponieważ znowu odbiegamy od tematu, ale proszę wiedzieć, wątek to jest Nadburzański Uniwersytet Ludowy, to jest tu i perebor, a to wszystko trzeba bardzo szerokie spektrum mieć patrzenia i widzenia, łączenia różnych elementów tego wątku, żeby to później było tym naszym owocem, naszym konsumpcyjnym owocem dla społeczności, które tu są, żeby mogły pokazać to najpiękniejsze z osiągnięć, jakby nie było, naszych społeczności, bo wracam ciągle do Biaweny i pamiętam te czasy jeszcze. Wracam do tego tkactwa, które nam się udało, które w XIX wieku uważane było, że już go nie ma, że już nikt nie pamięta tych tradycji. Ile to lat? To jest 35 lat pracy w terenie, żeby to ujrzało takie światło dzienne. Także cieszę się, że po tylu latach dzięki, to jest garstce osób, bo to są elitarne działania były, one w tej chwili coraz więcej światła mają. Właśnie te szerokie spektrum patrzenia pozwala na dotarcie do coraz szerszych społeczności tutaj naszych i zrozumienia, bo jako ciekawostkę powiem, x lat temu.

0: jak była aukcja koni w Janowie i poproszono nas o wypożyczenie strojów, żeby dziewczyny, które noszą numerki, miały te stroje, to jeden z panów ministrów ja pytała, co to się poubierało jakoś po rusku. Mówi, nie, nasze pory są diametralnie inne, kompozycją, tak jak wcześniej już mówiłam, żeby się nie powtarzać, są niesamowite. No i powoli ta nazwa Perebor zaczęła być rozumiana, co to jest, gdzie jest geneza tej samej nazwy i do czego to można wykorzystać.
1: Czy to jest tak, że Uniwersytet Ludowy, Nadbużański Uniwersytet Ludowy jest otwarty na turystów, którzy tutaj odwiedzają Husinkę? Czy to trzeba zadzwonić, umówić się z wizytą?
0: Ha! W tej chwili mamy projekt, który realizujemy, opracowujemy szlak tkacki. I na tym szlaku tkackim pokażemy wszystkie pracownie. Będzie wydana mapa, na której będą zaznaczone miejsca, gdzie się tka perebory, a jest to Chrud, jest to Nowy Holeszów i są to Mordy, no i oczywiście centrum. Jakby nie było. I Husinka. I będzie to opracowanie, które pokazuje szerzej trochę region, ale właśnie będzie to taki typowy szlak tkacki zaznaczony, ponieważ będą też wskazane miejsca, gdzie w tym obszarze są zbiory ciekawe pereborów, tak jak nasze Muzeum Południowego Podlasia, Muzeum Synagogalne we Włodawie, czy na przykład duże zbiory znajdują się również w Muzeum Wsi Lubelskiej, to jest w Skansenie, także są w Warszawie, także są w Szczecinie, ale to niewielkie ilości, ale bardzo pięknych też wzorów pereborów. I oczywiście na zamku w Lublinie, no dodałam, tam też jeszcze jakieś ciekawe są tkaniny. Ale my tutaj pokazujemy ten obszar, ciekawe nasze ciekawostki, które na tym szlaku będzie można przy okazji zatrzymać się i zobaczyć. Będzie to przystosowane też dla dzieciaków do szkół, ponieważ będą wydane również specjalne kartki, będą wydane zakładki, będą wydane specjalne karty i kto przejedzie szlak i zbierze je wszystkie, to w ostatnim miejscu, gdzie akurat będzie, bo nie ma wyznaczonej kolejności, będzie ten ktoś mógł otrzymać właśnie mapę, będzie ten ktoś mógł otrzymać zakładkę do książki czy pocztówkę, które można wysłać. Poza tym myślę, że to będzie takie ciekawe dla dzieciaków, bo każda pracownia jest inna, ma swoją specyfikę i ma swoich tkaczy, mistrzów.
1: To jeszcze powiem, że ta zakładka nie będzie taka papierowa, tylko tkana.
0: Tkana to na razie nie. Tka się długo. To jest żmudny proces. To wymaga czasu, ale jeżeli uda nam się uruchomić te maszyny, to na pewno zadbamy o to, żeby pojawiły się lokalne wydruki różnych pamiątek i między innymi zakładek.
1: Ale gdzieś u kogoś widziałem krawat.
0: Tutaj też są, piszą nasze tkaczki, bo my od wielu już lat, jak gdyby myślimy o tym, co i jak, mamy cały biznesplan opracowany, związany z pamiątkarstwem i stwierdziliśmy, że krawaty się cieszą dużym zainteresowaniem. Ale proszę sobie wyobrazić, jak ten tkany krawat pięknie wygląda. W ogóle ostatnimi czasy dużo nawet za granicę panie wytkały tych krawatów, gdzie były zamówienia. Także myślę, że wszelkie pamiątki, czy to bardziej współczesne, bo tradycje i współczesność trzeba dzielić i to wszystko dozować, współcześnie wykorzystane stare wzornictwo może być fajnym takim elementem promującym region, no i tożsamość tą regionalną. Dużo chaosu w tej mojej wypowiedzi jest, ale tyle jest tu wspaniałych wątków, że w tak krótkim czasie nie wiedziałam, o czym powiedzieć. Chciałam wszystko.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również dziękuję i zapraszam.
1: No, w sumie tej wiedzy jest tyle, że faktycznie ja będę tutaj bardzo często zaglądać.
0: Dziękuję.
2: Ważną częścią uniwersytetu jest podtrzymywanie tradycji tkactwa, które było powszechne na południowym Podlasiu. A dokładniej chodzi o perebory, które do tej pory są wykonywane w podległych uniwersytetowi pracowniach tkackich w Chrudzie oraz Husince. Teraz opowiemy Wam o pewnym bialskim malarzu, muzyku i poecie. W jego obrazach krytycy oraz widzowie często doszukują się pokrewieństw z twórczością Zdzisława Beksińskiego, ale sam Piotr Kowieski, bo o nim mowa, wyraźnie podkreśla, że nie chce być epigonem ani kopiować czyjegokolwiek stylu.
3: Piotr Kowieski, Biała Podlaska.
1: Artysta, malarz, muzyk i jeszcze dodatkowo poeta. Ja już tak długo się zanosiłem, żeby odwiedzić w końcu Ciebie i opowiedzieć trochę o Twoich pracach, właśnie obrazach, bo to mnie bardzo zainspirowało, kiedy uczestniczyłem w wielu już wernisażach, wystawach bialskich artystów i Twoje obrazy tam się pojawiały. Kiedy ta Twoja przygoda w ogóle z malarstwem się zaczęła? No bo najpierw to była chyba ta muzyka, tak?
3: Tak, najpierw była muzyka. Przygoda z malarstwem zaczęła się pod koniec studiów. Studiowałem na UMCS-ie w Lublinie. Miałem tam takiego kolegę, który malował usilnie i tak trochę podpatrywałem, co on tam robi. W akademiku mieszkaliśmy w jednym pokoju i tak jakoś stwierdziłem, że potrafiłbym to lepiej zrobić niż on, bo on tam się mocno gimnastykował. Samo z siebie. Żadnych tam jakichś inklinacji takich wcześniej artystycznych nie przejawiałem. Znaczy, pojawiało się tam jakieś malarstwo w moim życiu wcześniej, jakieś tam próby nieudolne, ale takie bardziej, że tak powiem, profesjonalne, w tym sensie, że te całe zaplecze poznałem, jak to się robi, to naciąganie wtedy jeszcze płótna na balejtamy, gruntowanie, te wszystkie sprawy, bo wtedy jeszcze tych w sklepach nie było tych płócien gotowych. Jakoś tam to wszystko poszło.
1: Dusza artysty, człowiek wielu talentów, bo mówię, tak jak wspomniałem, muzyka, malarstwo, poezja. To ta poezja też razem tam szła w parze z malarstwem?
3: To znaczy nie. Poezja się pojawiała dosyć późno w mojej, że tak powiem, twórczości. Taki pierwszy uczyniony krok w tym, w ogóle w prezentowaniu swojej sztuki tutaj w naszym regionie, to była wystawa w 2012 roku. Miałem taką indywidualną wystawę w Galerii Podlaskiej. Miałem tą wystawę na górze, na piętrze, no i od tamtej pory, można powiedzieć, staram się w jakiś sposób udzielać czy uczestniczyć w jakichś wydarzeniach artystycznych, jeśli są. Miałem już tych wystaw kilkanaście do tej pory. Większość brało się stąd, że ktoś mi zobaczył moje prace w internecie, zaproponował mi albo wystawę, albo nawet możliwość udziału w jakichś plenerach artystycznych, też brałem w kilku udział. No jakoś tak się to toczy wszystko. A poezja, zapytałeś o poezję. Poezja wzięła się w takim momencie, kiedy trochę mi to moje malowanie mnie tak trochę przygniotło. Trochę mnie tak zdominowało, że już po prostu strasznie się w to wsiąkłem mocno. A zawsze odczuwałem i pisałem te wiersze pewnie jak każdy do szuflady od dawna. No i uczestniczyłem w jakichś tam spotkaniach takich poetyckich jako widz. Kiedyś pamiętam, że na którymś spotkaniu w Eurece, jakimś tam poetyckim wieczorku, zaczepił mi Grzesiek Michałowski. Pracował w bibliotece naszej, Blaski. Kiedyś zajmował się poezją i tworzył właśnie tą taką poezję, którą później udało mi się wydać w ramach tej biblioteczki kwartalnika podlaskiego. I zapytał mnie, żeśmy zaczęli rozmawiać o poezji i poprosił, żebym mu swoje wiersze przesłał. Bardzo mu się te wiersze spodobały, powiedział, że są, od razu się nadają do wydania. No i jakoś tak krok po kroku pierwszy tomik się ukazał właśnie w bibliotece.
1: Zanim o obrazach porozmawiamy, jeszcze chciałem, żebyś mi opowiedział o zespole, bo to jest taka duża ciekawostka. Zanim zaczęliśmy rozmowę, to puściłeś mi fragmenty muzyczne, fragment waszych utworów, zespół Tabes.
3: To był zespół z lat młodzieńczych, założony przez nastolatków, kiedy byliśmy jeszcze w szkole średniej. To był zespół punkowy, grający taką ostrą muzykę. Wtedy, to było lata 80., dokładnie 84. rok, po powrocie, pierwszym powrocie z Jarocina, na którym byliśmy, no zostaliśmy jak zwykle młodzi ludzie porażeni tą takim buntem, który się wtedy w Polsce, przez całą Polskę przetaczał, tej muzyki punkowej. Wtedy był taki eksodus tego, te kapele wyrastały w każdym mieście, w każdej dziurze, za przeproszeniem. No i ten bunt taki był, no dosyć, myśmy go naprawdę tak...
1: Bunt poczucia wolności.
3: Dokładnie, nie byliśmy tylko jak gdyby muzykami, tylko czuliśmy się takimi prawdziwymi punkami. No i ten zespół powstał w Białej i był taką jak gdyby naturalną drogą tego właśnie buntu, tej takiej załogi bialskiej punkowej, która wtedy tutaj powstała. No i coś trzeba było robić. Wchwyciliśmy za gitarę, no i wzięliśmy za muzykę. Jako jedyny taki umiejący grać wtedy na jakimś sprzęcie był mój serdeczny przyjaciel Czarek Tarasiewicz, który potrafił stoić gitarę i tak dalej. No i tak trochę pomału. Nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy miejsca na próby. Gdzieśmy się doklejali się tak na, że tak powiem, na doczepkę. Jak Amputacja skończyła swoją próbę, to był taki najbardziej znany bialski zespół, też taki stricte punkowy, to dawali nam po prostu salę i myśmy próbowali. Później dostaliśmy się do Bialskiej Fabryki Mebli, do takiego domu kultury tej Bialskiej Fabryki Mebli, już nieistniejącej dzisiaj. W tym miejscu jest Karuzela, to było na ulicy Stodolnej. Tam taki niejaki pan Dziedzic, który był dyrektorem tego domu kultury, przygarnął nas jako zespół i tam żeśmy ćwiczyli. No udało nam się później dostać do Jarocina z przesłuchania. W 1986 roku na małej scenie graliśmy, a w 1987 roku też z kaset wysłanych na przesłuchania dostaliśmy się na scenę konkursową.
1: Skoro teraz piszesz poezję, to domniemam, że odpowiedzialnym za teksty byłeś ty.
3: Nie, właśnie nie.
1: A to zaskoczenie.
3: To jest taka fajna historia, bo ja miałem przyjaciela, nie żyjący już niestety, Arek Dudyk, który był po prostu genialnym poetą i on jak gdyby ogarniał wszystko, co związane z tekstem. On był po prostu niesamowity. Zaczął pisać te pierwsze teksty do Tabesu. Ja też tam próbowałem, ale bardzo szybko on przyjął pałeczkę, zagarnął, że tak powiem, wszystko, ogarniał tą całą stronę tekstową. Uważam, że teksty są bardzo dobre, bronią się do dzisiaj. Ja wtedy, może to było też jakiś przyczynek tego, że Arek był na tyle dobry, że przy nim głupio było wyskakiwać ze swoją twórczością pisarską. I tak się to wszystko jakoś równolegle kleiło. Trochę te malowanie, te pisanie, ale też tak nikomu tego nie pokazywałem. Dopiero tak jak mówiłem, Grzesiek Michałowski zmobilizował do tego i sprawił, że po prostu te moje pisanie dziś pojawiło się gdzieś w jakichś oficjalnych wydaniach, w tomikach, w gazetach i tak dalej.
1: Po Jarocinie pojawiły się propozycje koncertu?
3: Tak, mieliśmy, w ogóle myśmy później działali, po tym pierwszym Jarocinie, w którymśmy się dostali, zostaliśmy przegarnięci już pod skrzydła Wojewódzkiego Domu Kultury, działającego w parku. Tam nas przygarnęła taka pani Bołtowicz, dyrektorka. No już żeśmy coś sobie reprezentowali, mieliśmy jakieś tam osiągnięcia, no i stwierdzono, że nadajemy się do takiego już, że tak powiem, lepszego grania na lepszym sprzęcie. Wódek miał bardzo dobry sprzęt wtedy, na tamte czasy. Grały tu dwa indabialskie zespoły metalowe przy Wódeku, no i myśmy zaczepili się jako trzeci zespół. No i tam wtedy już postęp nastąpił naprawdę duży, bo wiadomo, brzmienie zespołu wyznaczane nie tylko przez umiejętności, ale przez sprzęt, a wtedy w 80-tych latach ten sprzęt był naprawdę ważny element. Wódek miał gitary Pirle, wzmacniacze Voxy, także to brzmienie było naprawdę dobre. No i dzięki temu brzmieniu, że tak powiem, i możliwościom nagraliśmy taśmę Matkę w Wódeku, dzięki której nagranie zachowało się do dzisiaj. I z tej taśmy jest właśnie ta płyta, która została wydana w 2021 roku.
1: 21 rok dopiero? Myślałem, że to wcześniej.
3: Nie, po latach. Nas po latach odkopała taka wytwórnia niezależna, warszawska, dosyć niszowa, wydająca punkowe takie unikalne zespoły, które gdzieś tam w Jarocinie się przewinęły i coś tam znaczyły. No i skontaktowali się z nami mailowo i tak doszło do wydania tej płyty.
1: Czyli materiał już mieliście wcześniej zebrany.
3: Też jest taka fajna historia związana z tym wydaniem tej płyty, bo po tym pierwszym sukcesie jarocińskim pani dyrektor tego Domu Kultury zaproponowała nam, że zrobią nam taką profesjonalną sesję w Radiu Lublin. No ale myśmy, wiadomo jak to wtedy, tylko że my musieliśmy na ten lubelskie studio czekać chyba 2 czy 3 miesiące. I wtedy Waldek Majchrowski, ten pan, który odpowiadał za cały sprzęt w Wódeku, taki nagłośnieniowiec, który wszystkie imprezy nagłaśniał, powiedział, że zrobi nam takie nagrania w sali Biaweny już choćby jutro. No i myśmy się zrzucili z szałem młodzieńczym na to nagrywanie, żeby było szybciej i zrezygnowaliśmy z tej sesji w radiu. Do tej pory żałujemy, że tak to się stało. Wtedy mielibyśmy naprawdę profesjonalne nagrania, no ale tak wyszło.
1: To teraz już powiedzmy o obrazach, o tej twórczości twojej malarskiej. Pierwsze swoje dzieła pamiętasz dobrze? I które to były obrazy po raz pierwszy zaprezentowałeś przed publicznością?
3: Wiesz co, w ogóle, tak jak wcześniej wspomniałem, pierwsze moje takie zaprezentowanie dzieł białej na terenie naszego miasta to było w 2012 roku. Miałem tam wystawę, nikt mnie praktycznie nie znał, wystawa się pojawiła, jakiś tam taki lokalny mały rozgłos zyskałem, do tego stopnia, że kilka obrazów się od razu sprzedało po tej wystawie, kilku ludziom się spodobało, a mi dało to takiego powera, że po prostu zacząłem bardziej, że tak powiem, przykładać się do tego malowania. Zacząłem się, troszeczkę można powiedzieć, się rozwinąłem, zacząłem się trochę więcej tym interesować, bo wcześniej to było takie malowanie niedzielne, prawda? Jak miałem trochę czasu, to coś tam sobie malowałem. Ale z czasem zacząłem to robić na tyle dobrze, że to pojawiły się jakieś tam propozycje wystawiennicze.
1: W swoich obrazach dostrzegam taki mrok. Nie wiem, czy ten mrok towarzyszy tobie cały czas, a jeszcze zacznę od tego, że w białej jesteś uważany za Beksińskiego. Bialski Beksiński.
3: Tak, ciągnie się za mną ten Beksiński całe moje, że tak powiem, te malarskie życie.
1: Ale narzekasz z tego tytułu?
3: Znaczy, wiesz co, nie mogę się od tego odkleić. Rzeczywiście te moje pierwsze obrazy, gdzie tam jeszcze było takie, ja powiem ci szczerze, że ja dość wcześnie Beksińskiego widziałem. Jeszcze on nie był tak wtedy mocno znany. Pamiętam w latach 80. jeszcze wtedy studiowałem, albo tuż po studiach, na Kulu była wystawa Beksińskiego. No nie wiem, może początek lat 90. to był i wtedy byłem pierwszy raz na wystawie Beksińskiego na Kulu. Pojechaliśmy, pamiętam, z Basią, moją dzisiejszą małżonką, na tą wystawę. No i bardzo nas wtedy ta wystawa, że tak powiem, zrobiła na nas wrażenie. Nie wiem, możliwe, że ten Beksiński właśnie od tamtej pory gdzieś tak się wkleił w te moje amplua artystyczne. ale dzisiaj się z tego powodu nie mocno się nie cieszę, bo właśnie wszyscy mnie tak do tego Beksińskiego sprowadzają, w białej szczególnie.
1: Ale inspirujesz się nim?
3: Nie, słuchaj, do tego stopnia nie, że już po prostu nawet prac nie oglądam tego Beksińskiego, bo już nie chcę się po prostu od niego jakoś wyzwolić, ale nie mogę.
1: Bo gdzieś to zostało.
3: Gdzieś zostało. Maluję podobnie, nigdy się nie inspirowałem w ten sposób, że no nie wiem, że próbowałem coś ściągać, czy podpatrywać jakieś tematy, no ale to jakoś tak nie wiem, może dlatego te tonacje moich obrazów są takie dosyć ciemne, przygnębiające, czy że jest tam taka gęstość malarska, jak tak to określam, takie trochę pogmatwanie. Nie mogę się uwolnić, próbuję, nie wiem, może się bardziej uda. Przestałem malować już postaci w swoich obrazach. Od paru lat już nie maluję żadnych postaci, bo gdy malowałem postaci, to te obrazy były jeszcze bardziej podobne do Beksińskiego. W tej chwili staram się poruszać w jakimś takim szeroko pojmowanym pejzażu.
1: Taki jak widzimy przed sobą.
3: Tak, na przykład w kwiatach, w roślinach, w jakichś tam starych domkach, w kładkach zawalających się takich. No jest tam w tych obrazach oczywiście.
1: Widzę dużą grę światło-cieni.
3: Dokładnie, jest trochę światło cienia, jest nostalgia jakaś, jest, jak to jeszcze mogę określić, jakiś taki, podobny jak w moich pracach pisarskich, nie wiem, w poezji czy w tej opowiadaniach prozą, taka tęsknota za utraconym dzieciństwem, za przemijaniem, za tym światem, który mija, odchodzi gdzieś i którego już za chwilę w ogóle nie będzie, a który w nas w środku jest. Uważam, że ta nasza kraina dzieciństwa, jak ja to określam, jest takim czymś, która owa kraina pozwala nam egzystować, się rozwijać, a mimo wszystko wracać przez całe życie do tych wątków, tematów, sytuacji, któreśmy gdzieś tam w dzieciństwie mieli. No i jakaś tam tęsknota, że to się jednak kończy i że nieuchronnie przemijamy. Cały czas jest w tej mojej sztuce i myślę, że ona napędza tą sztukę. I chyba na tym to wszystko polega, że gdzieś tam w środku jesteśmy kształtowani jeszcze w momencie, kiedy jesteśmy dziećmi, a później to gdzieś z nas cały czas wyłazi.
1: Jak często oddajesz się malarstwu? Czy to jest tak, że każdą wolną chwilę wykorzystujesz na malowanie, czy potrzebujesz też tej weny?
3: Nie, wiesz co, kiedyś miałem tak, że każdy fajny obraz, który skończyłem, mnie jakoś inspirował i napędzał w pewien sposób, że robiłem drugi, trzeci, następny i tak jakoś to się kręciło, że w taki kieracik popadałem, że same udane obrazy sprawiały to, że po prostu chciało mi się malować. A w tej chwili to mam tak, że robię sobie długie przerwy i stwierdzam, że chyba lepiej mi to robi, że te obrazy, które powstają, są bardziej, nie wiem, może nie tyle dopracowane, co takie, mają więcej polotu artystycznego, nie są tak wydziobane jak ta kiedyś.
1: Czyli uważasz się za zdecydowanego artystę malarza, który wie, kiedy skończył obraz?
3: Nie, to jest samo nakręcająca się, że tak powiem, sprężyna. Są takie obrazy, na które patrzę po latach i które stwierdzam, że tu bym coś poprawił, tam bym coś poprawił, to bym zrobił inaczej po latach. Wiele jest takich, które zresztą przemalowałem. Wiele jest takich, które były, nawet takie, które zniszczyłem po latach, które mi się tak nie podobały, że po prostu stwierdziłem, że nie ma co takich gniotów zostawiać gdzieś tam na przyszłość komuś. Także obrazy to jest coś takiego, że tam cały czas coś się dzieje. Najczęściej mam tak, że obraz musi przejść u mnie taki okres karencyjny, że tak powiem, kilku dni. Jeśli po kilku dniach namalowany obraz mi się podoba, to stwierdzam, że może być. Ale często jest tak, że maluję, staram się, wkręcam się w tym takim toku malarskim jestem i stwierdzam, nie wiem, na drugi dzień rano, że wszystko jest do niczego i biorę szmatę, zmazuję. I to zawsze powtarzam, już w kilku wywiadach to mówiłem, że właśnie ta siła, która powoduje to, te wewnętrzne kryterium, które dane dzieło sztuki musi spełnić, jest tym, co powoduje, że właśnie to jest fajne, nie? Że to nie jest tak, że wszystko się udaje, że się musi udać. Jest tak, że dużo jest czasami gniotów, dużo jest odrzutów, dużo jest, no, tak jak powiedziałeś, to nie jest niekończąca się historia. Można było cały czas coś poprawiać w obrazach.
1: A bywa, że małżonce dajesz do oceny swój obraz i pytasz, czy ona by już taki obraz skończyła?
3: Wiesz co, wcześniej, w moim wczesnym etapie posiłkowałem się właśnie opinią małżonki albo syna często, ale im dalej w las, czyli im dalej ja miałem większą, że tak powiem, jakąś tam wiedzę i taką swoistą intuicję malarską, czy tam rozeznanie, to tym bardziej tych obrazów przestałem pokazywać. Tym bardziej to się kończyło często tak, że ona mówi, o Jezu, znowu to samo, znowu te kwiatki, znowu ten domek, nie? Coś takie mnie to trochę przetłaczało, bo człowiek się stara, maluje, a ona mówi, oj, znowu to samo, mógłbyś chociaż kolory zmienić.
1: Zdarzyły ci się wystawy zagraniczne?
3: Nie. Miałem propozycję tamtym roku przez internet pokazania swoich obrazów, znaczy nie swoich obrazów, tylko wysłania jakiegoś obrazu czy coś do Irlandii. Ale jakoś to odpuściłem sobie. Za duży galimatias. Pomyślałem sobie, że to trzeba by było te obrazy pakować, płacić za przesyłki w obie strony. Nie bardzo wiedziałem, czy to jest jakaś... To była taka galeria internetowa, która zajmowała się organizowaniem wystaw. I oni mi zaproponowali właśnie przez... Zobaczyli gdzieś moje obrazy w internecie i zaproponowali mi możliwość gdzieś tam udziału w jakiejś zbiorowej, takiej zbiorczej wystaw. Chyba obrazów wtedy, ale jakoś odpuściłem to. Ja nie pociągnąłem tematu, oni przestali się odzywać i to zostało.
1: Czy chcesz powiedzieć, że w twoim magazynku znajduje się całe mnóstwo prac, obrazów, które też dojrzewają do tego, abyś na nie ponownie spojrzał i nie wiem, być może jeszcze kreskę dorysował.
3: Ostatnio stwierdziłem, że chyba, że te obrazy, które są, w większości te, które jakoś wstępnie zaakceptowałem podczas gdzieś uczestniczyły w jakichś wystawach, gdzieś one już istnieją w internecie, mają swoje życie, gdzieś tam ludzie je może nie tyle lajkują, co gdzieś one już są, gdzieś tam się pozycjonują w internecie i uważam, że już nie ma co ich psuć, nie? Że te obrazy już po prostu zostaną tak, jakie są. Żeby było widać jakiś tam etap, powiem to w cudzysłowie, rozwoju artysty. Czyli wiesz, malowałem, załóżmy 15 lat temu tak, teraz maluję tak. Może to jest podobne podwórko, podobne tematy, ale jednak większa wrażliwość artystyczna i może jakieś umiejętności jest lepsza troszeczkę.
1: Czy nawiązujesz kontakty z galeriami, które zajmują się aukcjami prac?
3: Kilkukrotnie tak. Znaczy jedną współpracuję z taką galerią sztuki nowoczesnej w Gniewinie. To jest taka galeria zorganizowana w takim fajnym miejscu, w takiej baszcie widokowej, taka wieża. I oni mają tam sporo obrazów i sporo moich obrazów sprzedali już. Sprzedałem tam może z 10 obrazów tej galerii i jakoś tak cały czas staram się, żeby te obrazy u nich tam jeden czy dwa były zawsze. Poza tym dawałem swoje obrazy na aukcję kilkukrotnie, na przykład do galerii Stalowa. Też sprzedałem chyba z jeden albo dwa obrazy w tej galerii. Aha, jeszcze w galerii Orion miałem jakieś wystawę. To była galeria w miejscowości Solec Zdrój chyba. Taka uzdrowiskowa miejscowość. I tam jest taka artystyczna kawiarnio-galeria. I oni kiedyś zaproponowali mi wystawę. Miałem tam wystawę, po której właścicielka przyjechałem po to obrazy już później po wystawie. Kupiła chyba pewnie pięć obrazów. Te, które były z wystawy.
1: Klientka skarb.
3: No nie, bardziej kolekcjonerka. Ona stara się tych artystów, których wystawa organizuje, kolekcjonować obrazy, czyli ma już tam spory zbiór tych obrazów i naprawdę taką pokaźną galerię utworzyła. Także tak mi się udało.
1: Czy obrazy częściej tworzysz w miarę szybko, czy są takie, które bardzo długo powstają?
3: Zauważyłem taką prawidłowość, że te, które bardzo długo powstają, są najgorsze, bo zawsze coś się w nich zepsuje. Mam taki fajny sposób sobie wyrobiłem w malowaniu, czy wypracowałem, że staram się nie rzucać na wszystko w obrazie i staram sobie jakoś tak wypośrodkować tak zwany rozmach malarski z precyzją, czy z podziałem na jakieś elementy obrazu. I uważam, że to się sprawdza, czyli musi być jakiś ogólny zarys, mniej więcej wiedzieć, jak ten obraz ma wyglądać i nie rzucanie się, nie próbowanie robienia wielu rzeczy na obrazie naraz, tylko ogólnie go tam odmalować tak na szybkiego, potem się tam skupić na jakimś bardziej szczególe. Ale ten obraz musi być skończony w ciągu 2-3 dni, także stosunkowo szybko, tylko że nie zaraz. Zresztą to się tak nie da, bo to moje obrazy są dosyć duże, to już ja maluję te obrazy na 2-3 podejścia.
1: To powiedz mi jeszcze, czy marzysz o czymś takim, żeby twoje obrazy zagościły w najbardziej znanych galeriach świata, może Europy?
3: No, oczywiście, to chyba jest marzenie chyba każdego, kto gdzieś się artystycznie spełnia. To byłoby takie ukoronowanie jakiegoś tam wysiłku twórczego, ale to jest wiadomo sprawa ciężka. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili malujących ludzi jest cała masa, malujących bardzo dobrze jest też bardzo dużo ludzi. Ciężko jest się gdziekolwiek przebić, wybić, zaistnieć. Fajnie, cieszą mnie takie jakieś drobne rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają w mojej tej działalności artystycznej, że ktoś chce kupić obraz, nie wiem, z zagranicy nawet. Udało mi się kilka obrazów gdzieś tam sprzedać, że mam takich 2 czy 3 fanów, którzy mają już po kilka moich obrazów i starają się jakąś tam mini kolekcję robić. Jeden jakiś gość właśnie w tym Gniewinie tam wykupuje moje obrazy i mi mailuje i przesyła zdjęcia, że właśnie ma kolejny do kolekcji. Jeden pan z Lubina też kupił już chyba za 4. Także fajnie, ale zdaję sobie sprawę, że gdzieś zaistnieje, żeby gdzieś się naprawdę przebić do jakiejś większej, no nie wiem, zrobić jakieś wielkie uznanie czy popularność, to chyba...
1: Ale stawiasz sobie takie cele?
3: To znaczy, wiesz, chciałbym, nie? Gdzieś, żeby moja sztuka gdzieś tam została, ktoś ją dostrzegł, zauważył, jakieś wystawy mieć, ale to wiem, że to jest bardzo ciężkie.
1: Ale jednak ta twoja twórczość jest dostrzegana.
3: No jest, miałem tych kilkanaście wystaw, tak jak mówiłem ci o tej pierwszej wystawie w 2012 roku, to miałem tych wystaw już kilkanaście, nie pamiętam, 14 indywidualnych, bo miałem jeszcze sporo zbiorowych takich, że gdzieś ktoś tam proponował. Także gdzieś tam coś się... Owszem, to nie są jakieś wielkie galerie, ale udało mi się w kilku takich znaczących galeriach wystawić, ale pomalutku, na lokalnym rynku. Trzeba jakoś tą pozycję sobie budować. Chciałbym, żeby gdzieś tam te obrazy, gdzieś ktoś się mógł oglądać.
1: No to ja z serducha tego tobie życzę. Piotr Kowieski, malarz, muzyk i poeta. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dzięki śliczne.
2: Obok malarstwa Kowieski pisze poezję i prozę. Wydał między innymi tom opowiadań Blask peryferii, a podczas spotkań autorskich łączy prezentację obrazów z czytaniem własnych tekstów. W młodości związany był ze sceną muzyczną jako gitarzysta zespołu Tabes. Powstało z myślą o najmłodszych mieszkańcach wsi, których chciano odciągnąć od urządzeń elektrycznych i stworzyć im miejsce na rozwijanie pasji, zdobywanie nowych umiejętności i budowanie relacji z rówieśnikami. Chodzi o koło gospodyń wiejskich z Połosek w powiecie bialskim.
1: Jako koło gospodyń wiejskich jesteście reaktywowanym kołem czy nowym kołem?
4: Monika Puczka, radna wsi Połoski. Nowym zarejestrowanym kołem jesteśmy w agencji. Także było koło niezarejestrowane starszych pań, które już wiadomo z racji wieku nie podołały wyzwaniu, także my postarałyśmy się z koleżankami, założyliśmy koło.
1: No właśnie, a kto był tym głównym prowokatorem?
4: Z racji tego pewnie ja, jako Monika Puczka, radna wsi. I tak chyba wszystkie dziewczyny przystały na tym, że jedziemy do agencji, zakładamy koło. Nie było tak, że ktoś nie chciał. Jednogłośnie zgodziłyśmy się i tak jest do dzisiaj.
1: I który to był rok?
4: 2019, 26 października.
1: No dobrze, jak panie werbowały do koła członkinie, członków, to liczyły się talenty poszczególnych osób?
5: Monika Tomczyk. Bardziej chęć i zaangażowanie do pracy w kole, żeby mieć możliwość i chęć, żeby się zaangażować, bo to chcąc, nie chcąc jest taka trochę tej pracy takiej społecznej. No i dlatego jest, na szczęście w naszej wsi jest trochę osób, które chciały i chętnie do tego przystały.
1: Czyli ile tych osób macie w kole?
5: Obecnie w kole mamy zarejestrowanych 38 osób. Też nasi mężowie są zarejestrowani również i często nam pomagają.
1: Każdy w kole ma swoją przydzieloną rolę? Każda pani specjalizuje się w czymś innym?
5: Zazwyczaj wszystkie razem.
1: Ale jest ten ktoś, kto tupie nogą.
5: Każda na swój sposób.
1: A jeżeli chodzi o samo zawiązywanie koła, bo to panie stwierdziły, że będziecie specjalizować się w kulinariach, czy może w rękodzielnictwie?
5: Raczej u nas było bardziej nastawienie na to, żeby coś zacząć robić w sensie takich, głównie dla dzieci. Nie nastawiałyśmy się na początku ani na kulinaria, ani na rękodzielnictwo, chyba też tak, tylko że takie praca bardziej w kierunku...
6: Dzieci. Kamerami przed telewizorem, o tak może.
5: Z czasem wszystko się tak to zaczęło, że jednak zaczęłyśmy brać udział w konkursach kulinarnych, tak? No i się zaczęło to tak od tych 5 lat. Zaczęłyśmy tak praktycznie co roku, jak nie 2 razy w roku bierzemy udział w jakimś albo konkursie, albo chociażby nawet i dożynki, co nie?
1: Kulinarne, czyli w czym się specjalizujecie, pani?
6: Pierogi.
1: Ach, te pierogi, one wszędzie królują.
6: Pierogi. No ale jeszcze taki trochę nasz... jakby regionalne ciasto, to sękacz.
1: Sękacz jednak, o, no to...
6: A pączki jeszcze, no te pączki najbardziej lubią dzieci. Takie mini pączusie.
1: Mini pączki, beznadziejnie.
6: Bez.
1: A jeżeli chodzi o konkursy, to gdzie tam były już nagrody? No 5 lat jesteście na rynku, no to chyba w ogóle jesteście tak panie nastawione na to, żeby brać udział w konkursach ze swoimi kulinariami, czyli nie wiem, pączki wozicie gdzieś na konkursy, pierogi. Może do pierogów też macie jakieś swoje specjalne nadzienie?
5: Z konkursów to brałyśmy udział jedynie w takich Bitwa Regionów.
6: Powiatowy przegląd pieśni maryjnych i Bitwa Regionów, nasze dożynki. Coś tam jeszcze pomagamy dla innych kół gospodyń w przygotowaniu dożynek powiatowych.
1: Ile łącznie takich imprez swoich robicie, takich cyklicznych?
6: Ferie dla dzieci. Pierwsze to były robione kreatywne wtorki. To ferie i kulinarne czwartki. To było naprawdę. Dzieci się tak zaangażowały, przychodziły, żeby im umilić czas i spędzić jakoś aktywnie, żeby dzieci nie były... W ogóle jak dzieci przychodzą do nas, po pierwsze, tak zacznijmy, to mają zostawić telefony u którejś z pań. Tak, żeby nie korzystały, żeby zajęły się jakąś pracą.
1: A jeżeli chodzi o samą organizację tych imprez, to panie działacie na zasadzie tych środków z agencji, czy jednak robicie też imprezy koszyczkowe i zbieracie pieniądze na imprezę, zorganizowanie danej imprezy?
5: U nas to różnie, w zależności od imprezy. Czasami korzystamy ze środków tych z agencji, ze środków z funduszy sołeckiego, często i koszyczkowe, tak.
1: Wracamy do tych pierogów. Macie to na dzień swoje, czy nie? Specjalne, do którego strzeżecie przepisu w sejfie.
6: Pierogi z kuglem.
1: A, to już jest nowość, nie słyszałem.
6: To jest takie ciasto jak na placki ziemniaczane. Tylko, że smażone, tak mieszane w kółko i później tym są nadziewane pierogi.
1: Pewnie jeszcze jakiś boczek do tego idzie.
6: Oczywiście, okraska musi być.
1: Ale do samego nadzienia też się dodaje?
6: Tak, do samego nadzienia boczek też idzie.
1: Czyli to jest tak jak tarte ziemniaki, tak? A, to już gdzieś ktoś mówił mi o takich pierogach. U innych nazywają się chłopskie.
6: A u nas akurat z kuglem, bo to moja teściowa akurat nam podsunęła taki pomysł, że te z kuglem kiedyś były robione, to jest takie danie regionalne Lubelszczyzny. No i my zdecydowałyśmy, że to będzie takie nasze danie.
1: Jako koło często spotykacie się i kto nadaje rytm temu kołu?
5: Mamy założoną grupę na Messengerze. No i tam zazwyczaj, jeżeli jest potrzeba zebrania, no to tak, kto ma potrzebę, to wrzuca informację, a ewentualnie właśnie przewodnicząca zarządza zebraniami.
1: Macie własne stroje? Jako koło, czy jeszcze nie?
7: My idziemy chyba bardziej w sportowe niż w ludowe. Luźne.
1: Znaczy nie ma uniformów takich specjalnych pod KGW zrobionych, stworzonych?
7: Znaczy mamy stworzone swoje. Koszulki, spódnice, buty.
5: Trakcje zamawiania fartuszków takich, co by były już takim naszym też, naszą wizytówką.
1: Czy jako koło macie swój też zespół może śpiewaczy, bo niektóre koła mają taką.
5: Nie.
1: I nie zamierzacie mieć.
5: Znaczy pierwszym naszym w ogóle takim chyba występem właśnie akurat udziałem w jakimkolwiek konkursie to był przegląd pieśni maryjnych, ale nie, już na tym pozostałyśmy. To było 5 lat temu i tak już to będzie tylko takim naszym.
1: Wyleczyłyście się panie z tego?
5: Tak, dokładnie.
1: Rozumiem, że dużych braw nie było, czy co?
5: Nie, no brawa to były akurat, ale nie. Nam tamto wystąpienie wystarczy w tej roli.
1: Czyli na zasadzie fajnie, dobra, ale nie idziemy tą drogą. Dobrze, macie panie jakieś plany na przyszłość jako koło? Jakieś większe przedsięwzięcie?
6: Z racji z tego, że będzie rozbudowa u nas świetlicy wiejskiej, to zamierzamy się rozwijać. Chociażby jakieś większe imprezy masowe dla naszych mieszkańców, z naszej wsi, spoza wsi. Także na tym może, jak będziemy w ogóle mieć większe zaplecze, no to coś tam jeszcze bardziej będziemy organizować. Ale tak organizujemy w sumie dużo, choć nie mamy bardzo dużo miejsca, ale...
1: Czyli rozumiem, że już projekt jest gotowy na rozbudowę tego pomieszczenia, w którym teraz znajdujemy się?
6: Tak, jest oczywiście projekt na 2,5 miliona.
1: To poważne przedsięwzięcie.
6: Bardzo poważne. Starą część będziemy remontować i nową będzie dostawiona z całym zapleczem. Może myślę, że będzie coś fajnego.
1: Z zapleczem kuchennym, rozumiem.
6: Oczywiście.
1: Czyli sala będzie ile metrów, na ile osób, o ile to jest policzalne?
6: Na 100 osób.
1: Na 100 osób. To już można spokojnie małe przyjęcia robić. Czyli co, idziecie w komercję? Będziecie wesela organizować?
5: Kto wie? Zobaczymy.
1: A chcecie się na tyle skomercjalizować, żeby na przykład, nie wiem, własną markę KGW opracować, do tego własne przepisy, potrawy, które stwierdzicie, że przyciągną turystów na przykład?
6: Mamy taką nadzieję, że coś zorganizujemy. Może z czasem swoje przepisy, które tam nasze babcie, teściowe, mamy, coś nam podrzucą i to zbierzemy w jakiś konkretny album. I będziemy, coś tam zastrzeżemy jako nasze danie regionalne, chociażby te nasze słynne pierogi z kuglem.
1: Ale jak ktoś inaczej nazwie, to już ciężko będzie zastrzec, tak jak chłopskie.
6: No to oczywiście, no ale to takie, nazwa taka niepospolita, kugiel, każdy nie bardzo wie o co chodzi, ale...
1: Czyli tak, próba była na konkursach, wasze pierogi smakowały jak nigdzie indziej, tak? Więc rozumiem, że no, chociażby w pierogi pójdziecie, panie, i można nawet i produkcję tych pierogów uruchomić.
6: Jak będzie takie zapotrzebowanie, no to czemu nie? Nasza chociażby Sylwia nigdy nie lepiła pierogów, ale pierwszy raz zaczęłyśmy tutaj na pierwsze dożynki robić pierogi, to ona pierwszy raz zrobiła pierogi i była bardzo z siebie dumna. Także coś tam się każdy uczy.
1: Właśnie.
8: Nie tak dumna ja, ale moja mama jak to zobaczyła, to była bardzo dumna.
1: Pierwsze pierogi w życiu.
8: Pierwsze pierogi w życiu.
1: No, no i tak właśnie działa koło gospodyń wiejskich w Połoskach. Co niektórzy pierwsze kroki wykonują tutaj, jeżeli chodzi o lepienie pierogów. Smakują niebywale podobno. I co? I czekamy na tą salę, którą wybudujecie. Rozumiem, że będzie huczne otwarcie.
6: Oczywiście będzie huczne otwarcie, a poza tym jeszcze mamy przepiękną altanę, którą straż wybudowała.
1: I tym miłym akcentem kończymy ten wywiad. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
2: W ramach swojej działalności Koło Gospodyń Wiejskich z Połosek organizuje warsztaty kulinarne, zajęcia rękodzielnicze, gry i zabawy na świeżym powietrzu, a także spotkania integracyjne lokalnej społeczności. Kaczka z pierogami nadziewanymi jabłkiem to ich popisowe danie, którym zdobyli uznanie jurorów podczas wojewódzkich i powiatowych zawodów kulinarnych, zajmując pierwsze miejsce. Ale Koło Gospodyń Wiejskich z Rossosza na laurach nie spoczywa i chce dalej wojować rynek swoimi potrawami.
1: Jesteście kołem gospodyń, które zostało reaktywowane, czy jesteście nowo powołanym?
9: Mazurek Stanisława. Jestem przewodniczącą. Przez 5 lat już jesteśmy kołem. Tamte koło to już by było z 80 lat pewnie.
1: Poprzednie, rozumiem.
9: Działamy pomału.
1: Kto był pomysłodawcą, żeby powołać do życia koło?
10: Wioletta Wiczuk, jedna z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. Organizując, że tak powiem, imprezy na rzecz szkoły lokalnej, stwierdziliśmy, że może warto troszeczkę odnowić działalność koła. No już pomalutku wygasło, więc, że tak powiem, byliśmy takimi osobami, które pierwszy krok poczyniły w kierunku reaktywacji właśnie Koła Gospodyń Wiejskich.
1: A w momencie, kiedy w ogóle zrodził się ten pomysł reaktywacji koła, to już myślałyście, panie, kogo zwerbować do tego koła?
10: Nie, nie, to po prostu czysta taka... Czysty przypadek, tak. Stwierdziliśmy, że po prostu lokal, który tutaj, w którym, że tak powiem, działamy, słabo troszkę wyposażony, stwierdziliśmy, że może coś zaczniemy działać, może kilka osób jeszcze się uda pozyskać, ale absolutnie nie myślałyśmy o żadnych członkach, bo tak jakoś spontanicznie poszło. Dużo Facebook pomógł.
1: To ile tych osób macie zwerbowanych do koła?
10: Było na początku 40.
8: 40, no pewnie.
10: Później coś tutaj pani prezes odpowiada, że 33. Natomiast takich działających, no niestety mniej. 10-15, dlatego że dużo osób jest pracujących, nie zawsze dyspozycyjnych, więc no tutaj już jest problem, jeżeli chodzi o właśnie jakieś takie organizacje, jest nas troszkę mniej do działania.
1: A to macie też mężczyzn wpisanych?
10: Mamy kilku mężczyzn. Do takich spraw męskich potrzebujemy właśnie takiej ręki, więc jest kilku panów, tak. Osobisty mój mąż też.
1: No dobrze, a czy każda z pań specjalizuje się w czymś innym, w kole?
11: Bogumiła Koprianiuk, wiceprzewodnicząca. Każdy ma jakieś pasje, prawda? Mamy kucharkę, no i właśnie każda właśnie czymś innym się właśnie zajmuje. Mamy kucharkę, bujnik Grażynkę, która właśnie, no wiele nam pomaga, prawda? Kieruje właśnie tak jakby zespołem naszym, prawda? Pomaga nam, bo...
10: Ona się na tym najlepiej zna. No, a my tak oczywiście... Tak, my oczywiście...
11: No, lubimy też właśnie rękodzieła różne, robimy też warsztaty, no dużo bierzemy udziału w konkursie. To chyba najbardziej z tego słyniemy, bo wygrywamy i w ogólnopolskich, i właśnie w wojewódzkich, i w powiatach. Teraz właśnie też z wojewódzkiego wygraliśmy.
1: Konkursy czego dotyczyły?
11: To były z Urzędu Marszałkowskiego kulinarne.
1: Czyli jednak idziecie panie w kulinaria bardziej?
11: Najbardziej w kulinaria, tak. Najbardziej.
1: W czym się specjalizujecie?
11: No, potrawy właśnie takie tradycyjne. I właśnie z Urzędu Marszałkowskiego był konkurs, który właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce w powiecie.
1: No dobrze, ale macie panie taką potrawę, na którą tylko można do was do Rossosza przyjechać? Mamy. Takie swoje?
11: No, mamy na przykład tą kaczkę z pierogami, którą właśnie wygrałyśmy. To są pierogi z jabłkami. Takie nietypowe. No i kaczka właśnie pieczona, ewentualnie udka z kaczki pieczone. Też kiedyś z tego Urzędu Marszałkowskiego był pierwszy konkurs, to też za zupę jabłkową, która właśnie właśnie jabłka są takie słynne w naszym regionie, prawda? Bo to jest jakby najbardziej chyba tak z jabłek tutaj słyniemy. Więc też pierwsze miejsce wtedy zajęłyśmy w tym konkursie w Lublinie za tą zupę. No na przykład w ogólnopolskim kiedyś za piernik taki na wielkość był i na najładniejszy, akurat nasz był najładniejszy, to właśnie zajęłyśmy pierwsze miejsce. Za filmik to było, co to było, drugie? Legenda czy coś? Drugie miejsce, także podwójne miejsce wtedy zajęłyśmy w ogólnopolskim. No i wiele, dużo zresztą tych miejsc wszędzie.
1: A panie też organizują jakieś takie, nie wiem, akcje charytatywne, a może jakieś imprezy integracyjne?
11: Tak, akcje. Kiedyś robiłyśmy takie torby do kościoła, to było dla takich osób to było na święta chyba. Właśnie takie wielkie torby porobiłyśmy, różnych tam produktów nakupiłyśmy i to do kościoła było właśnie taka charytatywna akcja.
1: Czy na bazie tych waszych własnych przepisów macie, nie wiem, w zamiarach stworzenie własnej książki kucharskiej może?
11: Teraz akurat to chcemy podać swoje dwa produkty na listę produktów tradycyjnych właśnie do Lublina. Chcemy to zgłosić, tylko tak ciągle nam czasu brakuje.
1: Czyli które?
11: No właśnie chcemy tą kaczkę z pierogami, z jabłkami i takie powidła z mirabelki, ze śliwki mirabelki żółtej, która to jest już też takie jakby ginący owoc, że on wszędzie rośnie, a niewiele osób się nim interesuje, a on jest niestety, ale bardzo dobry.
1: Czyli rozumiem, że ta kaczka z pierogami to jest zamiast ziemniaków tradycyjnych.
11: Tak, chyba lepiej smakuje właśnie. I to jest taki, no jakby...
1: Coś... To nie są pierogi nadziewane kaczką, tylko kaczka z pierogami, ale pierogi czymś muszą być nadziane.
11: No jabłkami.
1: A jabłkami.
11: Mówiłam, że jabłkami. I to jest właśnie taki, no jakby nasz priorytet teraz, ta potrawa. Tak, jabłka właśnie.
1: Bo byłem w jednym z kół gospodyń wiejskich, to tam panie specjalizują się w jagodach i nazwały się jagodzianki. I one tylko i wyłącznie produkty robią zawierające jagody. Czyli panie, rozumiem, idą w jabłku.
11: No, po większości tak.
1: A czy są też ciasta może jakieś?
11: Oczywiście, że są. Tu na przykład przewodnicząca robi sękacze. My lubimy też ciasta, różne piec, przeróżne. Na różne właśnie tłusty czwartek, to robimy do urzędu gminy, czy tutaj na przykład do GOK-u, czy do szkoły kiedyś robiłyśmy na całą szkołę dla dzieci. Także pączki, tak.
10: Wspieramy wszystkie działania lokalne.
1: To ile tych pierogów najwięcej udało się zrobić?
11: Około 1800, 900.
1: Czyli takie jakieś większe imprezy też obstawiać?
11: Oczywiście.
1: Gminne, powiatowe, tak?
11: Tak, tak, właśnie na dożynki gminne, na dożynki powiatowe.
1: Kto jest takim głównym szefem tej kuchni? To która pani? Pani, tak?
9: Grażynka jest głównym szefem kuchni, jeśli chodzi o gotowanie. Ona jest kucharką, pracuje jako kucharka, a tutaj nam pomaga.
1: Czyli panie nie słuchają się przewodniczącej, tylko kucharki.
11: Jeżeli chodzi o gotowanie, no to akurat no, kucharka najwięcej pomaga, bo no, my też umiemy gotować, tylko z tego względu, że na przykład wyliczyć na ileś osób, prawda, jak jest impreza, no niestety jak ona w tym siedzi, no to jednak najbardziej się zna na tym, ile czego, na ile osób wyliczyć, ile produktów potrzeba zakupić.
1: Jeszcze wspomniała pani, że oprócz kulinariów są też rękodzielnicy.
11: Tak.
1: W czym się specjalizują?
11: Tak jak wcześniej, to robiłyśmy, jak to się nazywa, pająki. Pająki ze słomy, z grochu. Właśnie takie mówię, regionalne, tradycyjne kiedyś. Kiedyś należałyśmy też do takiej fundacji Korzenie i Skrzydła. I właśnie do takiej fundacji należałyśmy i tam właśnie robiłyśmy takie warsztaty. To było na Korzonówce. Przyjeżdżały tam dzieci ze szkół, z opiekunami i właśnie tam żeśmy pokazywały im na przykład bransoletki, te pająki, różne dekupaż, co tam jeszcze, kwiaty z bibuły, wszystkie takie ludowe, tradycyjne rzeczy.
1: A czy panie macie takie imprezy, które same organizujecie i one już wpisały się w kalendarz imprez tutaj lokalnych takich?
10: Tak, czasami organizujemy takie imprezy lokalne typu Andrzejki, zabawy karnawałowe, ale organizowałyśmy też warsztaty właśnie, zrobienia bransoletek przed świętami wielkanocnymi na Palmę Wielkanocną.
11: Na Wigilię przecież, prawda, zawsze robimy tutaj, przygotowujemy wszystko. To taka już jest właśnie na cały rosoż, prawda, dla mieszkańców. To już kulinarnie, prawda, bo to już gotujemy, pieczemy, smażymy i tak dalej. Taką wigilię robimy.
1: A czy panie komercyjnie też działają, czyli obsługa imprez masowych?
11: Nie bardzo wiemy nawet, jak się za to zabrać.
1: Czyli menadżer potrzebny.
11: Tak,
10: brakuje nam menadżera.
1: No dobrze, a macie panie jakieś tam plany na przyszłość? Coś stworzyć może chcecie? Nie wiem, zorganizować? Czy na razie nic takiego nie świta?
11: Chciałyśmy jeszcze zorganizować 5-lecie naszej reaktywacji koła właśnie, bo akurat w tym roku przypada i tak koniec roku się zbliża, ale chcemy właśnie, coś byśmy chciały tak dla siebie, żeby usiąść właśnie sobie, bo tak to ciągle coś tam.
1: A jeżeli chodzi o historię tego poprzedniego koła, które pani mówi, że 80 lat funkcjonowało, one specjalizowało się w czym? Bardziej też w kulinariach, czy jak to było?
9: W kulinariach było też. Były właśnie takie szkolenia, przyjeżdżała zaproszona pani i pokazywała nam różne rzeczy, bo ja też do tego koła należałam wcześniej, ale tak najbardziej to myślę, że to było rozprowadzenie kurcząt na tamte czasy. Teraz to jest może i trochę śmieszne, ale na tamte czasy to co roku właśnie koło sprowadzali kurczaki, zamawiali, a też organizowali zabawy, wycieczki organizowali dziewczyny, tak, no i spotykali się na koniec właśnie i w tym pomieszczeniu, a wcześniej to tak i w szkole spotykali się. Założycielką tego koła to była pani Kaletowa, później pani Szubarczyk. Kaletowie właśnie nie pamiętam. Dobrze, troszkę ją jeszcze pamiętam samą, ale to było bardzo dawno.
1: Skromne koło gospodyń miejskich z Rososza, które 5 lat temu się reaktywowało, no i coś tam powoli zaczynacie działać, staracie się jak najbardziej. No zobaczymy, może akurat jednak ta książka kucharska powstanie. Dziękuję za rozmowę.
11: Chciałybyśmy.
2: Członkinie koła gospodyń wiejskich z Rososza podkreślają, że to dopiero początek ich kulinarnej przygody. Zmotywowane dotychczasowymi sukcesami planują udział w kolejnych konkursach oraz promocję lokalnych smaków na szerszą skalę.

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: 2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

świeci jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK2. Biała Podlaska.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.